0: praktyce i w teorii. Dwa, trzeba mieć dużo cierpliwości, dużo wytrwałości, bo te zagrania to jest po prostu tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy po prostu uderzeń nieudanych przy stole, czego nie ma tak naprawdę przy normalnym treningu w bilarda, bo to raz na 10 zawsze coś wyjdzie. A tutaj to się tak nie zdarza. Trzy, trzeba mieć coś takiego trochę z artysty, no bo samo robienie sztuczek czy też trików na pokazach nic nie daje, bo trzeba tą oprawę zrobić dookoła i tak naprawdę, jak z mojego doświadczenia wynika, to czasami ta oprawa jest ważniejsza od samego wykonania jakichś trudnych zagrań. Te najprostsze podobają mi się najbardziej, jak są fajnie oprawione, z podejściem może nawet humorystycznym, czy z zaangażowaniem publiki, niż te, które trenujemy godzinami, wychodzą raz na 10, jak nam na pokazie wyjdą, to dla nas jest super, a ludzie tam po prostu przyklasną fajnie i że jest okej, nie? Bo nie znają stopnia trudności tego triku. Dla nich ważniejsze jest, coś się dzieje, jak się dużo dzieje na stole, a te trudne triki to jest czasami po prostu bila jedna biała leci i skręca. Nie wiadomo dlaczego skręca, no niby fajne, nie? Ale jak wpadnie 6 bil za jednym uderzeniem, co wystarczy wiedzieć, jak się ustawi i naprawdę po 10 minutach ktoś, kto jest przyuczony, jak ruszyć kijem do przodu, jest prawdopodobieństwo, że to wbije.
1: To trochę jak z Magikiem, tam też musi być oprawa. David Copperfield i jego pokazy, to chyba każdy kojarzy ze sztuczkami magicznymi i musi być coś, co wpłynie na naszą wyobraźnię.
0: No musi być to i to tak naprawdę to jest najważniejsze, to showmeństwo i to było oceniane dwa lata temu, jak zdobyłem tytuł Mistrza Polski, który wygrałem. Nie chcę mówić tutaj, że zostałem showmanem lepszym, chociaż być może
1: nie
0: tak.
1: Wygrałem go w karty, tak?
0: Nie wygrałem go w karty. No tam jest najważniejsze, jest ta oprawa i zachęcenie osób, ludzi dookoła, żeby skupili się na tym stole i zobaczyli, co mamy do zaprezentowania, takiego troszeczkę innego, niestandardowego przy stole bilardowym.
1: Kto może zacząć grę w bilarda, bo podczas zawodów widać przy stole nawet kilkuletnie dzieci, którym ledwo głowa wystaje ponad stół.
2: I to jest właśnie ten jedyny warunek tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozpoczęcie kariery sportowej, w bilardzie przynajmniej, trzeba wystawać poza stół, chociaż są przypadki, nawet tutaj z klubu kieleckiego. Dwa lata temu czteroletni chłopczyk rozpoczął swoją przygodę podczas takiej akcji w wakacje Kielce grają bilard organizowany wspólnie z Urzędem Miasta, co roku w sumie. Cztery lata miał, kiedy pierwszy raz wziął kija do ręki, miał taki specjalny stolik, który jest do tej pory u nas tutaj czasami wykorzystywany. On wykonywał, zanim wykonał uderzenie, stawiał sobie go, stawał na nim i dopiero wykonywał uderzenie. To proszę sobie wyobrazić, dopiero ile on pracy musiał wyłożyć i wysiłku w to, żeby grać bilard. I co jest ciekawe, że to nie był słomiany zapał. Ten dzieciak dzisiaj ma już 6 lat. Już
1: urósł.
2: Urósł, już nie wykorzystuje tego stojaczka. Gra w bilard cały czas, więc no, tak naprawdę mówiąc bardzo poważnie, jedynym ograniczeniem jest ta pełna koordynacja ruchowa, która jest niezbędna do tego, aby dobrze uderzać kijem, no i to, żeby wystawać ponad ten stół, ale jak się okazuje, są tego na to sposoby i to nie jedyne, bo takich sposobów już słyszeliśmy wiele, pomysłów na to, jak można grać bilard. W Lubinie stanął stół w przedszkolu, w którym specjalnie obcięto nogi, był niższy. Skrzynki na różnego rodzaju napoje też są wykorzystywane, bo przydają się w klubach. Więc tak naprawdę podstawą, no myślę, że tak już mówiąc poważnie, 6 lat to jest taki wiek, kiedy ta koordynacja ruchowa już jest jakaś taka opanowana. Dziecko potrafi się skoncentrować te kilkanaście do kilkudziesięciu minut, bo musimy brać pod uwagę, że ten bardzo ważny element, że to tak jak w szkole, do przedszkola dzieciak idzie, no to on nie może non stop uczestniczyć w treningu, że będzie 2-3 godziny, tak jak ci zawodowcy spędzał przy stole. Nie, to ma być zabawa przede wszystkim połączona z taką nauką. To jest jedyny sposób, inaczej nie zachęcimy nikogo do uprawiania czegokolwiek, czy nauki, czy też jakiegokolwiek sportu.
1: Ale zachęcacie do bilarda tych, którzy wybrali piłkę nożną. Stworzyliście takie specjalne boiska do bilarda nożnego.
2: To jest taki nie powiem, że autorski mój pomysł, bo ta gra narodziła się podobno w Brazylii, ale ja słyszałem o Francji. To jest takie połączenie, rzeczywiście, tu masz rację, połączenie bilarda razem z piłką nożną. Otóż gramy na dużym stole bilardowym, który ma wymiary 6,60 na 3,60 dokładnie. Wysokość band tam jest chyba 35 cm i gramy takimi piłkami wielkości 4, nie? Bo to każdy będzie kojarzył. One są tego rodzaju piłki jak bile, no przepraszam, to już nie wiem jak nazywać, no to są bile, z takiego samego tworzywa, jak gramy na hali, żeby one nie odbijały się zbyt wysoko. No i to jest takie połączenie właśnie piłki nożnej i bilarda, niemniej jednak strasznie trudne, wbrew pozorom. Każdy mówi, no wydawało nam się, że ci co, bo w piłkę gra każdy, no nie czarujmy się. Nie ma osoby tutaj na świecie, na tej planecie, która by nie grała w piłkę, że to będzie tak łatwe. Nie, tutaj jest też ogromna precyzja. Ta dokładność, nawet powiedziałbym, że trudniejszy jest niż bilard i trudniejszy niż sama piłka nożna. W związku z tym tutaj dopiero trzeba być fachowcem, ja już nie mówię o trikach bilardowych, to chyba Chomątek może by się tutaj odnalazł w tym wszystkim. Nie wiem, ktoś może jeszcze pamięta Chomątka. To właśnie taki trickman, że tak powiem, który mógłby się tutaj odnaleźć, ale to traktujemy w kategoriach rekreacji, ten bilard sportowy, prawdziwy, na tych stołach dziewięciostopowych z zielonym, chociaż nie, już z niebieskim suknem, bo ono bardziej jest popularne dzisiaj. To rzeczywiście wymaga takiej precyzji i przypomnijmy, w bilard w Polsce gra około 2-3 milionów ludzi. To też nie jest taki sport, do którego musimy zbytnio zachęcać, bo jakbyśmy przeszli ulicą, to jestem przekonany, że co druga osoba dzisiaj w Polsce miała do czynienia z bilardem i ktoś powie, ale nie tak sportowo, nie tak zawodowo, ale miała. Wie, na czym polega wbijanie bil, wie, jak się trzyma kija, wie, jak wygląda boisko do gry w bilard, bo to też nasze takie boisko, których jest kilkadziesiąt tysięcy w Polsce i miliony na świecie, więc nie martwię się, że musimy zbytnio zachęcać ludzi do uprawiania bilarda. Coraz rzadziej już musimy przekonywać, że to jest sport. Temu służą nasze akcje. Tak samo, nie wiem, nawet Ziemowitem Janaszkiem od 3 lat już jeździmy po Polsce, promując sport bilardowy wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki i pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jeździmy po wielu miastach, po wielu ośrodkach szkolnych. Tam pokazujemy triki, bo one są ciekawe właśnie. One przyciągają ludzi, ale zarażają przede wszystkim. Ziomek jeszcze ma tą jedną taką charytystą rzecz, ma taką charyzmę, ma coś właśnie z artysty, co jest niezmiernie istotne, bo to nie chodzi o to, żeby pokazać, słuchajcie, bo to się tak wbija, nie? To trzeba rzeczywiście zrobić to show. No dzisiaj w ogóle do wszystkiego to show jest potrzebne w każdej dyscyplinie życia, nie tylko sportu. I przyciągamy tym ludzi, szczególnie dzieciaki, bo ta akcja jest skierowana głównie do młodzieży. Zarażamy ich tym sportem bilardowym i później, jak się okazuje, to przynosi efekty, bo po takich naszych tournée. Te zapisy do sekcji bilardowych rosną i to tak jak, nie wiem, trenuje 15-20 osób w sekcji, tak później nagle pokazuje się 100 nowych, nie? Oczywiście zostanie 10, nie? Ale ten efekt, że tak powiem, wow, został osiągnięty. Mało tego, zachęcamy przede wszystkim podczas tych akcji do uprawiania w ogóle sportu, nie? A nam najbardziej zależy na bilardzie, bo ten system młodzieżowy, też stworzony przez Związek już 20 lat temu, przynosi efekty, czego dowodem coroczne medale, czy to w Mistrzostwach Europy, czy też od 2011 roku, od Kielc non-stop przyjeżdżam z Mistrzostw Świata Juniorów z medalem i to nie jest tam jakiś jeden, tylko jak wyjeżdża dwóch zawodników, to dwa medale. Jak wyjeżdża trzech, to trzy medale. Jak jeden, to trafi się perełka i zdobywa złoty medal.
1: I tak to się dzieje. No Kielce są takim, jednak nie stolicą mody są, ale można powiedzieć, że stolicą bilarda. No to właśnie tutaj mieści się Polski Związek Bilardowy. Ziemowit, ty masz doświadczenie sceniczne, więc to chyba pomaga w tym show.
0: Na pewno. Od bardzo młodych lat swoich młodzieńczych praktycznie wychowałem się w garderobach teatralnych. Mój tata jest aktorem. Nie da się tego ukryć w żaden sposób. Poznając moich rodziców, skąd mam taką energię do robienia jakichś artystycznych rzeczy. Więc na pewno tutaj też znalazłem w tych trikach bilardowych i tą sceniczność właśnie, tą część artystyczną, to show, którego zawsze szukałem. Jestem takim, może powiedziawszy, niespełnionym aktorem, bo trzykrotnie zdawałem do szkół aktorskich w swoim czasie. No to było kawałek lat temu już, z 10 lat temu. Może jak gając 4 razy, to ja po prostu jeden raz za mało zdawałem chyba. Ale już potem skończyłem studia muzyczne, więc już ciężko było wracać z powrotem na jakieś nowe kierunki zaczynać. Kontynuowałem gdzieś tam swój rozwój tutaj w Kielcach. Ale ta artystyczna część cały czas we mnie została. I przekłada się właśnie na bilard. W normalnej grze, kiedy rywalizowałem w normalnych turniejach, osiągałem jakieś tam małe sukcesy, lokalnie większe, regionalnie. Nieco gdzieś tam wychodziłem, nie wchodziłem do jakichś czołówek wielkich, ale gdzieś tam z tyłu ogona gdzieś tam się zawsze trzymałem. Natomiast tam mocno zżerał mnie stres, nie wiadomo z jakich powodów bardzo często, więc zraziłem się do tego. A w trikach nie zżera mnie stres. Mimo tego, że te zagrania są tak naprawdę, patrząc na to, dużo trudniejsze i...
1: Trochę inna trema,
0: dokładnie. No tam nie mam się pokazać, tam cały mecz trzeba siedzieć cicho, nikogo się nie odzywać i trzymać to wszystko w sobie.
1: O to chodzi.
0: Dokładnie, pokazując. A tutaj czasami, jak coś nie wyjdzie, to ja wiem, jak zareagować, żeby się uspokoić i też rozbawić publiczność przy okazji tym, że coś nie wyszło. Także zawsze w trikach można zrobić tak, że nawet jak nie wyjdzie, to zrobić to na swoją stronę, na pozytywną stronę. No, niestety w meczu normalnym zawodowstwie, jak się pomyli, no to nie powiem przeciwnikowi, sorry, tak nie chciałem, wiesz, poczekaj, przecież nie widziałeś, że specjalnie nie chciałem wbić? No nie da się tego tak zrobić, więc tam może to mnie irytowało, że nie ma tych powtórek, a tu zawsze są trzy uderzenia na trzy próby na udany strzał w trikach, więc może to też mi tak trochę zmotywowało do wzięcia udziału właśnie w trikach, że to są zawsze trzy próby, nie?
1: Ta podstawa, która mi się zawsze kojarzyła, bo pierwszy raz jak dostałem kij do ręki, to było mi wytłumaczone to w ten sposób, że mam uderzyć białą bilę i kąt padania równa się kątowi odbicia, ale w trikach to chyba tych zasad fizyki jest trochę więcej. Można podkręcać bilę.
0: Jest trochę więcej, ten kij czasami nie porusza się w płaszczyźnie takiej poziomej, tylko czasami w pionowej. Czasami te kije do gry w ogóle one się różnią. Ten kij do gry, kij do rozbijania mamy, mamy kij do skoków krótkich, długich, do podkręcania, do robienia takich zagrań jak masę, czyli takie zawijasy, gdzie wydaje się, że pod stołem jest ukryty magnes, który przyciąga bilę. Ale zanim w ogóle wyprowadzimy kij w bilę białą i w ogóle ta biała gdzieś poleci w trajektorię bili jakiejkolwiek na stole, no to musimy pamiętać o tym, jak się stoi przy stole. Jak się trzyma lewą rękę, jak się trzyma prawą rękę, gdzie trzymać głowę, gdzie trzymać brodę, jak się pochylić, gdzie ten ciężar ciała. I dopiero wtedy w ogóle ktoś, kto zaczyna grać w bilę, dostaje kij do ręki. To nie jest tak łatwo, że od razu sobie zaczniemy wbijać. Sam też uczę, prowadzę szkółki bilardowe tutaj w Kielcach i skupiam się głównie na tych szkółkach, na tych fundamentalnych rzeczach, czyli na postawie, na prowadzeniu kija, na trzymaniu obu rąk w odpowiednim miejscach, na odpowiednim wyprowadzeniu do kija i ustawieniu swojej głowy, swojej brody. Jest mnóstwo książek, gdzie możemy, każdy może otworzyć książkę i spojrzeć na to, jakie ćwiczenie wykonywać i sobie w dowolnym czasie przyjść do klubu i wykonywać. Jeżeli nie ma podstaw, to te ćwiczenia nie mają żadnego sensu tak naprawdę. Więc ja się skupiam na tym, żeby te podstawy, te fundamenty były bardzo mocne. Wtedy ta osoba po takich moich zajęciach, na przykład godzinnych, może sobie jeszcze spędzić 2-3 godziny przy stole, już trenując te kolejne ćwiczenia. Ale książka nie powie mu, że ręka jest źle. Tak? Książka nie powie, dlatego najważniejszy jest ten fundament, no, który uczymy młodzież i starszą. I przychodzą osoby, które mają 70 po 70, więc ten bilard jest naprawdę bilard sportem wszystkich, tak hasło, znany slogan już. Już nie wiem, ile razy go słyszałem, ale jest prawdziwy. I to często się słyszy od osób w ogóle starszych, że przychodzą, pytając, dlaczego w ogóle gra w bilard. No mówię, ale jaki mam sport uprawiać w wieku 70 lat? Tu jeszcze się schylę, to jeszcze jest fajnie, mam dużą przyjemność. Naprawdę osoby starsze przychodzą, to mówią, że mają problemy z kręgosłupem, to płaczą, że nie mogą grać w bilarda, po prostu się męczą tym, że nie mogą tu przyjść czasami. No tak to wygląda, ten bilard potrafi w sobie rozkochać drugą osobę. Ja się zakochałem w bilardzie w wieku 18 lat, do późna zacząłem grę w bilard. Koledzy startowali od 8-6 lat. Dogonić ich była diametralnie, to było nie do osiągnięcia tak naprawdę. Duży postęp się zrobiło przy tych osobach, które były na wysokim szczeblu, szybko.
1: A teraz można im powiedzieć, to spróbuj zrobić taką sztuczkę.
0: Dokładnie, tak. To czuję się respekt od tych, jak ja kiedyś takim wielkim respektem nadal, tak, ale wtedy tak patrzyłem na nich z dołu do góry, na jakim poziomie oni są. No to teraz wykonuję swoje triki, to też widzę, że zdumiewają się czasami, tak, z tym, co ja wyprawiam na tym stole.
1: Bilard sportem wszystkich, ja już widzę, że miałem nie te podręczniki, nie te książki czytałem i wiem, dlaczego przy stole mi nie zawsze wychodziło. Ci, którym przy stole nie wychodzi, wy im pokazujecie, jak to zrobić, podróżujecie, już jak wspomniałeś, Grzegorz, po całej Polsce, żeby tym bilardem zarażać. Odwiedziliście już każdy zakątek Polski, czy jeszcze macie jakąś taką mapę z kilkudziesięcioma punktami, gdzie pojawicie się?
2: No, czy perspektywa jest taka, żeby w każdym miejscu, jak mapa Google, nie? Chyba tam nie pokaże, to wszędzie będzie kulka bilardowa. Ale tak poważnie, no to przez te 3 lata odwiedziliśmy kilkadziesiąt miejscowości. Mówię o tej akcji oczywiście, tej naszej tutaj Bilard z Potem Wszystkich, Polska Gra Bilard, bo tak się ona nazywa, i jeździmy, zachęcamy dzieciaki przede wszystkim do gry w bilard. To jest tak, że mamy nadzieję, że po pierwsze będziemy kontynuowali ją w kolejnych latach, i tych miejsc jest, one się rodzą, z roku na rok się rodzą nowe stoły, gdzieś trafiają do szkół bilardowych, bo dla nas to podstawa działalności. To nie jest tak, że my jeździmy po klubach bilardowych, my jeździmy po sekcjach szkolnych przede wszystkim, po szkołach, te pokazy, miejsca tych właśnie zachęcania dzieciaków odbywają się tam, gdzie są dzieciaki, w szkole. Tam na sali gimnastycznej stawiany jest stół bilardowy i tam właśnie Ziemowit z całą tą oprawą, ze szkoleniem, ze spotkaniami nauczycielami. To jest naprawdę taka duża maszynka do tego, aby napędzić tą koniunkturę, żeby zachęcić przede wszystkim te dzieciaki do gry w bilard. I tych miejsc na mapie jest jeszcze mnóstwo, bo wiemy, ile zaproszeń przychodzi do nas, do biura związku, do tego, aby pokazał się Ziemowit, aby rzeczywiście przyjechać z tymi pokazami, aby ta akcja się u nich pojawiła. Natomiast są miejsca takie wyjątkowe rzeczywiście, nie wiem, tak jak w tym roku odwiedziliśmy Wrocław, to widać, że ten Wrocław żyje tymi World Gamesami, żyje też bilardem, bo tworzą się sekcje, ludzie zaczynają grać w bilard, chcą grać w bilard, podoba im się, bo to jest tak, z bilardem to jest tak troszeczkę jak z tym złem, jeżeli go czasami gdzieś spróbujemy takim pozytywnym tym, to ciężko, że tak powiem, go odpuścić. Jak już ktoś raz weźmie kija do ręki, raz zagra, to proszę mi uwierzyć, że 8 osób na 10 zostanie przy stole bilardowym. Oczywiście nie wszyscy zostaną zawodowcami, ale tak się zakochają w tym sporcie, a szczególnie jak ma się osobę, która go wciągnie do tego, która pokaże, jak grać. Tu nie chodzi, żeby każdy został mistrzem świata, bo tak się nie da. Jest jeden mistrz świata tylko i wyłącznie co roku. Ale chodzi o to, żeby ich zachęcić, bo to jest naprawdę, po pierwsze, dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. Czy to ze znajomymi, czy też z rodziną, bez względu na wiek. Tak jak mówiliśmy, 6, 16, 60, tak się nazywa dokładnie ta nasza akcja, Bilard z Potem Wszystkich. Czyli wiek tu nie jest istotny i nawet w tym sporcie zawodowym, żeby było jasne, bo dzisiaj mistrzem świata jest zawodnik, który ma 24 lata, a Albin Olszan, 4 lata temu był zawodnik, który miał 44 lata. W związku z tym to doświadczenie tutaj odgrywa dużą rolę i może pomagać. Ale ta młodość też jest, że tak powiem, jakimś tam plusem, czego dowodem właśnie różnego rodzaju wyniki zawodników na całym świecie. Więc jesteśmy takim sportem, który jest dla każdego, bez względu na wiek, no i myślę, że naprawdę, to jest troszeczkę złe słowo, ale jak narkotyk, że jak naprawdę spróbujesz sportu bilardowego, to nie da się. No tak jak Ziomek, nawet jest tu dobrym przykładem. Nie poszedł w stronę zawodową taką, żeby chciał być jak jego koledzy tu z klubu, Karol Skowelski, wygrywać World Pool Masters, został mistrzem w trikach bilardowych, bo ma to coś, co mu pozwala poza tą, ja mówię, tą charyzmę swoją, ale kocha te sztuczki, kocha ten kij bilardowy, to jednak jest powiązane. Ja mówię, że tu konkurencji nie ma, to może inaczej. Ta konkurencja nie jest duża, ale jest strasznie trudna i wymagająca, bo jedną ważną rzecz, oczywiście nie neguję tego, bo zawodnicy typu, nie wiem, Mateusz Śniegocki, Wojtek Szewczyk, Karol Skowelski, czyli ta czołówka światowa, czy Mieszko Fortuński, się europejska zdecydowanie, a Polska przede wszystkim, spędzają mnóstwo godzin. To są tysiące godzin spędzone przy stole. Natomiast rzeczywiście triki bilardowe to jest taka dziedzina specyficzne, pamiętam, Bogdan Wołkowski, 12-krotny chyba mistrz świata w trikach bilardowych z Jaworzna, on mówił, że tyle kiju, ile złamał przy tym stole bilardowym, ile nerwów, ile trzeba właśnie tych powtórzeń zrobić, które są tak trudne, tak precyzyjne, to jest ta magia właśnie, to jest to coś, czego później może nie widzimy właśnie, taki Copperfield właśnie przy stole bilardowym, to też wymaga ogromnej takiej precyzji i samego zaparcia, żeby to powtarzać, tym bardziej, że nie jest to łatwe, bo ta rywalizacja sportowa zawsze jest lepiej, jak mamy większą konkurencję, bo nas napędza, nie? Wiemy, tam przychodzimy na trening, mamy jednego, drugiego, trzeciego, piątego, a on jest sam z tym stołem bilardowym, on musi wymyślić te triki bilardowe, on musi dorobić całą otoczkę do niego, więc to, ja powiem tak, wielu nie uprawia tej dyscypliny sportu jako trików, ale ci, co uprawiają, są już wielcy.
1: Przede wszystkim nie da się osiągnąć sukcesów w tym, jak i w każdym innym sporcie, jeżeli się tej dyscypliny nie kocha, ale powiedziałeś, Ziemek, że o tą miłość do bilarda bardzo łatwo.
0: Łatwo się zakochać w bilardzie.
1: A jak ty się zakochałeś?
0: Jak ja się zakochałem? Zawsze pamiętam bilard, jako pierwszy bilard w ogóle. To tata prowadza mnie na bilard taki powycierany na pływalnię na ulicę Krakowską. Pamiętam ten bilard, pamiętam te bile takie bardzo obdrapywane, pościerane. W ogóle jak potem zobaczyłem bile, że one się błyszczą, to w ogóle... Skąd taki błysk w ogóle? z piachem na stole oczywiście, z wypadającymi łzami. Jak była kreda, to było święto. Po prostu my tylko wchodziliśmy, pytaliśmy się, czy jest kreda potem na samym początku, bo bez kredy się nie da grać, prawda? Bo to wszystko się nie udaje, to trafianie w białą. Tam nie wiem, czy się jeszcze tak dokładnie do końca zakochałem. To była taka pierwsze spotkanie z tym bilardem. Potem gdziekolwiek nie byliśmy z tatą, na jakichś wyjazdach, czy nawet pamiętam w teatralnych różnych, zawsze szukaliśmy w jakichś miejscach tego stołu. Do Buzka Zdroju pamiętam, kiedyś jeździliśmy. Tam też taka była, na piętrze było tam chyba 5 albo 6 stołów. Też tam jeździliśmy specjalnie, żeby grać w bilard. Do pizzerii na Ślichowice. To takie miejsca były, gdzieś tam się zaczynało to wszystko. I w wieku 18 lat do mojego taty suflerka, inspicjentka z teatru, powiedziała, że jej syn chodzi na bilard. No, gdzie chodzi na bilard? No to z Polskiego Związku Bilardowego. W Kielcach jest Polski Związek Bilardowy? No tak. No to poszliśmy, spotkaliśmy tam właśnie Grześka i wtedy odbywały się chyba za 2-3 dni jakieś zawody w Exbudzie. To było...
3: Pokaz Ligi.
0: Nie, West of the East chyba?
3: Tak, Puchar Europy Wschodniej.
0: Puchar Europy Wschodniej. No i dobra, no to mówi, że na razie nie ma gry tutaj na stołach, to zobaczyliśmy tam ładne 4 stoły, w ogóle ładne bile i wszystko w ogóle zadbane. Mówimy, co jest coś fajnego, mówimy, już nam nie mogliśmy zagrać, to była straszna męka, pamiętam, do tej pory to pamiętam, że dlaczego nie możemy zagrać, nie? Czy wolne stoły stały, nie? Bo tam ktoś będzie trenował. No dobra. Nie zapytałem się nigdy Grzesia, dlaczego tak powiedział.
1: Po tylu latach.
0: Dobra, pojechaliśmy do tego Exbudu, ja pamiętam, przyjechałem. I wszedłem na tą salę, patrzę, a tam wszyscy poubierani w jakieś polówki w ogóle. Nagle się okazało, że ten bilard taki, nie wiem, to nie jest gra przy stole, tylko jest jakiś sport w ogóle. I bilard jest sportem, tak patrzę, wbijałem, no cuda na tych stołach się dzieją, skaczą, te przeskakują przez te bile. I pamiętam, jak Karol Skowerski w ogóle mi potem opowiadał, że gra sobie mecz i patrzę, wchodzi nagle jakiś gość i się rozgląda tak, jakby w ogóle widział, nie wiem, zobaczył jakieś cudo w ogóle, jakieś cuda widział, nie? Z otwartymi oczami tak chodzi, by się rozglądał. I mnie tam zapamiętał. No i wtedy stwierdziłem, mówię, no to jeżeli oni potrafią wbić tam, nie wiem, 2, 3, 4 bile pod rząd, to, no to ja, mi się tam czasami udawało 2, a to było bardzo przyjemne, no to ja chcę spróbować, tak? No i zaczęło się granie. Wtedy miałem taki okres jeszcze, że chodziłem do liceum i potem moje perypetia jakby ze szkołą pokierowały się w kierunku szkoły zaocznej, liceum zaocznego, więc zajęcia były tylko sobota, niedziela. I żeby nie skłamać, to naprawdę przez pierwsze 2 lata to grałem po 5-6 godzin dziennie, jeżeli chodzi o poniedziałek, piątek. My potrafiliśmy z ojcem jeszcze wtedy pamiętam, nie mieliśmy w ogóle samochodu, jeździliśmy autobusami i siedzieliśmy na przykład na partii, już tam mieliśmy jechać do domu i on mówi, i Grzesiu to słyszał, i właśnie mu pytał, to co mówimy, to co, ostatnią, bo tam na autobus na przykład 18:15, ostatnią, dobra, ostatnią. Potem godzina minęła, to co, ostatnią, dobra. I kończyło się tym, że wychodziliśmy w ogóle, Grzesiu nam zostawiał klucze nieraz i wychodziliśmy tam po 21 po prostu biegiem do tego, nie to, że na spokojnie na autobus wyszli, tylko do ostatniej chwili czekali, że jeszcze zdążę na ten autobus, nie, tam 8 minut mieliśmy obliczone, że biegniemy 8 minut tam do przystanek i to było niesamowite, no. Potem te pierwsze zwycięstwa, te pierwsze jakieś takie malutkie sukcesy, pierwszym sukcesem to że w ogóle zacząłem tatę ogrywać, no to był pierwszy sukces. Potem jakiegoś kolegę ograłem, wygrałem z kimś partię, potem jakiś puchar pierwszy zdobyłem, potem pierwszy turniej.
3: A potem ciągnąłem po obą kijem.
0: Potem tak, no, nie musiałeś, no. Tak, że się lubił sobie tak uczyć pokory takich już mocno zapalonych młodych bilardzistów i ogrywał nas czasami kijem do skoków po prostu takim, którym się nie da grać, nie? Ale on jakoś potrafił go złapać, że wbijał. Także zawsze szacunek do gry Grzegorza. Nigdy się nie porywam, że z nim od razu wygram, bo nigdy nie wiadomo, nie? Jakbym nie grał przy tym stole. No i tak się zaczęło to. Potem Mistrzostwa Polski i tak naprawdę ta cała to, w czym też się zakochałem, to nie ten podrapany stół poobdzierany z wszystkimi bilami, z piachem na stole, brakiem kredy i w ogóle tak, i dym, i jakieś knajpy zadymione z piwem, tylko ten sport, ta elegancja, która była tam, tak? No później Mistrzostwa Polskie, to wszyscy pod muchami, krawatki, czy zwykłe krawaty, czy kamizelki i tak dalej, no to wszystko się po prostu oglądało, to była kulturalny, dżentelmeński sport, taki jak powinien być ten bilard, tak? Ten obrazek tego knajpianego to w ogóle się totalnie zatarł. Ja nie znam bilarda, już teraz nie chcę nawet znać, nie pamiętam tego bilarda, który był w tych knajpach, bo nawet jeżeli są teraz to kluby bilardowe, to zawsze te stoły są bardzo mocno szanowane. Nawet nie z tego powodu, że są drogie te stoły i sukna jest droga, ale ten sport naprawdę jest grą dżentelmeńską, bardzo kulturalną i nawet tutaj młodzież może przyjść sobie o godzinie 18-19 i tu się naprawdę można nie zgorszyć, będąc przy stole, nawet przy osobach, które przychodzą komercyjnie pograć, tak, można prowadzić spokojnie szkółki w późniejszych nawet godzinach. Naprawdę jest poziom zachowany, nie spotkałem się nigdy z jakimiś dziwnymi awanturami, jakie można spotkać w jakichś lokalach, powiedzmy, innych, nie?
1: To pozostaje nam życzyć tylko wszystkim, którzy już zetknęli się z bilardem, być może złapali tego bakcyla i zapałali pierwszą miłością do bilarda, żeby przeszli taką szkołę właśnie od takiego bilarda knajpianego do tego pod muchą na zawodach, gdzie jeszcze uda się przywieźć jakieś trofeum, a to, że takie trofeum prędzej czy później trafi w ręce młodego człowieka, no to już kwestia tego...

0: Mam oczywiście życzę. Krzysiek Żołądek, kłaniam się nisko, cześć.
1: Mam nadzieję, że zaraziliście się choć trochę bilardem. Jeśli marzycie o karierze sportowca, a nie lubicie się przemęczać, to jest to rozwiązanie dla Was idealne. Na koniec ciekawostka. Wiedzieliście, że w bilard grano już w XV wieku? Wtedy bile wykonywane były zazwyczaj z gliny. Niektórzy wielcy władcy tego świata spędzali przy stole bilardowym długie godziny, a ponoć lepiej wychodziła im nauka gry w bilard niż nauka czytania. To wszystko w tym odcinku Miasta Młodości. Do usłyszenia.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Młodzi ludzie nie umieją znaleźć odpowiedzi na pytanie, co chcę robić w życiu i nie mają pomysłu na siebie. Dopiero 22-23-latkowie zaczynają precyzować swoje ścieżki kariery. To późno czy w sam raz?
3: To bardzo późno.
1: Ze mną w studiu Olga Legosz, współzałożycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, i właśnie rozmawiać będziemy o nowym ciekawym narzędziu dla młodych do wyboru ścieżki kariery. Ale zanim o tym, to ja właśnie wrócę do tego, od czego zaczęliśmy. Na jakim etapie młodzi ludzie powinni myśleć o swojej przyszłości, o swojej karierze, skoro 22-23 lata to za późno?
3: Dlaczego za późno? Bo wszystkim się wydaje, że jednak 22 czy 23-letni człowiek to jest jeszcze bardzo młody i oczywiście cały świat przed nim i wszystkie zmiany również przed nim. I ja się oczywiście też z tym zgadzam. Mamy przykłady 50-letnich studentów medycyny, którzy nagle spełniają swoje marzenie i postanawiają zostać lekarzami. Tylko pytanie, które stawiam, po co czekać 50 lat na to, żeby wykonywać zawód, o którym się marzy? I teraz człowiek 22 czy 23-letni to już jest zwykle osoba na którymś roku studiów, na drugim czy na trzecim roku studiów, już wybrany.
1: Ewentualnie już skończony licencjat.
3: Albo już skończony licencjat. I to jest ten moment, w którym rzeczywiście młodzi ludzie zaczynają planować swoją ścieżkę kariery i w tym momencie zdają sobie sprawę, że wybrali kierunek zupełnie niezgodny z tym, co by chcieli w życiu robić.
1: No a kolejne studia to kolejne lata.
3: To są kolejne koszty. Nie każdy ma taką możliwość po prostu finansową funkcjonowania przez kolejne lata na rachunek swoich rodziców. To, co polecamy, to polecamy w wieku mniej więcej około 15-16 roku życia już zaczynać myśleć o swojej przyszłości. Oczywiście są to takie pierwsze wskazania, czyli pierwsze testy badające pewne predyspozycje osobowościowe do pełnienia konkretnych zawodów. Zapoznawanie się z wiedzą w ogóle, na czym dany zawód polega. Bo to, co się wydaje oczywiste dla osoby, która jest zatrudniona na stanowisku analityka kredytowego, czy nawet piekarza, nie jest oczywiste dla osoby, która ma 17 lat, co to znaczy być analitykiem kredytowym. Czyli moja praca będzie polegała na tym, że...
1: No właśnie, trzy kropki i nie wiadomo, o co chodzi. I tutaj z pomocą przychodzi nam JEP, czyli interaktywne i funkcjonalne narzędzie. To powiedzmy, co to jest.
3: JEP Akademii to jest program, który otworzyliśmy jako fundacja wspólnie z naszym partnerem, z Coca-Colą w tym roku. To jest program, który jest rozpisany na kilka lat. W tym pierwszym roku mówimy o platformie multimedialnej. Na stronie www.jep.akademii, JEP pisane jako YEP, jest to skrót od słowa Youth Empowered Program, stąd taka może to kontrowersyjna w języku polskim nazwa. Możemy znaleźć,
1: ale chwytliwa.
3: Możemy znaleźć całą bazę wiedzy właśnie dla młodych ludzi, czyli mamy bazę zawodów, gdzie młody człowiek może wybrać dany zawód tak, jak on brzmi, i przeczytać lub zobaczyć na filmie, na czym on polega. Może rozwiązać jeden z kilku testów osobowościowych czy predyspozycji zawodowych, żeby sprawdzić, jakie jego naturalne predyspozycje i kompetencje, jak go ustawiają do pewnego zawodu. Może wybrać test, który może porównać to, co już dzisiaj osiągnął, do tego zawodu, do jakiego chciałby dojść, i jakby test pomaga mu ukształtować przyszłe kroki, które musiałby podjąć. Na końcu może rozwiązać ciekawy test, który powstał tutaj przy współpracy z Citibankiem. Dlaczego ja o tym mówię? Bo jest to test, który powstał na bardzo realnych danych, a nie przybliżonych, który pozwala nam obliczyć, ile będzie kosztowało nasze przyszłe życie, jeśli będzie miało kształt, jaki chcemy, żeby miało. I to jest też dosyć ważny element. W dzisiejszych czasach dosyć często mówi się o pracy dla samorealizacji, dla spełnienia marzeń, dla jakby zdobycia pewnego takiego komfortu work-life balansowego, co ja oczywiście też jako HR-owiec dosyć mocno popieram, ale patrząc realnie, 9 na 10 osób pracuje dla pieniędzy.
1: Czyli... No tym bardziej młody człowiek chyba w wieku 15-16 lat zastanawia się, no co zrobić w życiu, żebym mógł zarabiać 10 tysięcy miesięcznie, prawda?
3: Dokładnie tak. I teraz ta kwota 10 tysięcy, my nawet przy badaniach, które robiliśmy,

0: jesteśmy, dla młodego człowieka bardzo dobrym wynagrodzeniem, które wskazuje w pierwszym, na pierwszym etapie zapytane, ile chciałbyś mieć pieniędzy miesięcznie, mówi 1000 zł. To jest w ogóle kwota...
1: Bardzo niewiele.
0: No właśnie, to jest bardzo niewiele, ale to jest kwota, którą młody człowiek porównuje prawie że do kieszonkowego, czyli nie posiadam żadnych kosztów, rodzice mnie utrzymują, żyję sobie w ich mieszkaniu i mam 1000 co miesiąc. No i to jest ta kwota pozwalająca na to, żeby zrobić fajne zakupy, pójść gdzieś na kawę, coś tam zaoszczędzić i pojechać na wakacje, ale wszyscy wiemy, którzy musimy się utrzymywać, że ta kwota w ogóle już nie brzmi jako jakakolwiek rewelacja.
1: I rozumiem, że ten kalkulator pozwoli nam właśnie zweryfikować nasze oczekiwania względem prawdziwego życia.
0: Ten kalkulator jest trochę zbudowany jak popularna gra Simsy. Czyli budujemy swój przyszły dom, budujemy swój przyszły talerz. Na tym talerzu układamy to, co lubimy jeść, albo czy gotujemy, albo czy nie gotujemy. W swoim przyszłym domu wybieramy miejsce, gdzie ten dom stoi, układamy ilość sypialni, nie wiem, parametry salonu, ilość dzieci, partnerów, partnerkę, czy ten partner, partnerka będzie pracował, czy nie. I to liczy realne koszty życia, czyli zderza te 1000 zł, które brzmi jako pewne Eldorado, z realnymi kosztami życia. No i tutaj, jak już obserwujemy, bo jesteśmy po właściwie pierwszym miesiącu funkcjonowania programu, więc już mamy prawie 60 tysięcy osób, które te testy wypełniły, więc też widzimy, jak jakby młodzi ludzie się zachowują. No to bardzo charakterystyczne zachowanie dzieli jednak mężczyzn i kobiety przy wypełnianiu tego testu.
1: Jaka jest różnica?
0: Różnica jest taka, że zwykle młody człowiek ten test wypełnia 2 albo 3 razy, czyli za pierwszym razem projektuje coś, wychodzi mu jakaś kwota, zdaje sobie sprawę, że jakby...
1: Mało realne.
0: Mało realne i zaczyna ten test wypełniać jeszcze raz. Aha. To, co jest jakby charakterystyczne,
1: to bardzo
0: dzielące...
1: ciekawe spostrzeżenie, tak, prawda? Że mamy inne wyobrażenia, a potem je konfrontujemy z rzeczywistością.
0: Dokładnie tak. To, co ja się zawsze jakby śmieję, bo jednym z pierwszych pytań jest wybierz płeć, bo my oczywiście nie identyfikujemy użytkowników, czyli nie trzeba się w jakiś sposób zalogować. Są to po prostu dane anonimowe, no ale dla pewnej prognozy użytkownicy podają płeć. To kobieta wypełniają ten test za drugim razem likwiduje swój samochód w garażu albo obniża jego wartość, a mężczyzna likwiduje dzieci.
1: Przerażająca prognoza trochę.
0: Dalej żyjemy w określonych stereotypach.
1: To też nam sporo pokazuje o naszym społeczeństwie. Kalkulator wynagrodzeń, o tym właśnie rozmawialiśmy, to jedno z narzędzi. Ja bym chciał jeszcze wrócić do testów predyspozycji zawodowych i do testu kompetencji. Ja kiedyś rozwiązywałem różne testy, nawet chyba pamiętam, że w szkole takie testy były nam serwowane, ale wasze testy trochę różnią się od tych standardowych. Tam się pojawiają bardzo ciekawe i nietypowe pytania, które wbrew pozorom no nie powinny wpływać na nasze predyspozycje zawodowe.
0: Tak, to prawda. Te testy zostały opracowane specjalnie dla nas. Dlaczego uważam, że te testy są lepsze od tych już funkcjonujących? Dlatego, że w ogóle sama idea testu osobowościowego czy psychologicznego polega na pewnym zachowaniu populacji w tym, a nie w innym momencie. I teraz polski system bazuje na pewnych testach, które powstały w latach 70. czy 80., czyli w sytuacji, w której w ogóle mieliśmy zupełnie inną sytuację i społeczną, i demograficzną, i ekonomiczną, każdą.
1: I świadomość
0: zupełnie inną. I na podstawie tych odpowiedzi, czyli tamtej standaryzacji, która istniała tam 30 czy 40 lat temu, młodzi ludzie dzisiaj odpowiadają i te zawody, które im wychodzą, są jakby również wychodzą, są zawody z tamtych czasów. Ja absolutnie nic nie mam do zawodu zegarmistrza, bo on dzisiaj jest potrzebny, ale jakby niestandardowo dużo tych zegarmistrzów według tych jakby poprzednich testów, jak ja mówię, powinno wyjść. My postawiliśmy na zachowania obecnie młodych ludzi. Czyli dzisiaj o młodym człowieku dużo silniej świadczy to, czy jak wraca i ma swój, nie wiem, wolną godzinę, to czy włącza Netflixa, czy nagrywa na YouTube'a, czy akurat jakby jakie social media wybiera i czy w roli autora, czy może redaktora, czy osoby biernie przechodzącej przez social media. To jest dużo lepsza wskazówka, żeby poznać pewną osobowość albo pewne preferencje młodego człowieka, niż to jakby jak te testy były kształtowane 40 lat temu, tak?
1: Mnie kiedyś wyszło, że zostanę artystą.
0: To nie najgorsze. dobrze, bo rozumiem, że...
1: No praca dziennikarza to też trochę sztuka.
0: Że mamy jakąś korelację.
1: Coś w tym jest. Co prawda inaczej sobie to wyobrażałem. Właśnie, inaczej sobie to wyobrażałem. No ale zostałem w dziennikarstwie.
0: To zachęcam do przejścia przez ten test u nas ponownie. Ja mam jakby już sporą grupę znajomych, którzy wiedzą, że ja ten portal robię, więc te osoby z zwykłej ciekawości przychodziły te testy i naprawdę ma bardzo wysoką trafność. Więc
1: a jak będę musiał zmienić swoje życie, co wtedy?
0: A czemu nie?
1: A czemu nie? Nigdy nie jest za późno. Dobrze, powiedzieliśmy sobie o testach, powiedzieliśmy sobie o kalkulatorze, ale platforma to też o wiele więcej treści, takich jak oferty pracy, wywiady czy prezentacje zawodów. I przy tych prezentacjach zawodów chciałbym się zatrzymać, bo wynika z tego, że młodzi ludzie mają bardzo małą świadomość. Już powiedzieliśmy o tym na początku. Bardzo małą świadomość dotyczącą tego, jak konkretne zawody wyglądają, zwłaszcza te nowe zawody, które pojawiły się dopiero tak naprawdę na rynku polskim kilka lat temu.
0: Tak, to znaczy ja bym nawet nie powiedziała, że dotyczy to tylko nowych zawodów. Porównując do czasów lat 70. czy 80., badania pokazują, że świadomość młodego człowieka jest niższa niż była w tamtych czasach. A to dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach, jak mama miała dziecko, które miało lekki katar albo właśnie miało szczepionkę i nie mogło pójść do szkoły, to co robiła każda mama czy tata? Brała za rękę swoje dziecko i ciągnęła ze sobą do swojego zakładu pracy, czy to było biuro, czy to była produkcja, czy to był jakby stolarz, piekarz. Każdy był kiedyś w pracy u swojego rodzica. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których pracodawcy tak niechętnie patrzą na odwiedziny przez dzieci miejsc pracy i spędzenie jeszcze tam całego dnia. I wbrew pozorom, te takie niewinne wizyty, które kiedyś się odbywały, to były wizyty uświadamiające, że księgowa to jest rzeczywiście pani, która siedzi i przez cały dzień gdzieś coś tam klika, sklepuje, liczy, wklepuje. Prawda? I na tym polega ten charakter pracy, jakby
1: widzieliśmy, że jedziemy do fabryki,
0: tak,
1: to będzie
0: ciężka
1: praca. Tak,
0: widzimy, że jedziemy do fabryki, to zobaczymy jakąś pewną maszynę, osoby wykonujące pewne rzeczy powtarzalne, jak mama była lekarzem, to przyjmowała pacjentów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy dzisiaj w czasach, w których z jednej strony są pracodawcy, w drugiej strony jest RODO i jakby wpuszczenie gdzieśkolwiek dziecka do kontaktu z innym klientem jest po prostu niemile widziane. W związku z tym ci młodzi ludzie realnie nie mają możliwości na to, żeby zobaczyć, jak wygląda dany zawód. Ja dlatego mówię, że to nie dotyczy tylko nowych zawodów, bo rozmawiałam jakiś czas temu z szefem HR-u jednego z większych marketów spożywczych, który szukał piekarzy. I jakież było zdziwienie, gdy po rekrutacji, którą masowo dokonali, okazało się, że ludzie byli zdziwieni, że jest to praca w porach nocnych. Jakby coś, co jest dla wielu osób oczywiste, no tak, przychodzę rano do sklepu, ten chleb leży, no to nie ma takiej świadomości, że to znaczy, że ten piekarz przyszedł tam na godzinę 20, żeby go dopiec, no i jakby o 7, kiedy wszyscy przychodzą go kupować, no to on idzie do domu spać. No i jakby...
1: Prosta rzecz, a jednak
0: prosta rzecz, ale wcale nie wydaje się tak oczywista. To, do czego my właśnie zachęcamy, to oprócz tego, że pokazujemy te nowe zawody, tak jak mówię, te z nazwy dziwne, i te, które będą powstawały, i te, które dopiero się rozwijają. A z drugiej strony zachęcamy też taką kampanią społeczną, którą uruchomiliśmy równolegle z portalem. Kampania nazywa się Twoja praca nie musi być nudna. Do tego, aby jednak zakładać, brać sprawy w swoje ręce, nie nastawiać się na to, że się będzie czyimś pracownikiem etatowym, tylko zakładać własne działalności, jakby powracać jednak do tych starych zawodów, bo to jest znowu pewien mit naszych czasów i tego wszystkiego, co się stało ze szkołami zawodowymi, że 5-10 lat temu, jeśli młody człowiek wybierał szkołę zawodową, czyli szedł do tak zwanej zawodówki, to była trochę lipa. No tak po prostu w życiu mu się nie udało, nie dostał się do liceum, no to musiał pójść do zawodówki. Ja myślę, że każdy, kto miał okazję zamawiać coś w ostatnich czasach u stolarza, to już sobie trochę zweryfikował swoje wyobrażenie na temat tego zawodu, no bo stolarz, który akurat mi robi kuchnię, przyjeżdża takim samochodem, którym chciałabym jeździć. I to są i...
1: Czyli to jest trochę taki śpiew przyszłości, tak? Te prace w konkretnych zawodach,
0: myślę,
1: takich bardzo użytkowych?
0: Myślę, że w dużej części tak. Jeśli popatrzymy popatrzymy na to, co jest zastępowane przez komputery, no to jednak jest zastępowana charakterystyczna praca biurowa, łatwo powtarzalna, natomiast nikt nie wymyślił, jak zastąpić stolarza.
1: Albo
0: hydraulika, albo krawcową, albo mechanika samochodowego, który mimo wszystko w jakiejś części nam tam wymienia opony zimowe, albo coś zrobi z silnikiem, i tak dalej, i tak dalej. I to są takie zawody, które w Polsce, one szczególnie w Polsce cieszą się bardzo, jakby idzie za nimi taka bardzo negatywny wydźwięk, który już w dużej części Europy Zachodniej po prostu zniknął. Czyli stolarz jest uznawany zawód stolarza jest uznawany za prestiżowy i wręcz taki warty wykonywania, a u nas wciąż jest ten taki element, jesteś stolarzem, o Jezu, to znaczy, że jesteś robolem.
1: Mhm,
0: a jak jesteś robolem, to znaczy, że w życiu ci nie wyszło. I to są takie mity, z którymi też chcemy po prostu dyskutować. Co innego, jak ktoś nie ma predyspozycji, żeby tą pracę wykonywać, no to oczywiście wachlarz jest bardzo szeroki. Natomiast ilość studentów, którzy wybierają u nas zarządzanie i marketing, politologię i wszystkie ochrony środowiska okoliczne, jest po prostu zatrważająca i po prostu nie ma szans, aby te wszystkie osoby dostały pracę w swoim zawodzie, bo zwyczajnie tych stanowisk w takiej ilości nie ma. Co ja się zawsze zastanawiam, to po co wybrać pracę w ochronie środowiska, po co wybrać studia w ochronie środowiska? I jeśli ja nie jestem w stanie po tych studiach pracować, to w związku z tym pytanie, czemu służą te studia? Zdobyciu tylko ciekawej wiedzy teoretycznej, której w żaden sposób nie będę mógł przełożyć na swoją praktykę. No, zaczyna być to po prostu takie dyskusyjne, ale jednak ta moda gdzieś nas dosyć mocno w te nieefektywne kierunki popycha.
1: No powiedzmy sobie wprost, to jest trochę marnowanie czasu.
0: Tak, to jest wielkie marnowanie czasu i to są potem rzeczy, które się z kolei przekładają na wszystkie raporty dotyczące milenialsów, które mówią, to są osoby, które idą do pracy, jak im się nie podoba, to następnego dnia tą pracę rzucają, nie mogą się zdecydować, jakby nie są przywiązane do pracodawcy. No nie są przywiązani do pracodawców, bo to są osoby, które wybrały zupełnie inny kierunek studiów, czego innego się uczyły, idą do miejsc, które są dla nich abstrakcyjne, a dodatkowo pracodawcy jeszcze wzmacniają tą abstrakcję. My na tej naszej stronie pokazujemy pewne profile pracodawców, czyli jeśli ktoś wybiera zawód, no nie wiem, kuriera, to pokazujemy ten zawód kuriera i rozmawiamy z różnymi pracodawcami tak, żeby pokazać ten zawód realnie. I widzimy, z jakimi trudnościami się spotykamy, żeby w ogóle namówić pracodawców do tego, żeby pokazać, jak wygląda zawód kuriera. Bo wszyscy idą w tendencję taką, no jest to przystojny pan, który podjeżdża Mercedesem, przyjeżdża jego piękny zabudowana paczka, potem on tą paczkę gdzieś wrzuca, w międzyczasie zatrzyma się na i wypije sobie kawkę i no około 17 już jest z powrotem, przytula swoją dziewczynę. No po prostu tak nie wygląda jego dzień. Ale ten mit takiego employee brandingu, który jest ciągle u nas taką ogromną reklamą, a nie pokazywaniem rzeczywistości, no potem przekłada się na to, że jak ktoś tą pracę podejmie, a nigdy jej wcześniej nie wykonywał, to się po prostu drugiego czy trzeciego dnia rozczarowuje. A na pewno to pokolenie od jakby pokoleń tych przeszłych, różni to, że sama praca w sobie nie jest jakby wartością, autorytetem i szacunkiem takim, podpisałem gdzieś umowę o pracę, to znaczy, że teraz przez 20 lat będę codziennie rano wstawał, zakładał kapelusz na głowę i tam szedł. No nie podoba mi się przez 3 dni, no to 4 dnia nie idę. Coś się stanie.
1: Wracamy jeszcze do platformy JEP. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli, jak wyglądają te treści, które tam się znajdują. No powiedzieliśmy już o tym, że prezentujecie konkretne zawody, tak? Rozmawiacie z przedstawicielami tych zawodów i z potencjalnymi pracodawcami, jak rozumiem. Ale są tam też również informacje praktyczne i naukowe, a także o tym, jak pisać swoje CV.
0: Tak, takie informacje też się znajdują. One znowu, wszystkie te treści są tworzone przez młodych ludzi, oczywiście z naszą pewną taką kalką, może kontrolą merytoryczną, czy ta treść, która jest tam umieszczona, to jest treść, co do której zgodziłabym się ekspercko jako wartość. To jest jakby takie trochę pierwsze zderzenie znowu z innym światem. Większość dostępnych tego typu informacji to są takie informacje dostępne na stronach urzędów pracy, które z punktu widzenia młodego człowieka w ogóle są jakby nieprzetrawialne. Tak?
1: No,
0: dziesiątki ilości stron urzędów. pracowniczych procedur i bardzo nietypowych wskazówek. I znowu wskazówek, które są przystosowane do innego pokolenia niż to młode pokolenie. To nie jest pokolenie, które ma problem z tym, żeby pójść i powiedzieć o sobie. Generalnie ci ludzie są raczej nauczeni pewnej otwartości i wskazywania swoich zalet, ale na przykład nie są nauczeni tego, że jak idziemy na jakąś rozmowę rekrutacyjną, to jakby strój hawajanasów nie jest właściwy. Albo, że zdjęcie profilowe na Facebooku, tak zwana sweet focia z...
1: Nie jest dobre zdjęcie do CV.
0: W Sopocie to nie jest...
1: Naprawdę pojawiają się takie kwiatki?
0: Tak. Jest ich jakby gigantycznie dużo. My dzisiaj obserwujemy, że największy jakby jeden z klasycznych problemów, który jest tak naprawdę w co drugim albo w trzecim CV młodego człowieka, jest przedziwny adres e-mail. kiciakocia96. No jakby...
1: No ale moment, to nikt tych ludzi nie uczy w szkole? Takiej jakby ogłady trochę?
0: Znaczy, ja strasznie dawno skończyłam tam szkołę, więc trudno mi powiedzieć, kto ich czego tam uczy, ale myślę, że nie. Albo znowu te treści są podawane w tak charakterystyczny sposób dla naszego systemu edukacji, że są na tyle teoretyczne. Szanowny panie, przesyłam ci w załączeniu swój życiorys, urodziłem się w Małkini i tak dalej, że nawet jeśli ktoś takie lekcje tam miał kiedyś jakąś, to nic z tego nie zapamiętuje. A potem ta komunikacja młodych ludzi polegająca na używaniu skrótów, emotikonów, jakby takiej formuły, powoduje to, co powoduje. Tak?
1: To całe szczęście, że jesteście.
0: Mamy nadzieję, że pomożemy. Ja z Olą, z którą prowadzę w tą fundację, obie mamy ze sobą lata w korporacji. Ta różnica pomiędzy tym, jak pracowałyśmy kiedyś i tym, co pracujemy, co jest teraz, głównie polega na jakby takiej radości z efektywności tego, co robimy. Kiedyś robiłyśmy programy tylko dla kobiet, teraz uzupełniliśmy to programami dla młodych. Na początku była ambicja, żeby to zrobić tylko znowu dla młodych kobiet, ale potem stwierdziliśmy, że przytulimy też panów.
1: No bardzo nam miło, dziękujemy.
0: Dlaczego się ograniczać? W związku z tym no mamy taki sprawdzian i taką też trochę efektywność tego, jak to działa. Myślę, że program się cieszy dosyć dużą popularnością. Jakby kampania, która została niedawno uruchomiona, dotycząca właśnie promocji nowych zawodów, wczoraj właśnie sprawdzałam liczby, już tam osiągnęła 700 tysięcy odsłon, właściwie bez żadnej naszej promocji, tylko takiego naturalnego ruchu, więc widać, że są to po prostu treści, które młodych ludzi zwyczajnie interesują.
1: No dobrze, to tak jeszcze systematyzujemy. Platforma JEP, testy predyspozycji zawodowych i kompetencji, kalkulator wynagrodzeń, treści informujące o tym, jak wyglądają konkretne zawody, jak napisać CV, czyli w skrócie praktyczne i też naukowe informacje. Ale czy to też pójdzie w stronę trochę budowania społeczności?
0: Mamy nadzieję, że pójdzie. Poza tymi elementami, które wymieniłeś, mamy jeszcze część dotyczącą ofert pracy, co ona właśnie, czym one się różnią. Po pierwsze, są to oferty pracy bardzo przez nas sprawdzone, czy to są oferty skierowane do młodego człowieka i czy warunki pracy oferowane są rzeczywiste. To znaczy, znowu, czy ta oferta nie jest skierowana do osób, które mają dołączyć do świetnego, nowoczesnego, kreatywnego zespołu, a okazuje się, że są to tam osoby pracujące na kalkulatorach 4 metry pod ziemią. Więc my, rozmawiając z naszymi pracodawcami, którzy umieszczają te oferty, nie pozwalamy im tam wrzucić wszystkiego i tłumaczymy im, że z ich punktu widzenia też będzie efektywnie, jeśli po prostu napiszą prawdę bez...
1: Także edukujecie także pracodawców.
0: Też, tak, edukujemy również pracodawców. Mamy nadzieję, że się to przerodzi w pewną społeczność i taki ruch ludzi, którzy będą chcieli się wypowiadać. Na stronie mamy też taką sekcję, która nazywa się Młodzi przy głosie. Jest to sekcja zrobiona wspólnie z organizacją Polska Debatuje. Chcemy oddawać tam młodym głos w przeróżnych dla nich istotnych tematach. To ma formę pewnej debaty, czyli jest trochę zorganizowana jak debata oksfordzka, ale jesteśmy bardzo otwarci na istotne tematy, które młodych będą dotyczyć. Przy czym znowu dla nas istotny temat dla młodych to jest taki, który młodzi uznają, że jest istotny. Jeśli istotną jest dyskusją, czy warto mieszkać w akademiku, czy na stacji, to dyskutujemy na ten temat. Jeśli warto rozmawiać, czy potrzebujemy recyklingu śmieci w Polsce, to też dyskutujemy
1: na ten temat. A to ciekawi ludzi? Młodych?
0: Przeróżne rzeczy ciekawią młodych ludzi, bo my mówimy o platformie, my się mniej więcej tak zamykamy między 16 a 30 rokiem życia. To jest ogromny balon różnych ludzi pochodzących z przeróżnych środowisk i też ekonomicznych. Więc o ile Warszawa jest trochę taką kolebką innych, ja to nazywam innych problemów, czyli właśnie dużo większej świadomości i takich dyskusji trochę bardziej wchodzących w kierunku polityczno-filozoficznych. O tyle osoby, które pochodzą z małych miast i które mają dzisiaj dosyć ograniczone perspektywy choćby takiego doradztwa, albo pochodzą z rodzin, w których nie można sobie przy śniadaniu niedzielnym porozmawiać o przyszłej ścieżce kariery, tylko jedyna szansa to jest właśnie skorzystanie z takiego narzędzia, no bo po prostu tej dyskusji w domu merytorycznej na ten temat nie ma. To z kolei te osoby stawiają te tematy do debat takie bardzo praktyczne. Jak myślicie, ile pieniędzy muszę mieć, żeby się utrzymać na starcie, żeby zmienić miasto z małego na duże? Ile trzeba mieć, żeby zainwestować w swój własny biznes? I tak dalej, i tak dalej. Więc ten jakby portfel osób, do których docieramy, jest naprawdę bardzo szeroki.
1: Ja zastanawiałem się przed naszą rozmową nad takim problemem, bo mam wrażenie, że właśnie powiedziałaś przed chwilą o tym, że młodzi ludzie trochę w tym natłoku wszelkich informacji nie wiedzą, gdzie szukać takich prawdziwych, sprawdzonych właśnie informacji. No bo co, kiedyś, żeby znaleźć pracę, przeglądaliśmy gazetę, prawda? No dzisiaj w gazetach nie sądzę, żeby młody człowiek znalazł odpowiednią pracę. Wchodzimy na jakieś strony oferujące oferty pracy. Często możemy się natknąć na bardzo nieciekawe oferty, takie, które po pierwszym dniu okazują się naprawdę jakimś kłamstwem i wyzyskiem. No i gdzie szukać pracy? No i teraz właśnie chyba dobry pomysł jest taki, że jeżeli myślimy o pracy, no to wchodzimy na JEP, bo tam mamy, prawda, sprawdzone już te oferty. Nie musimy się niczego obawiać.
0: Dokładnie tak. Taka jest nasza ambicja, by młody człowiek, myśląc o pracy, o swojej przyszłej ścieżce kariery, wchodził na naszą stronę i traktował to jako wiarygodne źródło informacji. Jeśli dzisiaj mamy gdziekolwiek postawiony jakby bezwzględną granicę, to jest bezwzględna granica na jakąkolwiek ściemę i reklamę, której po prostu nie ma. Nie sprzedajemy niczego, czego nie jesteśmy, o czym nie jesteśmy jakby przekonani, że to jest dobry wybór albo dobra treść dla młodego człowieka. I dobra mamy na myśli wiarygodna, czyli żadnych informacji podprogowych. I mam nadzieję, że jakby najbliższe miesiące tego programu na Telegos pozycjonują, że właśnie każdy, kto będzie chciał się czegoś dowiedzieć w temacie zawodowym, czy znajdowania pracy, czy znajdowania ofert stażowych, czy mentoringowych, wchodząc na tą stronę, po prostu je znajdzie. I dzisiaj patrząc, jak szybko nam się udało uzyskać patronaty organizacji studenckich największych, takich jak ISEC czy Samorząd Studentów, to mam wrażenie, że to jest taka właśnie dobra ocena i dobry rating wystawiony nam, bo rzeczywiście wszystkie te organizacje dołączają do nas i mówią, jesteśmy z wami, bo to jest potrzebne. I z mojego punktu widzenia to jest dokładnie ten sprawdzian, który chciałam przejść i się cieszę, że zdaliśmy.
1: Na szóstkę. Dobrze, to teraz jeszcze na podsumowanie, żebyśmy mogli wymienić kilka takich najistotniejszych rzeczy, o których powinien wiedzieć młody człowiek. Taki młody, w sensie 15-16-latek, który na przykład słuchając nas pomyśli sobie, no dobra, to ja teraz chcę pomyśleć o tym, kim chcę być w przyszłości. To o czym powinien pomyśleć? Jakie kryteria powinien wziąć pod uwagę? I które tematy są dla niego wtedy najważniejsze?
0: Czy ja myślę, że jeśli młody człowiek pomyśli, kim ja chcę być w przyszłości, to naprawdę dobrze, żeby wszedł na stronę jeb.akademii i sprawdził, jakie ma predyspozycje do tego. Bo dwa istotne elementy to jest, jaką ja chciałbym mieć życie w przyszłości w kontekście właśnie finansowym, czyli jak sobie to życie wyobrażam, gdzie chciałbym mieszkać, jakie mam hobby, czy chcę jeździć na wakacje w Polsce za granicą, co jest dla mnie jakby istotne co do takiego jakości swojego życia, żeby być z niego zadowolonym. A z drugiej strony, no jakie mam ja predyspozycje osobowościowe do tego, żeby pewien zawód pełnić. I teraz jak mam 16 lat i właśnie wybieram do jakiej szkoły pójść, no to jest ten moment, żeby wybrać, czy jednak budowa maszyn, czy może jednak lepiej cofnąć się troszeczkę i nauczyć pewnych rzeczy technicznych, czyli zmienić w drugiej klasie, drugą klasę liceum na drugą klasę technikum i iść w kierunku zawodowym, a może zupełnie jeszcze coś innego. My nikomu nie mówimy, nikogo nie zamykamy w pewne schematy, czyli w tym teście nie wyjdzie nikomu, a dla ty musisz zostać stolarzem, a ty musisz zostać hydraulikiem, albo dla ciebie jest ścieżka audytora. Raczej badając predyspozycje wrzucamy pewne grupy zawodów, które są w różny sposób pogradowane, bo na etapie predyspozycji czy ktoś ma predyspozycję do tego, żeby zostać architektem wnętrz, architektem po prostu klasycznym, czy inżynierem, to są to dosyć podobne grupy, takie podobne predyspozycje, więc nie chcemy wciskać ludzi w schematy. Ale jednocześnie oglądając na tym, na czym polega ten zawód, a na czym polega ten zawód, a tu jest więcej matematyki, a tu jest więcej sztuki. Tu pracuję w takich zespołach, tu pracuję w innych. Tu mam większą szansę na samodzielność, tu raczej pracuję w dużym biurze architektonicznym. To jest bardziej praca stacjonarna, to jest bardziej praca globalna. Tu jest rekomendowany taki język lub takie języki, a tu ich mniej. I jakby wchodząc głębiej, dostajemy informacje, które, za którymi stoją jeszcze filmy, gdzie możemy zobaczyć realnie, jak ten zawód wygląda, że ten młody człowiek może podjąć decyzję. Moim zdaniem największy problem dzisiaj młodych ludzi nie jest to, że oni źle decydują, tylko to, że oni po prostu nie decydują. Czyli idą na takie studia albo wybierają takie liceum, jakie wybrała moja ulubiona koleżanka z podstawówki z ławki, a że jej tak dorodzili rodzice, no to ja z nią pójdę, będzie nam przyjemnie dojeżdżać i pielęgnować dalej naszą przyjaźń. I oczywiście jestem za pielęgnowaniem przyjaźni. Tylko pytanie, czy rzeczywiście tędy droga i czy to jest dobre, żeby oddać się po prostu w taki trochę flow rzeki, zupełnie nie zadając sobie tych pytań.
1: A gdybyście byli kilka lat temu, to może uniknąłbym sytuacji, w której straciłem kilka lat na niepotrzebne studia.
0: No właśnie, mamy nadzieję, że ileś osób tego zwyczajnie uniknie.
1: Dokładnie, dlatego zachęcamy, jeżeli myślicie o pracy, to klikacie JEP. Jeszcze raz podamy adres?
0: Tak, to jest www.jep.akademii.
1: No i słusznie. Olga Legosz, współzałożycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Dzisiaj w studiu Paula Antipow, psycholog społeczny i twórca audycji filmowej Kino Oddycha, a w dzisiejszym Mieście Młodości rozmawiać będziemy właśnie o filmach, ponieważ często jest tak, że młodzi ludzie zastanawiają się, po jakie filmy sięgnąć. Często rodzi się w nich taka frustracja, że w kinematografii powstało tyle filmów, wspaniałych, boskich filmów, które trzeba obejrzeć. I jak to wszystko nadrobić? No bo przecież to są lata kinematografii. I od czego zacząć? Paula, powiedz, czy faktycznie młodzież powinna oglądać filmy dla młodzieży, czy filmy dla dorosłych?
3: Ja myślę, że jeżeli młodzież jest młoda, to powinna oglądać jednak filmy dla młodzieży, bo one są dla nich i one poruszają ich problemy. I to chyba o to chodzi, że ta młodzież widzi siebie w tych filmach i ona się, ta młodzież w tych filmach odnajduje, to jak najbardziej dla młodzieży. Tylko teraz tak, musimy pomyśleć, o jakiej młodzieży mówimy. Mhm. To jest bardzo trudne zadanie. Możemy oddzielić tę młodzież młodszą. Ich się nazywa młodzieżą, nie? Bo oni się obrażają inaczej.
1: No tak.
3: Czyli te, wiesz, 11-12-latkowie, nie? No to są jeszcze dzieciaki. To też jest specjalne kino dla dzieci, dla młodzieży młodszej. Później mamy tę młodzież licealną, tę, która już poszukuje pewnych głębi w kinie, też w życiu. No wszyscy wiemy, jakie oni mają problemy. No i później mamy tę starszą młodzież, powiedzmy sobie, że studentów. Mhm. To jest wciąż młodzież, nie? No i później długo też jeszcze jest młodzież.
1: Tak, dokładnie. Powiedz, jeżeli zostaniemy przy tych ludziach w wieku licealnym, to w jakie filmy oni powinni uderzać?
3: No to właśnie, tu jest problem z tymi filmami dla młodzieży. Z tymi jest największy problem, bo trudno te filmy nazwać mądrymi albo dobrymi, jak ktoś już obejrzał dużo filmów i ktoś już jest starszą młodzieżą, albo jest dorosły, albo na przykład, nie wiem, kształci się w tym kierunku i widział te wszystkie filmy. No nazwijmy je sobie dla dorosłych i później wracamy do filmów w high school movies, o tych filmach o nastolatkach w szkole. Pewnie będzie problem. Ja ostatnio mam kontakt z taką właśnie młodzieżą, ze studentami czy z młodzieżą z techników czy liceów. Oni mówią, że te filmy, które się do nich kieruje, które przyszły do nas ze zachodu, nie bardzo im się podobają te wzorce, które propaguje taki hollywoodzki, typowy, schematyczny high school movie, bo dzieciaki zauważyły, doskonale wiedzą o tym, że to jest film, w którym bohaterowie skupiają się na tym, jak się zabawić. Mhm. Jak się zabawić, no... uciec od rodziców, od nauczycieli ze szkoły, od tych rzeczy, które je ograniczają, bo to głównie co ogranicza, jak jesteśmy młodzi. No i prawdopodobnie jak poprosić kogoś, żeby nam kupił jakieś nielegalne rzeczy, które będziemy spożywać i wtedy się dobrze bawić na pewno, chociaż jeszcze nie wiedzą, ale przecież muszą spróbować, bo to są te filmy, w których one przechodzą inicjacje, te dzieci. No i oczywiście najważniejsza rzecz, jak zdobyć miłość, a ta miłość, jak się ją zdobędzie, to ona się musi skończyć seksem. I
1: co, sugerujesz, że młodzież nie chce takiego wzorca? No, nie chcą tego schematu?
3: Młodzież mówi, że my nie jesteśmy tak płytcy, jak się próbuje nam wmówić, że jesteśmy. Mhm. Trudno jest w ogóle, jak się mówi o kinie, o filmach, w ogóle generalizować, bo filmów jest tyle, ile w zasadzie jest nas. Każdy sobie może znaleźć swój film, jeden mądrzejszy, a drugi jeszcze bardziej mądry. Chodzi o to, że akurat ta młodzież, z którą rozmawiałam, ona mówi, że no nie wie, czy w ich grupie, w ich towarzystwie jest taki pęd do tego, żeby się bawić wyłącznie. Ale są też te filmy o młodzieży licealnej, które poruszają naprawdę bardzo takie bardzo trudne problemy. To są, jak już odejdziemy sobie od tych takich typowych schematycznych filmów, bo my wszyscy wiemy, o czym one są, te schematyczne filmy o high school movies. Tam chodzi o to, że tam jest, weźmy sobie bohaterka, nie? Bohaterka, która na pewno nie jest z tych popularnych, z tych dziewcząt z drużyny, no tylko właśnie po to ona jest niepopularna i po to ma problemy, żeby można się było z nią utożsamić.
1: Tak.
3: Więc ta nasza bohaterka może nie jest taka ładna, może nie jest taka szczupła i może nie jest z takiego bogatego domu. No tak jest, wiadomo, że no to musi, to jest o tych dziewcząt, które czują się niedocenione. Te filmy, one mają jakiś walor edukacyjny, bo mamy tego bohatera, który też nie jest chłopakiem z drużyny, tylko jest jakimś tam kujonem i oczywiście on się spotyka z poniżaniem, hejtem. Tak, no i mało tego, spotyka się z odrzuceniem jego zalotu zazwyczaj. Zazwyczaj jest zakochany jednak w dziewczynie tej cheerleaderce, a nie tej, która wiadomo.
1: Tej szalonej.
3: Nie w tej, która chodzi, nie wiem, na próby chóru albo na jakieś kółko chemiczne, tylko w tej, która chodzi w krótkiej spódniczce, no po prostu. No to są te schematy. Jak to się kończy? W każdym filmie tak samo, nie? On oczywiście przezwycięży wszystkie swoje problemy. Oczywiście najpierw upadnie, ale po każdym upadku powstanie i to się wszystko dobrze skończy. To jest ten schemat, który jest dobry i potrzebny dla każdego młodego człowieka, bo to jest naprawdę motywujące. To znaczy, że no wiesz, że każdy ma problemy. I to są te filmy, właśnie w ten sposób one...
1: I my chcemy takie filmy oglądać.
3: Chcemy i nie chcemy, bo te filmy też bardzo spłycają pewne rzeczy, pewne problemy. Na końcu się też okazuje, że jednak życie nie jest takie proste. Myślę sobie, że zamysł jest dobry. Ale gdzieś tam pewna infantylność w tych filmach występuje, dlatego ci młodzi ludzie często się obrażają na to kino, że wiesz, nawet jeżeli jest ten nerd, ten kujon, albo jest ta dziewczyna, która nie jest taka ładna, jak wymagałyby tego dzisiejsze media standardy społecznościowe, o tak, bo tam są standardy zazwyczaj, nawet jeżeli oni gdzieś tam później osiągną swój spokój ducha i tak dalej, to oni po drodze rzeczywiście mają takie zainteresowania dosyć no, ubogie, tak? Bo chcieliby pójść na imprezę, gdzie na tej imprezie bawią się tylko ci, którzy są zaproszeni, a oni są fajni, a na tej imprezie co robią? Piją ten poncz. No i dlatego ten młody człowiek, jeden z drugim, z którym rozmawiam, wiesz, z naszego świata, z naszych realiów, mówi, że w ogóle nie interesuje ich to. Oni mają inne rzeczy, które by chcieli robić albo poruszyć inne tematy na imprezie niż tylko alkohol i seks. Chociaż to dziwne z drugiej strony, bo tak sobie myślę.
1: A może amerykańska młodzież ma takie właśnie potrzeby i to oni jakby kreują tę rzeczywistość.
3: Ja myślę, że każda młodzież ma takie, może nie potrzeby, ale myśli o tym. No wszyscy, jak byliśmy młodzi, no to myśleliśmy o tych rzeczach zakazanych i dlatego ci twórcy filmów, oni doskonale o tym wiedzą. No przecież wszyscy twórcy dzisiejsi, którzy są dorośli, byli kiedyś młodzi. Może to jest na zasadzie takiego, wiesz, katarzis, nie? Że po prostu popatrzę sobie, jak ktoś się upił, a później się źle czuł i na pewno wtedy nie wypije. Albo odwrotnie. Myślę o tych filmach, które były popularne, jak ja byłam trochę młodszą młodzieżą i one rzeczywiście chyba tak wprost nie traktowały tych problemów. Zawsze te filmy dla młodzieży, one są o tym, żeby być ostatecznie dobrym człowiekiem, tam, żeby słuchać tych rodziców jak najbardziej, bo oni mają jednak rację. Ja tak kojarzę te filmy dla młodzieży. Tylko no mówię, te dzisiejsze są trochę płytsze. Ta młodzież używa trochę innego języka, trochę ten dowcip jest mniej wymagający, ale to też nie zmienia, jak się okazuje, bo taki cool człowiek, taki wyluzowany gość ze szkoły, powiedzmy sobie, że 10 lat temu to był ten, który nie chodził na lekcje, a dzisiaj cool jest ten, który się dobrze uczy. Ale tutaj mówimy o zmianach, które zachodzą w społeczeństwie. Dlatego te filmy, no, oczywiście, no to wiadomo.
1: Idą z duchem czasu.
3: To jest lustro naszego prawdziwego życia. Myślę sobie o takim filmie, był film Klub Winowajców w 1984 roku albo 5. W tym filmie było 5 bohaterów, którzy trafili w sobotę do kozy tak zwanej. Oni musieli tam zostać po lekcjach. Zaczyna się od tego, że ta piątka bohaterów, który jest narratorem i mówi, że tak nas widzicie, jak widzą nas nauczyciele. W każdej klasie jest księżniczka, czy też królewna, w każdej klasie jest kujon, w każdej klasie jest chłopak z drużyny, czy tam jakiś sportowiec, w każdej klasie jest wariatka, jakoś dziwnie ubrana, i w każdej klasie jest przestępca, czyli ten, który, nie wiem, robi jakieś tam rzeczy, które źle działają na całą grupę i tak dalej. I ta piątka, te 5 typów spotyka się w sobotę w tej sali i oni rozmawiają. Rozmawiając ze sobą, odkrywamy, dlaczego oni tam są, co ich łączy. A tak naprawdę każda z tych osób ma jedną wspólną rzecz. Oni wszyscy, jak się okazuje, to nie będzie jakiś specjalnie duży spoiler, chociaż ja nie wiem, czy dzisiejsza młodzież by obejrzała ten film, bo on jest jednak trochę nudny. Tam nie ma żadnej imprezy.
1: Ma fajerwerków.
3: Tak,
1: tam
3: nie ma takiej dynamiki. Nie, oni po prostu rozmawiają. Konkluzja jest taka, że oni potrzebują bliskości, każdy na swój sposób. Jej ojciec jest bogaty, daje jej wszystko, czego ona zapragnie, oprócz bliskości. Ojciec tego przestępcy, tak go nazwano w tym filmie, nie poświęca mu w ogóle uwagi, więc on chce zwrócić na siebie uwagę, a dziewczyna, która jest określona jako wariatka, po prostu nie miała co robić w sobotę, to przyszła tutaj. Ważne są te postaci, które są przykładami. Szał w ogóle, jeżeli chodzi o filmy typu Step Up.
1: To pamiętam.
3: To jest coś niezwykłego, ale wciąż jeszcze nie taki szał jak na przykład Twilight, nie? To tytułowanie sobie postaci, masowe tytułowanie sobie postaci z filmu.
1: Tak było?
3: Ale.
1: Ojej. Ale podałaś tutaj bardzo fajny przykład, Step Up. To jest film o tańcu. I to był naprawdę dobry przykład, ponieważ mam wrażenie, że po tym filmie młodzież zaczęła interesować się tańcem.
3: W ogóle był jakiś taki moment na taniec, taki jakiś rzut, po prostu taka super, hiper moda na taniec.
1: Tak, ale też dzięki chyba filmom, prawda? Więc ta kinematografia troszeczkę może wpływać na nasze zainteresowania i to
3: tworzy,
1: te pozytywne.
3: Tworzy nie, ludzi, kino
1: nie
3: tworzy
1: zombie,
3: ludzi,
1: ale w taniec na przykład, no, muzyka, śpiewanie.
3: Przypuszczam, że trudniej byłoby rzeczywiście poderwać wampira, niż zacząć tańczyć, ale to jest bardzo fajny wzór, fajnie, że dzieciaki są zainteresowane tańcem, sportem, ruchem i tak dalej. To było świetne, ale to był taki mega hype, wiesz, bo i talent show z tańcem.
1: Tak.
3: To jest bardzo motywujące kino, bardzo mobilizujące kino. I mi się wydaje, że to się strasznie dzieciakom podoba i dorosłym się to też podoba i w każdym wieku odbiorcy filmowemu się podoba to, że spełnia taki American Dream, że tak, wiesz, jest takie od zera do bohatera, że możesz wszystko, że masz się nie poddawać, niezależnie z jakiego pochodzisz otoczenia, z jakiego środowiska, z jakiej rodziny, niezależnie jakie trudności spotkasz na swojej drodze, to w końcu osiągniesz cel i możesz zdobyć to, o czym marzysz i spotkać się na końcu tej twojej drogi sukces. I to jest wow.
1: To jest budujące.
3: I to są filmy, których potrzebujemy w każdym wieku. Mm. Właśnie jeszcze a propos tych filmów, które też zrobiły olbrzymią karierę, zawładnęły też sercami młodzieży. Możesz nie lubić takiego filmu, powiedzieć, że warsztatowo jest beznadziejny, powiedzieć, że dialogi leżą i są dziury w scenariuszu, ale to jest film, który ci tak rozmiękczy serce. To jest film pod tytułem Szkoła Uczuć, czy to jest film Gwiazdy Naszych Wina. To są te filmy, w których wydarza się olbrzymia tragedia, taka, wiesz, to się nie kończy dobrze, ale to ma taki pozytywny ładunek. W tych filmach chodzi o to, że największa tragedia, która ci się przydarzy, największy dramat, jaki ci spotka, choroba, śmierć i tak dalej, są po to, żebyś się czegoś z nich nauczył. I te filmy też są o takiej prawdziwej miłości. Ja w ogóle miałam bardzo mieszane uczucia, jak oglądałam Szkołę Uczuć, bo z jednej strony się wzruszałam razem z tymi bohaterami, z drugiej strony myślałam, serio? Ale dlatego byłam trochę może już za dorosła na to kino, ale to jest to kino, które myślę, że z powodzeniem bym poleciła dzieciakom. Naprawdę, tak, żeby one się żeby się też uczyły uczuć właśnie z takich filmów.
1: Jeszcze chciałbym się postawić w takiej sytuacji młodego człowieka, który chce się zmierzyć z jakimś dorosłym kinem i w zasadzie nie wie, co wybrać, bo ja wiem ze swojego doświadczenia, Wojciech Smarzowski i Wesele. Kiedyś ten film odbierałem jako naprawdę śmieszną komedię. To było śmieszne i zabawne, no ale wtedy miałem naprawdę naście lat. Oczywiście po latach okazało się, że to nie jest śmieszny film i to nie jest komedia. Bywa śmieszny, można się uśmiechnąć, ale to jest bardzo poważny film z bardzo poważnym problemem. I jak młody człowiek ma sobie wybrać taki film?
3: Kolejny raz dochodzimy do tego samego wniosku, że to nie jest kwestia młodego człowieka albo starego człowieka, bo dorośli ludzie bardzo często się na tych filmach też śmieją i nigdy do nich nie dociera, jaki tam jest dramat tak naprawdę. Zresztą te filmy są tak zbudowane, żebyśmy się na początku śmiali do rozpuku, a później żeby nam było wstyd, że się śmialiśmy przed chwilą, bo to w ogóle nie było zabawne, bo to tak jest prowadzone na ta narracja i tak jest to wyreżyserowane, żebyśmy właśnie to czuli, tak mi się wydaje, że on to robi z premedytacją. Dobrze, że odkrywamy w sobie taką zmianę, bo to znaczy, że się rozwijamy, że dojrzewamy. Że wrócę jeszcze do tej mojej młodzieży, z którą rozmawiałam sobie i ten chłopak z technikum elektrycznego mówi: pani co, 4 lata temu to były dobre filmy, było co oglądać, ale dzisiaj, o, tak mniej więcej tak obserwuję, jak widzę po repertuarze kin, nie, w naszym mieście, dzisiaj w ogóle nie ma na co pójść do kina. Naprawdę kinematografia upada. I wiesz, co to oznacza? To oznacza, że my jesteśmy w każdym wieku tacy sami, bo nie wiem, my możemy powiedzieć, no my już tak nie mówimy, bo wiemy, że to nieprawda, ale jak ktoś ogląda filmy po prostu raz na jakiś czas i tak dalej, to może powiedzieć, a kiedyś to były filmy, nie? 10 lat temu to robili mądre filmy. Ktoś inny powie, że nie ma dobrego kina po roku 2000. Wszystko, co się pojawiło później, to już jest niestety, ale komercja. I ty młodzież myśli tak samo, wiesz, on ma 18 lat, 4 lata to jest połowa jego młodości. Robi dokładnie to samo, co my dorośli. Więc to, jak on dokonuje wyborów, to jest niezwykłe, wiesz, bo my dochodzimy do takiego momentu, w którym się okazuje, że młody człowiek to jest taki młodszy dorosły. Mhm. To jest ten sam moment, w którym się okazuje, że dziecko to jest taki malutki dorosły. Że my wszyscy przez całe życie robimy dokładnie to samo. Później powtarzamy cały czas te schematy. No i te dzieci. Animacje, które ja bym też polecała młodzieży i dorosłym też bym polecała. I to w ogóle to jest super. Tutaj, jeżeli chodzi o animacje, to te wszystkie wytwórnie hollywoodzkie robią bardzo dużo dobrej roboty. One robiły bardzo dużo dobrej roboty od lat. Te filmy animowane, one się zmieniły bardzo. Te filmy są diametralnie różne na przestrzeni lat. Powiedzmy, że w latach 40. te animacje sobie przypomnijmy, czy te w latach 60. czy dzisiejsze, to jest przepaść. Ja nie mówię o efektach specjalnych, tylko mówię o tym,
1: treści,
3: co one niosły w sobie. Jak one były niepoprawne, czy Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków z 37. To jest ta animacja, którą dzisiaj byśmy pokazywali swoim dzieciom.
1: A co w niej takiego?
3: No właśnie, jak się tak dobrze przyjrzeć, tam są rzeczy nie tylko trochę nawet straszniejsze niż w dzisiejszych straszących filmach dla dzieci i młodzieży. Ona jest trochę brutalna, trochę surowa. Dzisiaj się nie promuje pewnych zachowań.
1: A może taka była nasza wrażliwość wtedy?
3: Pewnie.
1: Ludzka.
3: To się wszystko zmienia. W ogóle naprawdę jeszcze ten świat dzisiejszy zmienia się już nie z, nie wiem, wieku na wiek, czy 50-lecie na 50-lecie, nawet nie z dekady na dekadę.
1: Z roku na rok.
3: U nas
1: z miesiąca na miesiąc.
3: U nas dnia na dzień. No w każdym razie, w ogóle te bajki, one, wiesz, no krasnoludek mógł palić fajkę, no dzisiaj jest to nie do pomyślenia, że któryś z przyjaciół, nie wiem, rybki Nemo będzie sobie palił fajkę, chociaż tam żółwtem pamiętam, że on coś tam na pewno palił. Zauważ, jak te animacje są skonstruowane. One są skonstruowane jak filmy dla dorosłych i te wszystkie ich przygody, to co tam się odbywa i to, czego oni poszukują w tym swoim animowanym życiu, to jest jak z filmu dla, inaczej, jest jak z filmu fabularnego, nie animowanego. On jest jeden do jednego przeniesiony, te postacie i tak dalej, na ten animowany świat. No i tutaj oczywiście musimy wspomnieć o W głowie się nie mieści, który...
1: Chciałem o tym powiedzieć właśnie. To jest film dla każdego. W każdym wieku.
3: No właśnie, ja myślę, że on uczy dzieci z tej perspektywy
1: bardzo
3: dziecka.
1: Bardzo prosty sposób, tak?
3: To jest niesamowite, jak oni to zrobili. Ktoś to kiedyś fajnie podsumował w ogóle, ten film Inside Out. Był film o tym, jak, nie wiem, auta mają emocje, był film o tym, jak zabawki mają emocje, teraz mamy film o tym, jak emocje mają emocje. Bo to jest właśnie ta incepcja w tym filmie. Jest ta główna bohaterka, która uczy dzieci, te dzieci, które rozumieją animację, o tym, czym są nasze emocje, i jest ten drugi plan, są te emocje też, które powiedzmy, że mają emocje, ale też są ci dorośli, którzy być może często nie zastanawiają się nad tym, jak to działa. Mhm. Jak to działa w umyśle dziecka. A jak sobie powiedzieliśmy już dzisiaj, to tak samo działa w umyśle i młodego człowieka, i dorosłego.
1: Czyli to też dobry film dla rodziców, którzy mogliby zrozumieć trochę swoje pociechy?
3: Oni zazwyczaj tak to konstruują, te filmy animowane, żeby to była rozrywka dla dzieci, żeby to była rozrywka dla rodziców, którzy z tymi dziećmi pójdą do kina. Tam są te tak zwane mrugnięcia okiem do dorosłych i te teksty, które rozumieją dorośli.
1: Tylko dorośli.
3: Cóż to był za film? To chyba był Ralph Demolka. To był taki typowy film, gdybym ja na to poszłam z chrześnicą i ja rozumiałam rzeczy, o których ona nie miała pojęcia, bo tam na przykład były postaci z gier typu Nintendo czy Pegasus, które...
1: Dla niej to abstrakcja.
3: No zupełnie, nie? A tam był ten smog z Mario Bros, wiesz? No. I w tym dorośli siedzą tak, o!
1: Mnie się bardzo dobrze oglądało ten film.
3: Prawda?
1: No, jakiś, tak, dokładnie.
3: Może nie było to nic wybitnego, nic specjalnego.
1: Ale super rozrywka.
3: Super rozrywka i takiej sympatycznej też chyba dla dzieciaków, wydaje mi się, że takie z morałem, bo te morały, one są bardzo ważne w tych filmach. Jest jeden film dla dzieci. Nie wiem, czy to jest film dla dzieci. Teraz tak sobie myślę, że może zupełnie nie być dla dzieci. To jest też animacja Pixara, to jest Wall-E. To jest ten film, na którym dorośli też zasypiają, ale to jest być może kino dla dorosłych. Może takie nawet typowo ambitne kino dla dorosłych, tylko że animowane. I to jest właśnie ten moment, w którym dziecko może się uczyć, że kino, nie powiem niezależne, bo to jest kino komercyjne jak najbardziej, ale tak może wyglądać kino niezależne. I to jest ten film, na którym można uczyć dziecko już czegoś innego. Nie takich prostych. No nie, bo to jest oczywiście jak najbardziej o miłości też i o przyjaźni i o tym, że uratujemy razem świat, no bo to wszystko się do tego sprowadza. Ale też uczyć dziecko, jak wygląda dobre kino. Tej kolejnej rzeczy, dziecko czy tam młodego człowieka, nie? To też jest ciekawe. Też zastanawiałam się nad tym, na którym filmie ostatnio widziałam młodzież. Taką młodzież. No bo wiadomo, dzieci chodzą na filmy dla dzieci. My chodzimy na filmy, na jakie chodzimy. No, ja nie jestem może jakąś wielką fanką, a na pewno nie jestem znawczynią, nie wiem, uniwersum Marvela i jakichś tych superhero movies i tak dalej, ale skusiłam się na Deadpool i też poszukiwałam młodzieży. Na tym filmie nie ma młodzieży. Tam są, no, tacy 30-latkowie.
1: A właśnie myślałem, że powiesz mi, że na takie właśnie filmy chodzi młodzież.
3: Właśnie zupełnie. To jest przeciekawa obserwacja, że tam chodzą dorośli ludzie.
1: Starsza młodzież.
3: Tak, starsza młodzież. Oni kochają te filmy. On to jest dla nich, no faceci głównie, to jest dla nich rozrywka. Oni tam odpoczywają, tak jak kobiety odpoczywają na tych komediach romantycznych, a na polskich komediach romantycznych też głównie kobiety odpoczywają właśnie tam. Mhm. To tak faceci chodzą właśnie na te filmy superhero movies czy Strażnicy Galaktyki. To akurat świetny film. No i no wiesz, te Hulki, Spider-Man być może też. Batman to już w ogóle, każdy 30-latek chce być Batmanem, to jest ciekawe, że raczej 30-latek, a nie 13-latek.
1: Tak.
3: I kim chce być 13-latek?
1: Dzisiejszy 13-latek.
3: To jest ciekawe, bo dzieciaki, zapytałeś też, jak wybrać coś dla dzieci, jeżeli chodzi o filmy. Dzieciaki dzisiaj mają nie telewizję, już wiadomo, że statystyki mówią, że dzieci bardzo rzadko oglądają telewizję, to my oglądamy jeszcze telewizję. Nasze dzieci w naszym wieku już w ogóle nie będą oglądały telewizji. A dzieci mają internet i mają, no, YouTube, po prostu mają zazwyczaj filmiki na YouTubie.
1: Tak.
3: Tam się przyniosło wszystko i to, że one oglądają filmy, to też tak jak powiedziałam, to jest już w tym momencie zasługa szkół, bo zabierają je do kina. Te dzieci są rzadko w kinie same z siebie, to są strasznie długie formy. To trwa 2 godziny.
1: To trwa nawet 1,5 godziny, to już jest bardzo dużo. Przy filmiku 5-minutowym na YouTubie, tak, to nasza percepcja trochę, bardzo mocno się skraca.
3: Skraca się właśnie, o to chodzi. Myślę, że takiemu dziecku wytrzymać tyle czasu, jejku, i on tam chodzi za nią i wiesz, i on go nie chce, wiesz.
1: Teraz pytanie, co muszą robić twórcy filmów, żeby właśnie zatrzymać takiego widza, które na co dzień siedzi na YouTubie przez 1,5 godziny przed ekranem.
3: Gdzieś tam to się zaczynało jeszcze w tych czasach naszych, jak na kablówce był Cartoon Network, to były te serie krótkie, nie? Krótkie odcinki, seriale i tak dalej. No seriale to jest kolejny wątek, bo rzeczywiście młodzież ogląda seriale. wiesz, no serial jest trochę krótszy niż film, a on jest taki wciągający. On jest łatwiejszy jednak niż film.
1: W każdej chwili możesz przerwać, tak? Nie masz półtorej godziny przed ekranem.
3: Mimo, że czasami jest trudno.
1: Bywa, ale...
3: Właśnie, czasami
1: ale masz ten wybór.
3: Czasami nie półtorej godziny, a 9 godzin. To też jest skrajność i skrajność, ale serial chyba z natury swej jest po prostu łatwiejszy w odbiorze. Mhm. A on jest tak skonstruowany, żeby było trochę łatwiej i być może te dzieciaki się skupiają na tym serialu i rzeczywiście Gra o Tron w kinach. Można było obejrzeć finałowy odcinek. Tam widziałam najmłodszą publikę, oczywiście nie dzieci, bo to jest ograniczenie wiekowe pewne, ale no już też nie 30-latkowie. To jednak Gra o Tron to jest ten serial, który trafia do młodzieży, naprawdę młodzieży, co też mnie przeraża, bo ja jednak szukam tego waloru edukacyjnego. Nie ma w ogóle w Grze o Tron, nie oszukujmy się, niczego się z tego serialu mądrego nie nauczymy. No przeciwnie, tam jest bardzo dużo zbędnych elementów dla dorosłych, że tak to nazwę, te, które się pojawiają w filmach dla dorosłych. No ale jednak tak, to jest, młodzież to uwielbia. Nie wiem, jak jest z serialem Stranger Things. Ja nie wiem, czy młodzież to ogląda. To jest kolejny serial o dzieciakach, które namiętnie oglądają dorośli. Pasjami po prostu odnajdują.
1: Stranger Things jest dla mnie fajnym połączeniem, bo ja mam wrażenie, że to są trzy światy. Świat tak małych jest. Dzieciaków, które mają fajną przygodę. Świat tych nastolatków, którzy przeżywają już pierwsze miłości, jakieś
3: najgorszy
1: zawody.
3: Najgorszy ze wszystkich światów. Stranger Things też i w ogóle w życiu.
1: Tak, to jest ten moment, o którym zawsze chcemy zapomnieć. No i świat dorosłych ludzi, tak? Dramat tak naprawdę dorosłych ludzi, matki, która przeżywa... nie powiem co.
3: To, co ona przeżywa, to ona przeżywa. Żadnej matce nie życzy.
1: Żadnej i jeszcze w jaki sposób przeżywa, to też jest zastanawiające. Więc to jest połączenie trzech światów tak naprawdę w jednym obrazie. Ale faktycznie, czy ogląda to młodzież?
3: No właśnie to jest pytanie. W ogóle seriale, one te obyczajowe głównie stare, czy przygodowe, tam one się starają właśnie to konstruować swoją treść, narrację i w ogóle, że tam rzeczywiście to jest tak, jak mówisz. Jak obejrzysz sobie seriale, które są w telewizji, to one też są o młodszych, o starszych i o w ogóle najstarszych. One pokazują kilka perspektyw. Rodzica, dziecka zbuntowanego i jeszcze małego dziecka i rodzica z małym dzieckiem. No to jest takie wszystko. Uniwersalny przekaz i dla każdego. I Stranger Things taki jest, tylko że pytanie, czy te dzieciaki oglądają to, czy to nie jest dla nich za straszne. Bo to jest trochę horror.
1: Nie dla małych dzieci, to
3: momentami.
1: W sensie dla dzieci w wieku tych bohaterów głównych, myślę, że to nie jest odpowiedni film, bo to jest no, dla dorosłego człowieka dosyć przerażające.
3: To
1: momentami.
3: Jest dla tej młodzieży, która się wychowywała w latach 90. To jest olbrzymi ładunek sentymentalny i oni patrzą tak na to, co się tam dzieje, na te kasety z wypożyczalni, na te plakaty, nie wiem, premiery filmu Coś Carpentera i na plakat z Metaliki Killem All i na fryzury krótko z przodu, długo z tyłu.
1: Tak, ciuciuchy.
3: Tak, i myślą sobie o sobie i wow, i nie wiem, czy ich tak przejmuje ten Demogorgon bardziej, czy to, wiesz, jakiś element z ich młodości pojawi w następnym odcinku.
1: Ja bym chciał jeszcze raz cię podpytać o takie klasyki kinowe. Ja kiedyś też miałem taki problem. Słyszałem jakieś tytuły, które cały czas się pojawiały. Ojciec Chrzestny, Zielona Mila, czy Skazani na Shawshank. I wiesz... Mnóstwo takich tytułów się pojawia i jak taki młody człowiek ma do tego podejść? Oglądać takie rzeczy, czy dać sobie jeszcze czas na to, żeby dojrzeć do tych filmów? Czy w wieku, nie wiem, 17, 16 albo 15 lat już się brać za takie kino?
3: Te wszystkie tytuły, które wymieniłeś, Zielone Mile, Skazanie na Shawshank, Ojciec Chrzestny trochę też, a może trochę mniej niż te dwa poprzednie, to są te tytuły, które rzeczywiście we wszystkich zestawieniach i różnego rodzaju rankingach pojawiają się w pierwszej dziesiątce. Mhm. Ja bym oglądała, jak ja bym miała...
1: Już w takim
3: ja bym miała 15 lat,
1: wieku?
3: Chciałabym chyba tak, już tak mi się wydaje. Tak, tam nie ma jakichś szczególnych bezeceństw i nie ma jakichś szczególnie okrutnych scen przemocowych, no bo od tego fajnie by było jednak jakby być jak najdłużej,
1: sobie,
3: jak najdalej. Tak,
1: zdążymy,
3: na piłę. Chociaż dzieciaki z... O, właśnie, a propos horrory. To są te filmy, na które dzieci chodzą. Tak. Teraz już sobie przypomniałam, gdzie można spotkać dzieci. Jak tak, sala, tam gdzie rzeczywiście Piła teraz, przecież kolejna część w kinach, to tam. To a propos tego, żebyśmy się trzymali jak najdłużej od różnych przemocowych historii w kinach. Ale tak, ja bym obejrzała te wszystkie klasyki, pewnie. Myślę, że czemu nie, bo one wszystkie czegoś uczą. Te filmy są takie popularne dlatego, bo one mają proste, uniwersalne, jasne przesłanie. One są dlatego świetne tutaj wśród tych 10 możemy znaleźć Władcy Pierścieni i to jest najlepszy przykład, bo Pulp Fiction to jest najgorszy przykład z tych wszystkich. Najgorszy przykład, jak oddzielić dobro od zła. To Pulp Fiction jest najgorszy, a Władca Pierścieni to jest najlepszy. Władca Pierścieni to jest taka historia, która się sprawdza w 10 lat temu, za 10 lat i 50 lat temu i za 50 lat. Bo tam jest jasny podział. To jest dobre, to złe. Walczymy o to. Mały, niepozorny człowiek, jednostka bezsilna, bez żadnych mocy nadprzyrodzonych i tak dalej. W zasadzie taka, której nie powinno się udać. Idzie na wielką wyprawę i się udaje i ocaliła świat i to jest zawsze ekstra. Tak samo jest w Zielonej Mili czy Wskazanych na Shawshank. Jeżeli to nie zanudzi młodego człowieka, to tam są też, to są wartościowe filmy.
1: To są bardzo przydatne filmy, ale też przydatne w takim kontekście obracania się w kulturze naszej, bo o tych filmach się bardzo często mówi, się przypomina i warto je chyba poznać i mieć swoje zdanie na ten temat.
3: To jest super, że mamy swoje zdanie już w młodym wieku, no to jest świetne. To myślę, że tak dużo.
1: Dobrze byłoby mieć.
3: To jest tak, to jest super, a to jest bardzo trudne, bo wszyscy wiemy, że w młodości jesteśmy bardzo podatni i ulegamy sugestiom. Jeżeli Skazanie na Shawshank to jest najlepszy film na świecie, to dla nas to będzie najlepszy film na świecie. 72 rok to jest film Janusza Kondratiuka, nazywa się Dziewczyny do wzięcia. 72 rok, to jest dużo wcześniej, zanim zaczął się ten boom na te filmy high school movies amerykańskie o tym, jak to dziewczyny w zasadzie skupiają się tylko na tym, żeby mieć chłopca, a chłopcy na tym, żeby mieć dziewczyny. No to ten film uzmysławia nam wszystkim, że tak było zawsze, że tak było zawsze. I te dziewczyny przyjechały z tej prowincji do miasta i one...
1: A to jest polski
3: to jest
1: film?
3: Oczywiście, to jest polski film, jest niezwykły, jest absolutnie... Jest tak zabawny w swojej takiej prostocie dialogów na przykład i taki prawdziwy i taki smutny jednocześnie i w tym filmie jest wszystko, co możemy sobie przez kolejne 50 lat opowiadać o młodzieży. Że ci faceci oczywiście zgrywali trochę bogatszych i trochę fajniejszych niż są, a te dziewczyny w zasadzie były skupione tylko na tym, żeby pomalować sobie dobrze usta i żeby któryś ją zechciał. Naprawdę polecam. 72 rok, polskie kino Dziewczyny do
1: wyprzedził epokę.
3: No pewnie, ale to z filmami tak jest, bo z życiem tak jest. I to też jest chyba kolejny raz w dzisiejszej naszej rozmowie. Po prostu my jesteśmy przez cały czas tacy sami. My przez całe życie jesteśmy tacy sami. Jak jesteśmy dziećmi, potem młodzieżą, potem dorosłymi i świat jest przez cały czas taki sam. Tak. Kiedyś starożytni

0: Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: W studiu Mariola Bojarska-Ferenc, gimnastyczka, dziennikarka i propagatorka zdrowego stylu życia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Meloradia.
1: W swojej najnowszej książce Smakuj życie gotuje pani z synem. To moje pytanie brzmi teraz, jak przekonać domowników do wspólnego przygotowywania posiłków?
2: Właściwie to nie trzeba przekonywać, tylko jak dzieci podpatrują matkę, ojca, którzy świetnie gotują, to i wszyscy kochają w domu jedzenie, no to jakoś wychodzi naturalnie. U nas też tak wyszło. Ja od dziecka dzieci zabierałam z sobą wszędzie, do restauracji, także Alex, o którym jest mowa, muszę powiedzieć, że pierwsze krewetki jadł chyba, kiedy miał 6 miesięcy, ale niestety skończyło się to totalnym zatruciem i tutaj byłam taką nieroztropną matką. Bałam się później, że być może zniechęcę go w ten sposób do tego rodzaju dań.
1: Ale przekonał się.
2: Ale się przekonał i do tej pory kocha. I tak powoli, kiedy nas podpatrywał czy degustował różnego rodzaju dania w restauracji, rozkochał się w jedzeniu, tak jak my. No i tak się rozpoczęło takie wspólne gotowanie. Na początku pomaganie w kuchni, obieranie marchewki, krojenie cebuli, czego nikt nie lubi, no ale dla dzieci jest to jakaś taka atrakcja. Rozmowy przede wszystkim bardzo takie fajne o życiu, które się przy tym toczyły. No a dzisiaj jest lepszym kucharzem chyba od nas. Zresztą mój mąż gotuje, drugi syn też gotuje. Kochamy jeść, no i z tego wynika nasze gotowanie.
1: Czyli rozumiem, że dzieci trzeba pani zdaniem angażować od samego początku w jakieś proste czynności w kuchni.
2: To jest bardzo ważne, ale też druga sprawa, nie bać się uczyć dzieci degustowania różnych smaków, bo często myślimy sobie, to jest jeszcze może za jakieś ostre, poważne danie dla malucha, a maluchy są ciekawe nowych smaków. Ja też właśnie wprowadzałam dzieci bardzo, bardzo szybko do tych nowych smaków. Krótko mówiąc, jedli zawsze to samo, co my. Nigdy nie było specjalnych dla nich przygotowanych obiadów. Oczywiście w okresie dziecięcym były naleśniki, pierogi, bo któż tego nie lubi, ale były też takie dania, bardzo bym powiedziała skomplikowane. Nigdy nie zapomnę takiego faktu, kiedy mój syn nie lubił jeszcze jako małe dziecko, miał chyba wtedy 5 lat, sushi, bo jednak świeże, surowe ryby były takie dość ostre smakowo dla niego. Mhm. I kiedy wyjeżdżaliśmy na weekend do Berlina, wymyśliliśmy, szczerze mówiąc, nie chcieliśmy go zabrać, bo był to taki dorosły weekend w różnych sprawach. Nie chcieliśmy go zabrać i wymyśliliśmy, że powiemy, że po prostu jedziemy tam na sushi, żeby nie robić mu przykrości, żeby nie tęsknił tak za bardzo za nami i za tym daniem, którego nie znosił. I on wtedy mówi, ja też chcę pojechać na sushi, więc nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy go zabrać. No i konsekwentnie zaprowadziliśmy dziecko na sushi, obserwowaliśmy bacznie, zje czy nie zje, a on oczywiście zjadł pierwsze 2 czy 3 kawałki i potem zareagował śmiesznie, powiedział: słuchajcie, chyba moje podniebienie młode nie jest jeszcze gotowe dla tego rodzaju smaki. I to nas bardzo rozśmieszyło.
1: Ale pewnie była to prawda.
2: Ale pamiętajcie, że każde podniebienie przyzwyczaja się około 30 razy do nowego smaku, więc jeśli pierwszy, drugi raz wam nie zasmakuje, to nie znaczy, że tego nie lubicie i nigdy nie należy powtarzać tego dania. Trzeba próbować jeszcze raz i jeszcze raz, a potem możecie się rozkochać w smakach na przykład sushi. I tak też stało się z Aleksem, że tutaj na Żurawiej blisko radia bywamy bardzo często.
1: To, co pani mówi, jest szalenie istotne, jednak wydaje mi się, że mimo wszystko często rodzinom łatwiej jest po prostu zamówić burgera z frytkami i kolą.
2: Oj, te burgery, każdy musi oczywiście spróbować, ale jednak zniechęcałabym do faszerowania, bym powiedziała, dziećmi fast foodami, bo wiadomo, że polskie społeczeństwo cierpi z powodu nadwagi, otyłości. To nawet może tak drastycznie nie wygląda na ulicach, jeszcze nie jest tak jak w Ameryce, ale tak naprawdę co drugie, co trzecie dziecko ma problemy z wagą, więc lepiej zachęcać dziecko do jedzenia warzyw, bo warzywa są najważniejsze naprawdę w naszym życiu. To z nich czerpiemy wszelkiego rodzaju witaminy i minerały, ale białko też jest

0: potrzebne naszym dzieciom do tego, żeby mózg pracował na wysokich obrotach, żeby ten młody organizm się rozwijał. I ja zachęcam do takiego białka, które pochodzi z ryb. Polacy jedzą za mało ryb, a przecież ryby też wpływają i zawarte w nich różnego rodzaju kwasy, na przykład omega-3, wpływają na rozwój naszego mózgu. Także jeśli chcemy mieć dziecko, które jest skoncentrowane, które jest inteligentne, które dobrze myśli, to naprawdę jedzmy dużo ryb, dbajmy o jego mózg. Także są oczywiście potrzebne tłuszcze również dziecku, ale nie te złe tłuszcze nasycone, które pochodzą z tłustych mięs. Także jeśli myślicie tak długofalowo o swoich dzieciach, żeby byli mądrymi ludźmi, żeby fajnie się rozwijali, żeby nie mieli problemów w nauce i żeby nie mieli problemów z nadwagą i otyłością, bo nie chodzi tu tylko o kompleksy, ale różnego rodzaju choroby serca, cukrzycę, choroby wzroku, to lepiej nastawić się na warzywa i niech ta przekąska taka, którą dziecko zabiera do szkoły, niech to będą na przykład pokrojone warzywa, niech to będzie kanapka, ale z chlebem pełnoziarnistym, gdzie są węglowodany w nim zawarte, złożone, po których energia podnosi się powoli do góry, powoli opada, więc jest większa szansa na koncentrację podczas lekcji. I niech będzie to zdrowe białko, albo jajko, albo kawałek ryby w środku, albo chude mięso upieczone, bo zdecydowanie lepiej jest to mięso upieczone niż te wędliny nafaszerowane fosforanami, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia.
1: To tak teraz jeszcze dla wszystkich, którzy chcą zmienić coś w swoim domu, od czego zacząć przygodę ze wspólnym gotowaniem? Rozumiem, na początek rzucamy hasło wszyscy do kuchni.
0: Wszyscy do kuchni. No i najlepiej każdemu przydzielić jakieś zadanie. Ja kiedyś byłam na Bali w towarzystwie takiej dużej balijskiej rodziny, która zaprosiła nas na kolację i w tej rodzinie chyba 8-osobowej, bo 6 dzieci, matka i ojciec, okazało się, że wszyscy gotują. Zapytałam się, jak ten ojciec, który zresztą był właścicielem tejże restauracji z matką, zachęca te dzieci do gotowania. Otóż okazało się, że oni raz w tygodniu robią taką zabawę. Kupują produkty na dany temat, powiedzmy na Bali, rzeczywiście tam są duże ilości tak zwanych owoców morza, które są tanie i przystępne, więc były to lobstery, krewetki, tak jak mówił nam ten pan. I dzieci miały za zadanie rywalizować z sobą i przygotować najlepsze danie, na przykład z krewetek czy z lobsterów. U nas można to zrobić z warzyw, czy z kurczaka, z indyka, więc można wymyślać na różne sposoby, jeśli mamy wielodzietną rodzinę, taką zabawę w domu i to naprawdę działa. Albo po prostu otwieramy jakąś fajną książkę kucharską i staramy się za kucharzem na przykład, albo na moją książkę kucharską Smakuj Życie ostatnią i spróbujcie na przykład zrobić jedną z tych potraw. To jest naprawdę fajna zabawa, można dosmaczyć taką potrawę oczywiście po swojemu, bo każdy z nas ma inny smak, jeden woli bardziej ostry, drugi bardziej słodki, słony i właśnie chodzi o to, żebyście brali udział w tym tworzeniu. A ręczę wam, że takie wspólne gotowanie bardzo scala rodzinę. Można się dużo dowiedzieć o sobie, bo często jest tak, kiedy biegniemy codziennie gdzieś tam do przodu, zagonieni jesteśmy w swojej pracy i obowiązkach, nie mamy czasu na tak zwaną prostą rozmowę i nie wiemy czasami, jakie problemy mają nasze dzieci, jakie problemy ma mąż, czy żona, czy narzeczona, czy dziewczyna.
1: A w kuchni później przy stole łatwiej.
0: My mieliśmy taki sposób trochę podpuszczania nawzajem siebie i dowiadywaliśmy się, kiedy dzieci dorastały, takich śmiesznych, fajnych rzeczy, na przykład o pierwszej miłości, o jakiejś randce nietypowej i było to takie w sposób naturalny powiedziane, niewymuszane, ale ale takie fajne i myślę, że warto wspólnie gotować, bo to jedzenie przede wszystkim jest dużo zdrowsze, kiedy robimy to we własnym domu, a nie kupujemy, nie jest nafaszerowane jakimiś ulepszaczami.
1: A przy okazji służy relacjom rodzinnym.
0: Relacjom rodzinnym i bardzo relaksuje. Na przykład mój młodszy syn mówi, że lubi chill out w kuchni i rzeczywiście on lubi sam gotować. On włącza sobie swoją ulubioną muzykę. No, myśli, nie wiadomo o czym myśli, to już jest jego sprawa, ale pewnie sam ze sobą, tak, po prostu jest. No i bawi się w tej kuchni. Bawi się w tej kuchni, więc czasami to samo danie, które nam serwuje, smakuje zupełnie inaczej, bo to zależy pewnie od jego humoru, od jakiejś inspiracji, od tego, co po prostu znajduje się dodatkowo w lodówce. Zresztą mówi się, że najlepszy kucharz to jest taki, który potrafi ugotować coś z niczego, czyli otwieramy lodówkę, no i kombinujemy. I jeśli posiądziecie taką technikę regularnie gotując i nauczycie się zrobić coś z niczego, to znaczy, że naprawdę jesteście mega, już na mega poziomie takim kulinarnym. Tak.
1: Jest pani fanką kuchni włoskiej, czego dowód mamy w najnowszej książce Smaku i życie. Kuchnia włoska z pewnością pyszna, no ale z drugiej strony to dużo makaronów i potraw z mąki, które sylwetce chyba nie służą.
0: Tak, ale ta książka nie jest tylko książką kucharską. Ta książka tak naprawdę jest o tym, jak smakować życie, bo przecież, żeby poznawać różne kultury, to fajnie jest poznawać te kultury poprzez smaki kuchni. I to nie znaczy, że my te makarony mamy jeść codziennie, ale kiedy przyjdzie nam ochota, kiedy mamy czas na taką relaksację, kiedy przecież cały tydzień zakładam, że państwo żyjecie zdrowo, tak jak ja, to raz na jakiś czas można zgrzeszyć. I to jest to właśnie smakowanie życia, bo nikt nie powiedział, że te fantastyczne makarony włoskie, czy nawet pizze, czy te wszystkie sery włoskie, które przecież jednak są tłuste, burrata, czy mozzarella, że mamy je odrzucić na zawsze. Ale degustujmy raz na jakiś czas, ale nie objadajmy się, to jest różnica. Na przykład w takich dobrych włoskich restauracjach makaron podaje się w bardzo małej ilości jako przystawkę, trochę jak zupę u nas, zamiast zupy, bo Włosi rzadko jedzą zupy. I ta przystawka jest rzeczywiście malutka, malutka i od takiego małej porcji nikt z nas nie utyje. Ale jeśli macie ochotę na większą porcję, no to radzę wybrać się potem na dobry trening, bo taki makaron to też są takie węglowodany, które są potrzebne, jeśli ktoś dużo trenuje. Jeśli słuchają nas młodzi słuchacze, tacy jak ty, Karol, i fajni, no to jeśli na przykład jedziecie na taką długą, długą wycieczkę rowerową, no to pamiętajcie, że kolarze właśnie przed taką wycieczką, przed takim treningiem właśnie jedzą makarony. Taka malutka porcja makaronu, na przykład wielozbożowego, może uzupełnić też węglowodany, po glikogen, po takim ciężkim treningu. Wszystko tylko w nie za dużych ilościach, także życie trzeba smakować, na tym polega ten balans taki fajny w życiu, który trzeba osiągnąć, żeby nie przesadzać, żeby nie być totalnym niejadkiem, ale też się nie obżerać.
1: Kuchnia włoska, powiedzieliśmy, jest kaloryczna, ale trzeba jej oddać to, że jednak jest zdrowa, bo jest tam pełno warzyw, owoców morza, czyli takich produktów, które raczej powinniśmy jeść. Więc nie w nadmiarze, ale rozumiem, że kuchnia włoska należy do tych zdrowszych.
0: No bo to jest kuchnia śródziemnomorska. Oczywiście jeśli makarony gotujemy al dente, czyli takie półsurowe, co Polacy twierdzą, że są za surowe, ale tak naprawdę jedzą Włosi. Jeśli we Włoszech kobieta, która gotuje w domu, poda rozgotowany makaron, to jest pewna awantura domowa. Więc musi on być al dente i wtedy taki makaron ma niski indeks glikemiczny i właśnie wtedy jest zdrowy. W kuchni włoskiej właśnie jest bardzo dużo warzyw. Oni na samym końcu tych wszystkich dań, które są serwowane na przykład podczas kolacji, jedzą sałatę w ramach tak zwanego oczyszczenia zębów. U nas się je zwykle sałatę na początku, tam tę sałatę zamawia się na koniec. No dużo jest też ryb, dlatego że no, te ryby na przykład w Mediolanie, o którym piszemy i w tej książce znajdziecie Państwo piękne zdjęcie i polecenia też różnych fajnych restauracji, tańszych i droższych, to jest miejsce właśnie, gdzie jest duży targ rybny, gdzie te ryby zostają przywożone, więc no trudno nie spróbować tych fantastycznych właśnie tam ryb, więc Włosi naprawdę żyją zdrowo. Poza tym Włosi kochają ćwiczyć. Mhm. Parki włoskie są tak cudnie wyposażone w sprzęt sportowy, w tak zwane siłownie na świeżym powietrzu. I tak jest miło popatrzeć, kiedy widzi się biegających Włochów, ćwiczących, przychodzą trenerzy, którzy za darmo instruują ludzi, którzy chcą wspólnie poćwiczyć. Jest to naprawdę piękny widok i mam nadzieję, że taki widok zobaczymy niedługo w Polsce, bo też jest coraz lepiej, coraz więcej ludzi ćwiczy i to jest piękne.
1: Ale patrzę teraz w książkę i jednym z przepisów, które pani proponuje, to jest wegetariańska carbonara. Proszę bardzo, brzmi dietetycznie i pysznie.
0: Te przepisy, to muszę powiedzieć, że są wszystkie mojego syna. Mhm. To są nie moje przepisy, no bo on studiował we Włoszech i on miał okazję gotować i Alex stworzył wszystkie te przepisy. Na początku eksperymentował swoim przyjacielem, studentem w ich domu, znaczy w mieszkaniu w Mediolanie, które wynajmował. Zapraszał swoich kumpli, studentów. No a potem doszliśmy do wniosku, że te przepisy tak fajnie smakują też nam, że warto z tego stworzyć książkę, a tą carbonara taką wegetariańską to stworzył dla modelek, ponieważ Mediolan jest to miasto modelek, mhm. Więc też on miał okazję poznać mnóstwo tych pięknych dziewczyn. No i żeby się popisać pewnie, to trzeba by jego zapytać, ale dla tych dziewczyn gotował, tak jak opowiadał. Jadał te makarony, no bo modelki właściwie żywiły się listkiem sałaty i ciężko było cokolwiek ponoć dla nich zrobić, bo ciągle trzymały linię, a więc wymyślił taką carbonarę dla modelek, czyli wegetariańską.
1: I to jest jeden z takich przepisów. To tyle, jeśli chodzi o kuchnię włoską. Teraz chciałem panią zapytać, czy istnieje coś takiego jak przepis na idealną sylwetkę? Pewnie byłoby łatwo, gdyby coś takiego było.
0: Oj, gdyby była taka tabletka, taki przepis, to pewnie byśmy wszyscy stosowali i nikt nie miałby problemów z nadwagą. To znaczy, na pewno takim przepisem jest to, żeby przez całe życie żyć zdrowo. Ja jestem takim przykładem i właściwie takim królikiem eksperymentalnym własnej siebie, bo ja na sobie robiłam te wszystkie eksperymenty, a właściwie była to praca moja zawodowa przez lata, bo na początku byłam przecież gimnastyczką, studentką Akademii Wychowania Fizycznego, potem tańczyłam w balecie nowoczesnym, więc ciągle musiałam trzymać formę, a potem do dzisiejszego dnia staram się Państwa zachęcać do zdrowego stylu życia na różne sposoby, w programach telewizyjnych, w książkach, czy też w artykułach, na przykład w magazynie Pani, w którym piszę od wielu, wielu lat. I muszę Wam powiedzieć, że dieta, zdrowa dieta i te ćwiczenia spowodowały, że tak naprawdę ja nigdy nie miałam problemów z wagą, chociaż mój organizm jest i wszystkich sportowców trudniejszy od organizmu zwykłego człowieka, ponieważ sportowcy mają to do siebie, że przez lata trenowali przez 7 godzin dziennie, 6 albo więcej. W związku z tym, jak przerywają swoją karierę i nie utrzymują się w formie, czyli dalej zdrowo nie jedzą i nie ćwiczą, no to często tyją. A wiadomo, że już nie ćwiczą. Ja też nie ćwiczę przecież po 7 godzin dziennie. Góra dwie, a tak naprawdę to staram się chociaż godzinę. I wtedy muszę zmniejszyć dawkę swojego jedzenia, żeby utrzymać się w dobrej formie. I musiałam oczywiście to zrobić, mimo że kocham jeść i tak naprawdę gdybym przeżerała, właściwie bym powiedziała, to wszystko, o czym marzę codziennie, bo marzę od śniadania do obiadu, do kolacji, tylko mój mąż się śmieje, mam jedyne marzenia związane z jedzeniem, wymyślam różne rzeczy, to pewnie też bym miała nadwagę, ale zdaję sobie z tego sprawę. Ja mam tą świadomość, ludzie nie. Ale jeśli będziecie Państwo racjonalnie jeść i regularnie ćwiczyć, przynajmniej pół godziny dziennie albo trzy razy w tygodniu po godzinie, to jest szansa, że taką sylwetkę utrzymacie do końca życia. Oczywiście jak dziecko już musicie jeść coś słodkiego raz w tygodniu, a nie codziennie kończyć obiad czy każdy posiłek wielkim tortem, przekąską, czekoladowymi batonami, czekoladkami itp. Te makarony, o których rozmawiałem, o których piszę w swojej książce, no warto zostawić też na raz w tygodniu, a nie codziennie się nimi objadać. Więc to jest bardzo ważne, żeby ta dieta była mądra. Ja stosuję taki sposób jedzenia oparty o dietę Okinawy, czyli o gęstość energetyczną i odżywczą posiłku. Co to znaczy? Wybieram do swoich dań takie produkty, które mają w sobie jak na 100 gram jak najmniej tłuszczu, jak najmniej cukru, a jak najwięcej wody, błonnika i witamin.
1: Czyli sytość jest, a zbyt wielu kalorii nie ma.
0: No proszę, jaki mądry człowiek. I to mi się podoba, że rozumiemy się bez słów, czyli musi być jak najwięcej warzyw, bo tak naprawdę, słuchajcie, ten żołądek trzeba wypełnić. On jest w wielkości takiej sporej szklanki. Przede mną stoi taka szklanka, ale nie jest to telewizja, więc nie mogę wam pokazać. I ta szklanka duża, czy ten taki mały słoiczek, musi być do końca wypełniony. Jeśli zjemy tylko plasterek na przykład tłustego boczku, no to co? Dostarczymy sobie dużo tłuszczu, prawda? Dużo kalorii, ale w boczku nie ma ani witamin, ani tak dużo, prawda, wody i nie ma błonnika. W związku z tym nasz mózg nie dostanie sygnału, jesteś syty, tylko dalej będzie chciał jeszcze zjeść coś. W związku z tym do tego pewnie dołożymy chlebek jak boczuszek, ogóreczek, no i wyjdzie nam z tego jeszcze więcej produktów i wyjdzie nam pewnie z tego z 500 kalorii. A wystarczy zjeść na przykład miskę dużej sałaty, która ma około 70-100 kalorii, dodać do tego łyżeczkę oliwy, łyżeczkę, mówię nie łyżkę, bo każda łyżka to jest 120 kalorii, więc żeby z sałaty z 70 nie zrobić nagle 400 z trzema łyżkami oliwy, dodać kawałek białka w postaci, nie wiem, kurczaka, sera, co kto lubi, czy ryby, i danie ma raptem 200 kalorii, a jesteśmy syci. Nasz mózg po 20 minutach po zjedzeniu dostaje sygnał, jestem syty. Więc to jest bardzo ważne, żeby ludzie o tym pamiętali, że ten żołądek musi być wypełniony do końca, bo inaczej ciągle będziemy czuć, mieć takie poczucie niedosytu. Mhm. Druga jest bardzo ważna sprawa, że trzeba pić dużo wody, bo taki sam sygnał dostaje mózg, jak jest spragniony, jak jest głodny, więc jeśli ktoś ma nadwagę, więc warto zanim chwycimy za coś do zjedzenia, wypić szklankę albo nawet dwie szklanki wody, żeby sprawdzić, czy chodziło naszemu organizmowi o wodę, czy też o jedzenie. Zresztą, kiedy ten organizm jest taki właśnie nasz, bym powiedziała, nienasycony wodą, no gorzej działa. Jest większy stres, mniejsza koncentracja, też w szkole, w pracy, więc pamiętajmy o wodzie, żeby nie pić tylko wtedy, kiedy jest gorąco, ale też pić teraz, kiedy jest zimno, żeby uzupełniać przez cały czas płyny.
1: Czyli jednak jest przepis na idealną sylwetkę, to dieta i aktywność fizyczna, a te dwa słowa wielu ludzi po prostu odstraszają.
0: No właśnie, dlatego tak chyba mnie nie lubią, bo ludzie lubią obiecanki. Mhm. I zauważyłam, że jeśli ktoś im obiecuje, że szybko schudnie, że ma dla nich jakąś cudowną tabletkę, to ludzie idą w to ślepo, a nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę dobry wygląd i zdrowie to jest taka konsekwencja i to jest praca latami nad sobą. To może się wydawać jakieś takie straszne albo nudne, że trzeba pracować ciągle nad sobą, bo każdy powie, nie, ja jutro mam wesele, za miesiąc mam przyjęcie, za dwa tygodnie randkę, ja już chcę schudnąć. A ja krzyczę, nie róbcie tego, nie róbcie tego tak szybko, bo i tak wasze kilogramy wrócą z powrotem, czasami z zdwojoną siłą. Są też przypadki, proszę państwa, ludzi, którzy odchudzają się bardzo szybko i zrzucają po 20-30 kg domów, niestety ich serce nie wytrzymuje i umierają. Takie przypadki zdarzały się w Polsce i zdarzają się na całym świecie, więc radziłabym takie odchudzanie robić naprawdę pod kontrolą dobrego lekarza, dobrego dietetyka i też dobrego trenera. Dlatego, że dobry trener to nie ten, co ma na koszulce napisany trener personalny, tylko taki, który jest wykształcony w tym kierunku, żeby państwa odpowiednio poprowadzić, bo wiadomo, że ludzie z nadwagą nie mogą pewnych ćwiczeń robić. Ich stawy są tak mocno obciążone ich wagą, że przy dużym wysiłku mogłyby po prostu wysiąść. Ich serce jest również mocno odciążone. Pamiętajmy, że wówczas najważniejszym treningiem jest trening odstresowujący, dlatego że stres powoduje odkładanie się tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha. Jest to wynikiem nadmiernego wydzielania hormonu zwanego kortyzolem, czyli hormonu stresu. I najpierw trzeba wyciszyć, uspokoić od wewnątrz swój organizm, żeby zabrać się za prawidłowe odchudzanie.
1: Czyli zaczynamy powoli, delikatnie i to samo odnosi się również do treningów. To nie jest tak, że musimy się spocić, zmęczyć i mieć wielkie bóle mięśni, żeby trening uznać za udany.
0: Chodzi o to, że każdy z nas powinien trening dopasować przede wszystkim do swojego organizmu, do swoich możliwości. Są osoby, które mają problemy ze zdrowiem, cierpią z powodu cukrzycy, na przykład cierpią z powodu niedoczynności tarczycy, tak jak ja. Są po operacjach serca, są w okresie na przykład kobiety menopauzy, w ciąży, po ciąży. I każda z tych osób, które wymieniłam na przykład, powinna mieć inny trening. To tętno podczas treningu, no właśnie, tu jest najważniejsze. Nie wszędzie, na przykład przy niedoczynności tarczycy, można ćwiczyć na full. Taki trening źle robi dla takich organizmów. Powinien to być trening o średniej intensywności. Także nie wolno po prostu treningu traktować dla wszystkich jednakowo. Każdy z nas jest inny, dlatego też każdy z nas też również powinien stosować inną dietę. Ta dieta powinna być ustalona na podstawie badań, bo przecież mnie może brakować magnezu, a panu zupełnie czegoś innego.
1: A co poradziłaby pani osobie, która przychodzi i mówi: pani Mariolu, ja nie lubię ćwiczyć, męczę się, to nie dla mnie.
0: Męczę się. Ja radziłabym, żeby ta osoba spróbowała wielu form ruchu, bo dzisiaj na rynku jest ponad 250 form ruchu, bo są ćwiczenia oparte i o balet, na przykład ja takie też radzę, w tym roku wydałam płytę Barre, która została bestsellerem, i książeczkę do tego. To są ćwiczenia oparte o balet klasyczny, jogę i pilates. Są to dla kobiet, które lubią taniec, chcą się pięknie poruszać. Ale przecież jeśli ktoś nie lubi, może grać w tenisa, może też grać w piłkę, w siatkówkę, badmintona, pływać, cokolwiek. Więc nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy robili to samo, tylko żebyśmy znaleźli to coś, co naprawdę kochamy. Bo jeśli rozkochacie się w jakiejś dyscyplinie, to uwierzcie mi, będziecie przychodzić tak jak na randkę z wielką przyjemnością. Jeśli się nie kocha mężczyzny, nie podoba, to nie chce się, prawda, przyjść. A jeśli się go kocha, no to się chce go jak najwięcej mieć przy sobie. To samo jest ze sportem. Jeśli pokochacie czy fitness, czy balet, czy taniec, czy cokolwiek, to będziecie o niczym innym nie marzyć, tylko właśnie o spotkaniu z trenerem i z byciem na sali, bo to jest fajne.
1: Czy ta miłość do sportu uzależnia?
0: Oby was tak za bardzo nie uzależniła, bo każde uzależnienie nie jest dobre. Uzależnienie do jedzenia albo niejedzenia, prawda, które kończy się anoreksją, czasami bulimią, to samo jest ze sportem. Nie chodzi o to, żeby się uzależniać, ale żeby pokochać. To są dwie różne rzeczy, bo ci, którzy są uzależnieni od sportu, też źle kończą czasami, bo przesadzają w tym wszystkim, także radziłabym znaleźć ten balans.
1: Ale rozumiem, rozumiem, że zwykły spacer na początek wystarczy. To nie jest tak, że musimy wylać ostatnie poty, żeby powiedzieć o sobie, jestem aktywny fizycznie.
0: To znaczy, może niezwykły, raczej taki niezwykły, bo szybki. Wyobraźcie sobie, że goni was złodziej i uciekacie przed złodziejem, ale nie możecie biec, tylko iść. Taka zabawa i taki szybki marsz, szybki chód do domu, z zakupów, po zakupy, czy wokół gdzieś domu. Ja to robię na przykład przez godzinę, taki szybki marsz codziennie. Jeśli nie mam czasu na trening, to naprawdę świetnie robi, dotlenia nasz organizm. Poza tym jest to rodzaj ćwiczenia aerobowego, czyli tracimy kalorie. Również można w ten sposób zgubić brzuszek, bo pamiętajcie, że ćwiczenia aerobowe wpływają na to, że też no, gubimy te zbędne kilogramy z całego ciała, nie z konkretnych części, ale przede wszystkim zwiększamy naszą pojemność płuc, nasza kondycja jest lepsza, lepiej pracuje nasze serce i cały organizm jest lepiej dotleniony.
1: I tutaj piękna kropka optymistyczna. Dziękuję bardzo za rozmowę.

somebody. Melo Radio Kielce. Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Czwartunio, koniec spowijającej nas sielanki, bo ta noc zmieniła wszystko. Na Łódzkiej wystartował zapowiadany Armagedon. Południowa jezdnia poszła pod klucz, a cały ruch w obie strony upchnięto na nitce północnej. Żeby podkręcić emocje, drogowcy wyłączyli tam światła.
1: Nie ma spania o tej godzinie. Zamiast tego mam dla was dużo energetycznej muzy i dołożę też kubek Meloradia. To już za chwilę. Jest 6:30, podkręcamy tempo w czwartek rano. Waldek Darłek, dzień dobry, siemanko. Hello.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Grace, Land i Your Box już za 20 minut. Siódma, a ja o tej porze mam coś, co poprawi wam humor w taki dzień, gdy od rana jakieś szarości za oknem panują. Kubek Melo Radia w bardzo pobudzającym kolorze mam dla was. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. To już teraz taki prezent dla was przygotowany i dołożę jeszcze 3 szoty w Melo. Dzwońcie, Melo Merch czeka. Teraz trzeba dzwonić do Melo pod 321-321-777. Bądźcie naprawdę szybcy. Kubek Melo Radia może być wasz. Czekam. 321-321-777.

0: Badelki i Włodarski, lubię cię jak lato. No my musimy wam grać takie numery i bardzo lubimy grać takie kawałki, od których robi się goręcej, żeby przypominać, że lato to jest już na wyciągnięcie ręki. Lato, a nie jesień. No nie? Marta, cześć, siemanko.
1: Tak, cześć. Słuchajcie, no pogoda brzydka, ale no nie traćmy energii, jest lato coraz bliżej, trzeba planować, korzystać, jesteśmy przynajmniej, a nie wiem jak wy, ale jesteśmy w fajnym regionie kraju, działajmy.
0: Marta, to mi się podoba, co mówisz, słuchaj, my wszyscy jesteśmy w najfajniejszym regionie świata, słuchaj, w tej fajnej Polsce, w której jak nie świeci słońce, to można włączyć melo i od razu jest goręcej. I plan mój na ciebie teraz, Marta, jest taki, że mam dla ciebie
2: 3 szoty w melo.
0: Obiecuję, że od razu zrobi ci się goręcej. Słuchaj, samochód sportowy czy rodzinny?
1: Sportowy, zdecydowanie sportowy.
0: A, pojechała. Dobra, uwaga. Wakacje w Hiszpanii czy w Japonii?
1: Japonia, koniecznie Japonia.
0: Chyba trafiłem na jakąś fankę. A pracować zdalnie czy w biurze?
1: Biurze, jednak kontakt z ludźmi.
0: Ja też uwielbiam, słuchaj. No i w tym kontakcie to opłacało ci się dzisiaj, bo kubek Meloradia już pakujemy i wysyłamy do ciebie.
2: 3 szoty w Melo.

0: No pewnie, że was nie zostawimy tak samych w ten czwartek przy tej pogodzie. No jak zawsze możecie liczyć na energetyczną muzę. To był Alan Walker, a to jest Marcin.
1: No cześć. Piłka, bramka, gol i w ogóle dzisiaj wielkie emocje w świecie piłkarskim.
0: O tak.
2: A już o siódmej zagramy.
0: O tak, ile Oaks, Breaking Dishes, Umbrella. I w to mi grajcie. Tak energetycznie będzie Melo na początek kolejnej godziny. Teraz już za 6 minut siódma, a w międzyczasie też o pogodzie.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David Gatt.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Pogoda.
16: Po nocnych deszczach dostajemy wreszcie chwilę upragnionego oddechu w Kielcach. Z oknem chłodne 11,5 stopnia, ale patrzmy na to z optymizmem, ok? Powietrze w Kielcach jest teraz tak niesamowicie rześkie, czyste. Chmury na razie jeszcze wiszą nad miastem, a w ciągu dnia czeka nas całkiem niezła przeplatanka. Chmur, deszczu i skoków temperatury.
17: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
18: Związkowcy i górnicy niezadowoleni to po przyjęciu przez rząd krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Za 4 lata ponad 50% energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii, a w 2040 roku ponad 60%, mówi Bogusław Ziętek z Sierpnia 80.
19: Ten plan jest nierealistyczny. OZE może być tylko uzupełnieniem.
18: Ziętek nazywa kłamstwem też zapowiedzi rządu o spadku cen za prąd za kilka lat, bo nie ma na to żadnych wyliczeń. Amerykański lekarz, który miał kontakt z ebolą, został wypisany ze szpitala w Pradze. U mężczyzny nie wystąpiły żadne objawy choroby, odleciał już do Stanów Zjednoczonych. A już tylko godziny dzielą nas od meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W nim współgospodarz turnieju Meksyk zmierzy się z reprezentacją RPA. Spotkanie rozpocznie się o 21:00.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Już teraz energetycznie zaczynamy kolejną godzinę z Melo. Dziś o poranku w czwartek. Cześć, hej, dzień dobry. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo, gdy inni gadają. My już gramy.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana dzisiaj, w czwartek. Czwartek jest fajny, lubimy go najbardziej za to, że zaraz po nim wpada piątek. A ja mam takie pytanko. Jakie słowo najczęściej ostatnio wpada wam w ucho? Jest coś takiego, co słyszycie ostatnio? Albo może jakiego słowa ostatnio używacie bardzo często, żeby nie powiedzieć najczęściej? Daria.
1: O, ja uwielbiam używać słowa nie. To pewnie bardzo dobrze znasz. I uwielbiam jeszcze szczerze. Szczerze? Mm-hmm.
0: Dobra, z mojej strony to wiesz, co słyszysz najczęściej, nie?
1: No, ja wiem, ale no. Tego nie wolno mówić na antenie. Nie powiemy, bo niecenzuralne.
0: Można, jak nie, na S?
1: No niecenzuralne ty same mówisz.
0: Słuchawki, mówię.
1: No dobra, no to też.
0: Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki. Nagrajcie się nam na meloradio.pl. Wystarczy wejść i tam wysłać nam głosówkę. Na dole jest taka zielona słuchawka. Jakiego słowa ostatnio używacie najczęściej? Albo jakie słyszycie? I od kogo? Często. Dajcie znać, czekamy na głosówki.

0: Mayhem. Melo Radio, podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, jakiego słowa ostatnio używacie bardzo często, żeby nie powiedzieć najczęściej, a może jakie słowo najczęściej obija wam się o uszy. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie ze swojego telefonu. Jak jeszcze nigdy nic nam nie wysyłaliście, to spróbujcie dzisiaj właśnie. Wystarczy zieloną słuchawkę na dole tam nacisnąć i już głosóweczka leci do nas. Tylko wiecie, takie słowa, żeby dało się je później puścić na antenie, nie? Czekamy, bo wtedy puścimy wam fajny Melo Merch. Słyszeliście ostatnio o fałszywych kominiarzach w Polsce, gdzie tam chodzą, sprawdzają, kasują, cash biorą i się okazuje, że to problem, nie?
1: No, no tam nawet mówiłem, no.
0: No, to słuchajcie tej historii. Okazało się ostatnio, że pewien Kanadyjczyk, który w ogóle nie miał żadnej odpowiedniej licencji pilota, przez prawie 17 lat latał jako kapitan samolotu w tamtejszych liniach lotniczych. Zatrzymali go dopiero 1 czerwca. No, usłyszał szereg zarzutów, w tym tego, że oszukiwał oraz że używał fałszywych dokumentów. Linie uspokajają, że nic się nie działo, pasażerowie byli bezpieczni, bo oni tam co pół roku sprawdzają umiejętności i facet zdawał wszystko elegancko.
1: No i patrz, nie spowodował żadnego wypadku.
0: No nie, no nic takiego się nie wydarzyło. No. To się nazywa mieć pasję. Chociaż z drugiej strony trochę odleciał, no. The Kongs w Meloradiu, już teraz Galaxy. Dla tych, którzy wiecie, czują, że dzisiaj świat nie ma dla nich żadnych granic i wszystko mogą. No to co, mierzcie wysoko.

0: Ale my beautiful. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. Czwartek rano, już 27 minut po siódmej, a imprezowe Centrum Polski tego lata w samym środku wakacji będzie w Kołobrzegu. Od piątku 31 lipca do niedzieli 2 sierpnia przeżyjecie coś niesamowitego. Sunrise Festival, na którym podkręcać tempo będą m.in. Afrojack, Rehab, Axwell, James Hype oraz Sigala. Chcecie bawić się tam razem z Meloradiem? To super się składa, bo dziś do zdobycia w Melo bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie, a już jutro po 21 na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio, to tu znajdziecie najlepszą klubową muzę znaną ze scen Sunrise Festival.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dariusz

0: Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brie Comarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brie Comarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brie Comarché. Nasze ceny rządzą.
4: Po reklamie.

0: pryska i lato. Lato to też jest fajne słowo, które jak się często powtarza, to od razu działa. Także podnosi się temperatura. Pryska w Melo. Podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek rano i pytamy, jakie słowo albo słowa słyszycie, albo jakich używacie ostatnio najczęściej.
1: Myślę, że słowo jutro najbardziej obija się uszy, bo dziś nikomu się nie chce.
0: Rozumiemy to.
2: Najczęściej używam wyrazem, słowem przeze mnie zdecydowanie daj.
0: A, okej.
3: Okay. Podwyżka. Wszyscy o niej mówią, mało kto ją widzi.
0: Aha, o, dobra, dobra. I?
4: 6-7, 6-7, 6-7.
0: Też dobrze, też dobrze. A twoje propo?
5: Ja ostatnio chodzę po domu i naśladuję królika Baxa, a brzmi to mniej więcej tak.
6: Zaczekaj.
0: Daria, weź nie czekaj, no.
7: No piszę, wysyłamy.
0: Wysyłamy, tak. Dobra. A jak ktoś chce dorzucić głosówkę od siebie, to dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy, nagrywajcie.

0: Fishery Townsend, najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Mamy też 30 Meloradia i to jeden z tych numerów, na które warto, żebyście zagłosowali. A o tym, o czym warto posłuchać już za chwilę w Newsach, Marcin.
1: Och, będzie o tym, co w końcu skończyło się w Barcelonie, a trwało ponad 140 lat.
2: A już o 8 zagramy
0: And the Dust w Meloradio. Prognozę pogody na czwartek też dla was mamy za 8:08.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
11: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-180 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
23: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
24: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczki opakowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Lecki szczyt poranny oficjalnie rzucił wyzwanie naszym nerwom. Jeśli planowaliście poranną wycieczkę łódzką, to zmieńcie plany, bo nowe ronda bez świateł koncertowo momentami blokują wylot na Łódź. Kumulacja nieszczęść dopadła też węzeł Kielce Południe, gdzie ekipy od świtu czyszczą wiadukty. W Kielcach bez większych zmian, po deszczowym poranku opady na całe szczęście teraz odpuściły, no może gdzie nie, gdzie tam delikatnie jakiś kropnie deszczyk, ale jest stabilnie, rześko, bo mamy 12 stopni, wiatr goni w porywach dosyć sporych, więc uważajcie, żeby was gdzieś tam nie wywiało i rozkoszujcie się tym rześkim porankiem.
1: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Irańczycy poprosili, bym zakończył bombardowanie, tak mówi w mediach Donald Trump. Teheran zaś zaprzecza, by irańscy urzędnicy kontaktowali się z prezydentem USA. Polski rząd przyjął strategię cyfryzacji państwa do 2035 roku. Zakłada m.in. pełną cyfryzację kluczowych usług publicznych w ciągu 4 lat oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Doprowadzenie do tego, żeby cała administracja była bez papieru, to nie znaczy, że nie będzie można przynieść do urzędu papieru.
2: W urzędach wszystkie dokumenty będą zdigitalizowane i wprowadzone do elektronicznego systemu zarządzania. Na ten moment Barcelona czekała ponad 140 lat. Bazylika Sagrada Familia stała się oficjalnie najwyższą świątynią świata. Papież poświęcił jej 172-metrową wieżę zakończoną krzyżem. W ceremonii wzięło udział 120 tysięcy osób.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Żebyście za długo nie czekali, to by już za chwilę będziemy mieli dla was zabawę gotowi na wszystko i fajny Melo Merch do zgarnięcia. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, jest już ósma, inni gadają, my już gramy.

0: Jax Jones w Melo Radio. Podkręcamy tempo 12 minut po 8. To ja wam teraz powiem, co powinniście robić. Jak chcecie zgarnąć fajny merch od Melo, są skiety i Melo Torba do wzięcia dla was, to już teraz powinniście dzwonić do nas pod 321-321-777. Zabawa gotowi na wszystko. Startuje już za chwilę. 13 minut po 8 już mamy. Dzwońcie jak najszybciej pod numer studia. Czekamy.
1: 321-321-777.
0: Bardzo, jak zawsze.
1: Tak, bardzo
0: tak,
1: czekamy.
0: Proszę. Tak, nie będę ci przerywał.
1: Bardzo czekamy, no, mamy fajny merch, o którym więcej wie Waldek, jak zwykle, bo ja nigdy nie pamiętam.
0: Mów dalej, bo powiedzą, że ci przerywam. 321-321-777. A wiecie, nie? Że dwie osoby mają szansę. Także jak jesteście teraz i chcecie, to czekamy. 321-321-777.

0: No to my też lecimy, nie ma co czekać, przeciągać i zwlekać z tematem, skoro zawodnicy są już gotowi do tego, żeby wystąpić. Jest z nami Sebastian, cześć Seba.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry, jak tam dzień się zaczął? Pada u ciebie?
1: No niestety pada i nie chcę przestać padać.
0: Słuchaj, kiedyś przestanie, spokojnie, nie o pogodzie będzie, na szczęście nie o to będziemy pytać. I jest Damian też, cześć Damian.
2: Siema, co z tego, że pada?
0: Nic z tego, przecież mówimy właśnie. No, dokładnie. Damian, tym bardziej, że fajnie się leżakuje, jak tak pada, nie? Deszczyk, tak wiesz, robi fajne tło. No, a ty słyszałem, że masz w planach leżakowanie dzisiaj.
2: Skręcić się można.
0: O.
2: Tak, niestety.
0: No, zazdrościmy. No dobra, zobaczymy, komu będą zazdrościć dzisiaj najbardziej. Słuchajcie, za chwilę startujemy. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną mamy dla was melotorbę. Najważniejsza zasada tej zabawy: kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne?
1: Jasne, okej.
0: No to gramy.
3: Gotowi na wszystko.
0: Zaczynajmy. Pytanie numer jeden. Ile przegród nosowych ma człowiek? Jedną czy dwie?
2: Damian.
1: Dwie, chyba.
0: Damian był pierwszy, zgłosił się imieniem.
2: Dwie.
0: Damian, ile ma?
2: Dwie.
0: Dwie. Sebastian też krzyknął, że dwie. Słuchajcie, nie wiem jak to policzyliście. Chyba jedną u Sebastiana, jedną u Damiana. Jedna to poprawna odpowiedź, słuchajcie. Daria dobrze policzyła i ona wie. Na razie bez punktów, ale nieźle się zaczyna. Uwaga, pytanie numer dwa. Czy przeciąganie liny było kiedyś dyscypliną olimpijską? Tak czy nie?
1: Seba.
2: Damian.
0: Seba tym razem, słuchamy.
1: A strzelam, że tak.
0: A dobrze, trafamy.
4: Bardzo dobrze. Przeciągnął linę na swoją stronę.
0: Sześć razy była olimpijską dyscypliną i ma większy staż niż, wyobraźcie sobie, triatlon albo taekwondo. Nieźle, nie? No dobra, to wielkie brawa, Sebastian, dla ciebie. Jeden
1: super,
0: punkt.
1: Dziękuję.
0: Melo torba, już pakujemy, już wysyłamy. Praktyczna, fajna, przyda się w tym sezonie. Na przykład będziesz mógł sobie coś, wiesz, tam fajnego napakować i zabrać ze sobą na wakacje, na plażę. Damian, ty się nie przejmuj, leżakuj sobie spokojnie. Dla ciebie mamy też merch, pakujemy i już wysyłamy. Takie prezenty lecą do was.
3: Gotowi na wszystko.
0: A my lecimy z energetyczną muzą, bo tak gramy dla was dzisiaj w czwartek rano w Melo Radio. Jutro znów sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. Teraz Bebe Rexha i Faithless.

0: Papy, sorry, papy, topic back. Czy w Melo idealnie byś pasowała do tego numeru, ale słyszałem, że wybierasz się gdzieś, gdzie też będziesz idealnie pasować.
1: A wybieram się na Juvenalia pod Beskidzia.
0: I podobno będzie szansa wybrać się z tobą.
1: Oczywiście, że tak. U nas już na antenie na poranku za chwilę będziemy mieli dla was fajne info. Będziecie mogli również jechać na Juvenalia. No tylko musicie uważnie słuchać i się wszystkiego dowiecie.
0: Wszystkiego od razu nie mów, słuchajcie, będzie taka szansa już niedługo. Jeszcze dzisiaj będziecie mieli szansę zgarnąć takie zapro. Także bądźcie blisko Melo, a za chwilę dowiecie się na ten temat więcej. Ale wcześniej Kadzirak, w Melo będzie też Bob Sinclair.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Jedź na tu Moru Lat z Meloradiem. Zagrają

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
3: dalej masz. Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja: rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom, trwa do 30 czerwca.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
5: Meloradio.
4: Ale proszę uzasadnić.
5: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
4: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
5: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
4: Iga Dudziuk.
5: I Mikołaj Kujawiński.
3: Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Smolastej Trips w Meloradio i Duże Oczy. Tak podkręcamy tempo w czwartek rano. Za 17 minut będzie godzina 9. Słuchajcie, no powiększa się nasza ekipa na Tomorrowland. Wczoraj dołączyli Ola i Damian. Ola, dlaczego warto się zgłosić na meloradio.pl?
1: Można wygrać takie super nagrody, nawet nie spodziewając się tego i wysyłając przez przypadek w sumie zgłoszenie i jeszcze bawić się tak świetnie z taką ekipą.
0: Przypadek? No nie sądzę. Wyjątkowe, niesamowite przeżycia czekają na was. Chcecie, żebyśmy zabrali was do Boom w Belgii? To wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl i tam napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i koniecznie dołączcie jakieś fajne filmy i foty, a wczorajszy finał tej zabawy możecie zobaczyć także na naszym Instagramie. To co, czekamy na was na meloradio.pl i zabieramy was na Tomorrowland. To już tego lata.

0: Anima i Bad Angel i najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was, mamy też Marcina, a Marcin ma newsy.
1: A nasz prezydent dostał zaproszenie na fajne urodziny za oceanem.
0: Za chwilę szczegóły, za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Loco Loco, Gordon Ryan, Zonneveld.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Trafik.
4: Poranny kocioł na Łódzkiej wciąż trwa i zostawia po sobie totalny zawrót głowy dla pieszych i pasażerów MPK. Cały ruch pieszy i przystanki uciekły na północną stronę, a ten ze Skrzetlewskiej wylądował na Helenówku. Także autobusy łapią przez to niezłe tyły. A wy złapcie drugą kawę. Przyda się. W Kielcach zaczyna się niezła szkoła przetrwania, jeśli dopiero wychodzicie z domu. Termometry pokazują teraz marne 10,5 stopnia, ale chyba najgorszy jest wiatr, który dmucha i to dosyć mocno. Tak mocno, że wyrywa niektórym parasole. Do tego z nieba co chwilę zacina deszcz, no i tworzy nam taki trochę mało przyjemny jesienny miks. Synoptycy dają nadzieję, że po południu ma się zrobić nieco cieplej.
5: To już prawie dziewiąta. Teraz newsy Meloradia, Marcin Sikora.
6: Karol Nawrocki pojedzie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Dostał zaproszenie. Niedzielna wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Rząd szykuje bat na kierowców taksówek z zagranicy. Ci spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z Polski, ale też ze swojego kraju pochodzenia. Pisze o tym Rzeczpospolita. 12 drużyn przemierzało Warszawę i grało w pierwszą pomoc. To w ramach 11 finału konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. W sumie do zaliczenia było 12 zadań, mówi szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak.
7: Były w parlamencie, były w łazienkach, były w takich miejscach nieoczywistych, w których miały wykonać różne zadania. Pozycja boczna ustalona, resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
6: Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 z Chodzieży w Wielkopolsce.
5: Mamy w Meloradiu coś, co też wam pomoże. Dużo energetycznej muzy, to świetnie działa od samego rana. Tak podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, hej, siemano. To już dziewiąta. O tej porze też możecie poczuć się jak na Sunrise Festival. Jedna z gwiazd tego wydarzenia. Już teraz w Melo. The Rider Zonneveld, a bilety na Sunrise Festival. Meloradiu dla was. Jeszcze dzisiaj.

0: Coming Around Again i Armin Van Buuren w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, to już 12 minut po 9. To teraz mocno imprezowo się zrobi, bo ty się wybierasz i inni też będą mogli.
1: Wybieram się na Juvenalia pod Beskidzia, które już będą w piątek i w sobotę. Będzie tam wielu artystów. Słuchaj, Waldek, będzie Żabson, Wacto, ja, Oliwka, Brazil. No naprawdę line-up jest świetny. No i ja tam jadę razem z Monią. Będziemy wam wszystko na bieżąco relacjonowały, ale ktoś z naszych słuchaczy też może jechać.
0: No, to powiedz coś więcej.
1: Musicie nam nagrać głosówkę, wchodzicie na meloradio.pl i tam macie taką ikonkę, wyślij głosówkę, wysyłacie nam głosówkę, musicie powiedzieć, dlaczego to akurat ty powinnaś jechać na Juvenalia pod Beskidzia. Mają być najlepsze, najbardziej crazy, bo to właśnie taka głosówka zgarnie bilecik.
0: No to koniecznie, jak najszybciej wbijajcie na meloradio.pl, nagrajcie głosówkę jeszcze w tej godzinie, do kogoś polecą bilety na tą imprezę na Juvenalia. Będziecie tam razem z Darią się bawić, wiecie, wyczyn mocny. Czekamy na głosówki już teraz.

0: Malo Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo w czwartek rano, 19 minut po dziewiątej. To dzisiaj. Dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
1: No.
0: Oryginalnie bardzo, bo w trzech państwach, w Stanach, Meksyku i Kanadzie. Wyjątkowa, ale... słuchajcie, tak jest też nowa oficjalna piłka, no.
1: Blisko te państwa przynajmniej.
0: Do siebie tak, do nich trochę daleko. Tą piłką, którą będą rozgrywane mecze, słuchajcie, to warto się zainteresować, bo jest zbudowana tylko z czterech kawałków, tak jeszcze nigdy nie było. Mhm. A najciekawsze jest to, że jest naszpikowana elektroniką, ma wbudowane czujniki, które dokładnie mierzą przyspieszenie, rotację, pozycję w przestrzeni na boisku oraz siłę uderzenia piłki. To wszystko po to, żeby sędziowie, oglądając później to wszystko, no mieli łatwiej i było im zdecydowanie prościej osądzać, wpadł gol czy nie. Ale wiecie co? To nudy będą. Przecież oni będą wiedzieć, czy będzie gol, czy nie, to zanim jeszcze piłka do bramki doleci.
1: No i nie będzie można krzyknąć sędzia kalosz.

0: Pauza i Magnetyk w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Juvenalia szybko się zbliżają. Na tej imprezie będzie Daria. Wy też możecie się tam pojawić, bo mamy bilety w Melo podwójne dla was. Można nagrać tam głosówkę, jak jeszcze nigdy tego nie robiliście. Nigdy, nigdy. To właśnie dzisiaj możecie. Pierwszy raz, to może się opłacać. Angelika na przykład. Jeszcze nigdy, a dzisiaj pierwszy raz.
1: Ostatnio byłam na koncercie ekipy z córką, więc dlatego ja z moją przyjaciółką chcemy też pojechać i pobawić się i poszaleć.
0: No i to jest bardzo dobry powód i takiego dobrego Melo wam życzymy. Tak będzie na pewno. Jeszcze jest bilet. Są takie zapro, więc jeśli chcecie, to czekamy na wasze głosówki. Nagrajcie, dlaczego to właśnie wy powinniście się tam pojawić. Czekamy.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, klimatyzację do samochodu, no teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: One latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta. Bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Po reklamie.

Felixiany i Rain in Ibiza. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a najgorętsza impreza tych wakacji będzie już niedługo i blisko, nad polskim morzem, w Kołobrzegu, w super klimacie Sunrise Festival. Świetni ludzie, super muza, no i mega sety, przy których będziecie się bawić razem z Melo. Zagrają dla was Seagala, Axwell, Rehab, Scooter i Paul Van Dyk i wielu innych, bo line-up jest długi i bogaty. Was też nie może zabraknąć już dzisiaj do zgarnięcia w Melo bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie i wygrywajcie!

0: Moonlight w Melo Radio. To najlepszy drop nowych hitów w Melo. Jak już wiecie, Daria jutro będzie szaleć na Juvenaliach. Wy też mieliście okazję zgarnąć za pro. No i proszę bardzo, z takich okazji to wiadomo, że się korzysta. Tym bardziej, jak można spowodować, że sąsiadka będzie zadowolona.
1: Chciałbym wybrać się na te Juvenalia i zaprosić moją sąsiadkę Anetkę, która uwielbia właśnie Żabsona, zwłaszcza księżniczki. Po prostu budzę się z Żabsonem i zasypiam z Żabsonem.
0: Grzesiek, ty to masz podejście do sąsiadek. No, to poleciały bilety, a wleciał Adi. Siema.
2: Siemano, ale cieszę się, że w końcu sąsiad może prześpi się z kimś innym niż z sąsiadem. Proszę, z Żabsonem. Dobra, wiecie, o co mi chodzi. Wstałem dopiero.
3: A już o 10:00 zagramy.
2: Gibbs, Dope House for Money i Win w Melo Radio.
3: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą.
0: Będzie gorąco.
2: No to na pewno. Ja tam trzymam kciuki za chłopa. Stary, jestem z tobą!
3: Nie ma znaczenia, póki gaz mam.
2: A ta nutka punktualnie o 10:00. Bardzo fajna, szczególnie dla fanów motoryzacji. I obiecuję, że się zaraz rozbudzę.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Traffic.
3: Czas złapać przedpołudniowy oddech, choć nie ma co wijać w bawełnę. Przepustowość łódzkiej leży i kwiczy, więc tranzyt musi szukać alternatyw. Drogowa ofensywa rozlewa się dalej, bo od 15 drogowcy rozkopują krajówkę w Cydzynie i dalej aż do Baćkowic. Zwalniamy tam do 60. Przestało padać w Kielcach na chwilę, ale za to niebo zaciągnęło się dosłownie czarnymi chmurami. Ciemno zrobiło się, jakby ktoś zgasił nam po prostu światło. Na termometrach kieleckich notujemy w tej chwili 13 stopni. Najcieplejszy moment dnia będzie o godzinie 18. Wtedy na termometrach zobaczymy 17 stopni. Słońca dzisiaj raczej nie będzie.
2: To są newsy Meloradia Kielce.
3: Ewelina Walczak. Ranna kobieta i uszkodzony dom to bilans wczorajszych burz w regionie. Świętokrzyscy strażacy interweniowali 6 razy, głównie usuwając tarasujące drogi konary. Do najgroźniejszego wypadku doszło w Ksawerowie w powiecie pińczowskim, gdzie drzewo zmiażdżyło jadący samochód. Poszkodowana pasażerka trafiła do szpitala, relacjonuje Kamil Ciepielewski ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
4: Strażacy zostali również zadysponowani do miejscowości Gacki Słupieckie w powiecie staszowskim, gdzie w wyniku wyładowania atmosferycznego doszło do spalenia instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym.
3: Służby apelują o ostrożność i śledzenie ostrzeżeń meteorologicznych. Tymczasem w samorządzie burze wywołały autobusy, ponieważ Kielce nie przekażą 15 wycofanych pojazdów ukraińskiej winnicy. Prezydentka Agata Wojda poinformowała, że mer partnerskiego miasta wycofał wniosek, by uciąć negatywne emocje. Tymczasem kieleckie zwierzaki zyskają darmową pomoc. Fundacja Kocie Dobro rusza z darmową kastracją i chipowaniem czworonogów w ramach budżetu obywatelskiego. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.
5: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Iran wystrzelił drony i pociski w kierunku baz wojskowych w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. To tam stacjonują amerykańskie myśliwce. Ostrzał nastąpił w odpowiedzi na najnowszy atak USA na Iran. Najwyższy, 3. stopień ostrzeżeń przed burzami, silnymi ulewami i gwałtownym wiatrem. Tak jest na Podkarpaciu i w Małopolsce. Mieszkańcy tych regionów dostali SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najgorzej jest w okolicach Zakopanego, Jasła czy Gorlic. Lasy toną w śmieciach. W Zielonej Górze leśnicy co roku zbierają odpady, których utylizacja kosztuje 2 miliony złotych, mówi Tomasz Kasperowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
7: Zużyte opony, części samochodowe, zdarzają się także elektrośmieci, tak jak telewizory, lodówki.
6: Zeszłoroczne śmieci wypełniłyby ponad 50 wagonów pociągów towarowych.

Siemanko, punktualnie 10 na zegarach, Adi po tej stronie. Nie wiem, jak to się stało, że ten tydzień tak szybko zleciał, ale dzisiaj mamy czwartek. Jutro piąteczek, więc to są dobre newsy. Zapraszam do 14.

0: Anatoly, talk to you w Melo Radio. 15 minut po 10. Podkręcamy tempo i teraz najwyższy czas na to, żeby trochę rozbudzić waszą kreatywność. Bo wiem, że nic wam się nie chce. W pracy? Nie. Pogoda? Nie. Generalnie jakoś tak o. Dlatego moja propozycja jest taka. Poróbmy coś szalonego i odpowiedzcie na WhatsAppie Meloradia na moje pytanie, co można powiedzieć na randce i w urzędzie. Czekam na wasze absurdalne, genialne wręcz propozycje. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze, no to jak zawsze, coś z Melomerchu specjalnie dla was.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. 28 minut po 10. Co można powiedzieć na randce i w urzędzie? Słuchacze Meloradia się pobudzili i mamy odpowiedzi. Mateusz?
1: No to siemanko, ja jestem Mateusz. No i moja odpowiedź brzmi, co można powiedzieć na randce i w urzędzie? Ile płacę?
0: No to podstawowe pytanie, wiadomo. Łukasz?
2: Na randce i w urzędzie można powiedzieć na przykład, panu nie stał. Pan tu nie stał. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz z Łodzi, a pogoda jest przewspaniała. Elo.
0: Pogoda jest rewelacyjna, ale faktycznie takie przejęzyczenie też może mieć miejsce, no to się może wydarzyć. Przy okazji czekam na kolejne głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga

0: na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Alok Bibi Rexa, Deep in Your Love w Meloradio. 18 minut do godziny 11, tak podkręcamy tempo i to w bardzo mocnym wakacyjnym rytmie i te wakacje będą na pewno niezapomniane. Chociażby dlatego, że ruszamy na Tomorrowland, a wy razem z nami, czyli śmigacie z Meloradiem na potężną imprezę, o której będziecie mówić bez przerwy. Tomorrowland, jeżeli tylko macie ochotę się wybrać do Belgii, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, to ważne. No bo będziemy też czekać na waszą wspólną fotkę albo jakiś filmik, jak się dobrze razem bawicie. A dojazd na miejsce macie gratis i zrobimy wam potężną melo integrację.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej. Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można powiedzieć na randce i w urzędzie. Marcin, jesteś gotowy?
1: No.
0: Grzechu, jedziesz.
2: Tutaj pani coś jeszcze zalega.
0: Dobra.
3: Olida?
4: Można prosić o numerek?
0: No, to można, dobra, zdecydowanie, dobra. Jak najbardziej. A co w newsach masz fajnego?
1: A w newsach mam między innymi o sytuacji w Belfaście, która jest gorąca.
0: No okej, okay, sprawdzimy to.
5: A już o 11:00 zagramy.
0: Die, I'll be good boys, hide away w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, ten numer punktualnie o 11:00, a co można powiedzieć w urzędzie i na randce? Dajcie znać głosówkami na meloradio.pl. Szukajcie WhatsAppa.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Jeśli zerkniecie teraz przez okno, to nad Kielcami rozgrywa się dosłownie trzecia część Władcy Pierścieni. Kieleckie niebo spektakularnie podzieliło się na pół. Z jednej strony czarna, no może trochę szaro-czarna, złowroga strona mocy, z drugiej jakieś nieśmiałe próby przebłysków. Wygląda to nieziemsko, ale na termometrach na razie bez luksusów, bo mamy niecałe marne 13 stopni.
0: To są newsy Meloradia Wielce.
6: Ewelina Walczak. Niepokojący trend nad wodami w regionie. Świętokrzyski WOPR alarmuje, że drastycznie spada liczba strzeżonych plaż. Więcej o tym Adrian Górny.
7: Jeszcze kilka lat temu ratownicy dbali o bezpieczeństwo w 40 miejscach, a w tym roku ta liczba znowu mocno się skurczy ze względu na oszczędności samorządów. Ratowników zabraknie w tym sezonie m.in. na zrewitalizowanych zbiornikach Umer i Kaniów w gminie Zagnańsk oraz nad zalewem Hańcza.
6: Dziękuję za relację. Prokuratura Okręgowa w Kielcach zakończyła śledztwo przeciwko 33-latkowi, który w gminie Samborze sprodukował hurtowe ilości narkotyków. Policjanci zabezpieczyli dwa reaktory chemiczne oraz ponad 2 tony nielegalnych substancji. Czarnorynkowa wartość towaru z jednego cyklu produkcji sięgała kilkunastu milionów złotych. Hurtownik trafi przed sąd, tymczasem młodzi ludzie stoją przed wyborem życiowej drogi, ponieważ ruszyła rekrutacja na UJK w Kielcach. Maturzyści i licencjaci mogą rejestrować się w systemie na blisko 70 kierunków studiów.
8: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Nie złota alga, tylko niski poziom tlenu. To była przyczyna śnięcia ryb w Odrze na przełomie maja i czerwca. Z rzeki wyłowiono 200 kg ryb. Setki zatrzymanych osób, podpalone domy i samochody, ranni policjanci. To bilans trwających od poniedziałku antyimigranckich zamieszek w Belfaście. Wybuchły po ataku nożownika uchodźcy z Sudanu na pracownika ochrony zdrowia. Mężczyzna stracił lewe oko. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer nazwał incydent odrażającym, ale też zaapelował o spokój, bo reakcja służb jest i będzie stanowcza. Chcę powiedzieć jasno, akty przemocy i podpalania są całkowicie nieuzasadnione. Polski konsulat w Belfaście zaapelował do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności. I jeszcze sprawdzamy, ile dziś zapłacimy w Polsce na stacjach paliw. Cena maksymalna litra benzyny 95 to 5,92, a diesla 6,43.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: This is it. Mamy 11, siemanko, ja jestem Adi i jest czwartek, co oznacza, że jutro jest piątek i to dobre wiadomości. Daya, I'll be good boys, hideaway. Zapraszam do 14. No to co, jedziemy, siemanko.

0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Przypominam o drugim śniadaniu, 13 minut po 11. Nie głodujcie. No i odpowiadajcie na super, ultra, mega, hiper ważne pytanie, co można powiedzieć w urzędzie i na randce. Kuba!
1: Siema, z tej strony Kuba. Ja bym zapytał, czy tego będę czekał w kolejce.
0: Proszę stanąć i zaczekać cierpliwie, proszę pana. Tak panu powiem. Łukasz!
2: Może w tych czasach niepotrzebnie się pan fatygował. Teraz załatwia się to online.
0: No proszę pana, pytanie, czy pani z urzędu da swajpa w prawo?
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: James Hype, na którego jest potężny hype, bo będzie na Sunrise Festival. No i wy też, słuchajcie, końcówka lipca, widzimy się w Kołobrzegu na Podczelu i tam będzie przegenialna, mocarna impreza. I co jest jeszcze super, wy też tam będziecie, James Hype też tam będzie na Red Stage. Jeżeli chcecie się tam pojawić, luzik, nie ma tematu, tylko słuchajcie uważnie Meloradia po 18, bo wtedy w Idę w Melo jest szansa na to, żebyście zgarnęli wloty na tę imprezę. A co by nie mówić, tam to dopiero będzie Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
10: masz. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Wykorzystaj.

0: 15 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.

Gives Opał, Jonathan i Drive. Konceptowa bank, kiedy uśmiech to wychodzi moja przed. Szczerze nie wyobrażam sobie treningu na siłowni bez muzyki od Gibbs. Szczerze nie wyobrażam sobie treningu na siłowni bez muzyki od Gibbsa. Po prostu idealnie to działa. No szczególnie kiedy robię klatę. Dodaje ta muza mocarnej siły, piękności. Ale a propos ćwiczeń, to myślę, że jest jedno miejsce, gdzie zrobimy wszyscy bardzo, ale to bardzo mocne cardio i mam to na myśli Tomorrowland, bo jedziecie tam z Meloradiem do Belgii. Słuchajcie, jeżeli chcecie nam towarzyszyć w tej wyjątkowej, epickiej przygodzie muzycznej, no to wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo filmik, wideo. No i potem poczekajcie chwilę, bo na pewno do was oddzwonimy. I to co ważne, dojazd macie tam za friko i zrobimy wtedy bardzo mocną integrację. To będzie taki before przed dobrym melo. Coś mi spadło. Chyba nieważne. Ale o bilety walczcie.

0: Fisher, Townsend i Favor of Meloradio, 10 minut do 12. Marcin Sikora, siewano.
1: No cześć, pożyczyłeś coś kiedyś od kogoś?
0: Tak.
1: A oddałeś?
0: Tak.
1: To dobrze.
0: Mikołaj, pożyczyłem od ciebie trymer i ci oddałem, nie? Oddałem ci trymer.
2: Pamiętam.
0: Nie no, ej.
2: Wyskakuj z trymera.
3: A już o 12 zagramy.
0: Więcej o nic nie zapytam. Kajko, save my love w Meloradio. Danuta punktualnie o 12. Stary, oddałem ci trymer, bo pamiętam. Było tak na 100%.
4: Dobra, mam dwa w domu, więc chyba tak było.

0: Pogoda.
1: Mamy praktycznie samo południe i ten podniebny horror nad Kielcami nareszcie zmierza ku happy endowi. Jasna strona mocy oficjalnie przejmuje dowodzenie nad Kielcami. Chmury zaczynają pękać i w Kielcach melduje się już prawie 15 stopni na plusie. Wiatr wciąż trochę szaleje i kręci we wszystkie strony świata. Niestety ze złych informacji deszczowa aura zostanie z nami do poniedziałku.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. Nawet 20 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w gminie Samborzec prowadził profesjonalne laboratorium chemiczne. Śledczy zarzucają mu wyprodukowanie co najmniej 145 kg oraz ponad 2000 litrów płynnego klefedronu. 33-latek, który od zeszłorocznego zatrzymania przebywa w tymczasowym areszcie, nie przyznaje się do winy. Z kolei młodszy mieszkaniec regionu odpowie za swoje przewinienia w sieci. 14-latek z powiatu opatowskiego stanie przed sądem rodzinnym za internetowe groźby na tle wyznaniowym. Namierzyli go kieleccy funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Okazało się, że jego niebezpieczna aktywność w sieci trwała od kilku miesięcy. Połamane drzewa, zalana droga i jedna osoba w szpitalu po przejściu nawałnic nad województwem. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w powiecie pińczowskim, informuje Kamil Ciepielewski ze Świętokrzyskiej Straży.
2: Gdzie drzewo przewróciło się na samochód, którym podróżowała kobieta. Poszkodowana została zabrana do szpitala.
1: Usuwanie skutków nawałnic wciąż trwa.
3: Minuta do 12:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Tylko do maja ponad 20% więcej osób niż rok temu zachorowało na boreliozę. Ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Powodem jest szybkie ocieplanie klimatu, mówi szefowa Kliniki Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, profesor Joanna Krzowska-Firych.
5: My tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej.
4: Najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepionka. Coraz mniej Polaków z kolei uważa, że długi należy oddawać. Obecnie konieczność spłaty zobowiązań widzi 88%, w ubiegłym roku było to 91% badanych. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Nieregularny sen jest niebezpieczny już w przedszkolu. Jeśli dzieci w tym wieku nieregularnie śpią, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, tak twierdzą naukowcy.
3: No siemanko, jest 12 na zegarach, ja jestem Adi i serdecznie zapraszam na podkręcanie tempa. Kygo, Khalid i Griffin Save My Love to na początek, a za chwilę pogadamy o fajnej imprezie.

Topic, Becky G, Sorry Papi w Melo Radio, 17 minut do 11. Słuchajcie, a my szykujemy się do Melo Lata, między innymi Święta Solan, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że największej imprezy plenerowej w Nowej Soli, która odbędzie się między 12 a 14 czerwca. I słuchajcie, to jest seria koncertów, na których spotkacie artystów, których bardzo lubicie, jeśli chodzi o Melo Radio, no bo będą modelki, Kubańczyk, Blacha 2115, czy też między innymi Reto. Z kolei na Juwenaliach pod Beskidzia w Bielsku-Białej pojawią się Żabson, pojawią się Zalewski, Louis Villain, także no szykuje się dobre spotkanie, bo też między innymi Kizo, Avi, Oliwka Brazil, no jest naprawdę mocno. Melo też będzie na Paradzie Równości w Warszawie, także szykujcie się na naprawdę przepiękne, potężne Melo spotkania. Melo Lato, nie wiem jak wy, ja jestem turbo za. Sandra Link, Play My Drum, to już teraz.

Bossingler, Kajsa i I Can't Wait. Tak, podkręcamy tempo. Ja też nie mogę się doczekać, aż w końcu dacie nam znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland z Meloradiem. Wbijajcie na naszą stronę, nie czekajcie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam dajecie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Do tego fajna imprezowa fotka, gdzie jesteście razem, albo filmik. I w zasadzie to tyle. Trzymam za was mocno kciuki. A w tej godzinie jeszcze Robin Schulz i One with the Wolves.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Znowu lecicie?
11: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
19: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

0: A ja cały czas sprawdzam wasze pomysły, co można powiedzieć w urzędzie i na randce. Macie swoje propozycje.
1: Ups, system nie działa, okienko nieczynne.
0: No dobra, to jest edgy, okej, co mamy dalej?
2: Mam nadzieję, że uda się to załatwić bez zbędnych formalności.
0: No trudno się z tym nie zgodzić, dobra. Czekam na kolejne pomysły, na loradio.pl, tam znajdziecie naszego WhatsAppa. Hej!

0: You Girl i Moving to the Sound w Melo Radio, czyli potężny muzyczny viral w ostatnim czasie. I ten muzyczny viral będzie też na pewno w Kołobrzegu już 31 lipca na Sunrise Festival, na który też jedziecie razem z nami. Potężne wrażenia, genialna atmosfera, no i to co by nie mówić, to pełno scen, które należy odwiedzić. You Girl też tam będzie i wy też możecie. Słuchajcie właśnie Melo Radia po 18, no bo wtedy szansa na to, żeby zgarnąć bilety. Ale nie jedyna, bo podczas Sunrise On Air w piątek po 21 też będzie ku temu okazja.
1: A już o 13 zagramy
0: Sam Felt i Hey Sun w Melo Radio. No i z tą niezwykłą energią, która twórczo, śmiało mogę powiedzieć, że nawiązuje do vibe'u Aviciiego, słyszymy się punktualnie o 13.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: O tym, co ważne, dowiecie się z newsów Meloradia. Ula Harciarek, minuta do 13.
1: Jutro kierowcy więcej zapłacą za benzynę 95, 5,98, mniej za 98, 6,55 i za diesla 6,37. W Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. Nowoczesny sprzęt kupi WOŚP, mówi Jurek Owsiak.
2: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
1: Ma zacząć działać za 15 miesięcy. No jeszcze Iran, który zagroził przerwaniem meczów na mundialu, jeśli na stadionach pojawią się transparenty wymierzone w reprezentację tego kraju, a Iran rywalizację rozpocznie w poniedziałek meczem z Nową Zelandią w Los Angeles.
0: 13 punktualnie. Siemanko, ja jestem Adi, no i jedziemy dalej. Samfeld, Vice, Alu Black i Hey San. W tym mega fajnym vibe startujemy, no i podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście. Do 14.00.

0: być. Tymek, Anioły i Demony w Melo Radio. 12 minut po 13, tak podkręcamy tempo.
1: Leci hit, co dosyć ma go pukaj, a reszta nie może przespać nocy.
0: Sorry, bardzo chciałem do końca posłuchać. Skiety Melo Radia, właśnie będzie szansa na to, żebyście mogli je zgarnąć. Jeżeli tylko macie ochotę podjąć wyzwanie, no to dzwońcie 321-321-777. A tymczasem i Benny Hollow.

0: Even i Hollow w Meloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: Podej mi wyzwanie.
0: Uwielbiamy trochę szaleństwa razem ze mną. Robert, siemka.
2: Siemanko.
0: Słuchaj, stary, cieszę się, że cię słyszę, bo nie jesteśmy sami. Jest z nami Iga Dudziuk, siema.
3: Cześć, Robert.
2: Cześć, Iga.
3: Humor gituwa?
2: Gituwa.
0: Bardzo mi się podoba. Dobrze, słuchajcie, skoro mamy pozytywną atmosferę, to Robert, podjąłeś wyzwanie, co oznacza, że jeżeli się uda zrealizować to wyzwanie, zgarniasz skiety Meloradia. Jeżeli nie, no to coś innego z Melomerchu. I teraz moje pytanie brzmi, czy chciałbyś poznać swoje wyzwanie właśnie?
2: Oczywiście, urodziłem się dla wyzwań.
0: No i stary, dobrze. W takim razie, skoro jest z nami Iga, to musisz zarzucić jakimiś tekstami, żeby Igę poderwać i musisz się naprawdę postarać. Iga to jest naprawdę fantastyczna osoba.
3: Ale podpowiem ci, lubię pieniądze.
0: O, no to stary, dawaj, zaskocz nas czymś.
2: Kurde. Będzie... Tak, zaskoczony.
0: Stary, nie przejmuj się, ja będę twoim wingmanem. Dawaj, musisz coś powiedzieć, nie wiem, cokolwiek, na razie spróbuj.
2: Onieśmieliła mnie wyglądem, więc odebrała mnie.
3: Ale w radiu nie widać.
0: Ale to jest pierwszy sposób na podryw. Dobra, stary, idziemy w tę stronę. Świetnie, Robert, dawaj.
2: Ale
0: coś
2: po samym głosie nawet jestem.
3: A Robert.
0: Słuchaj, coś jeszcze dodaj do tej pikanterii trochę.
2: Zabrałbym cię moim Fiatem gdzieś w nocy oglądać zachód słońca.
0: Iga, mamy to?
3: Nie no, Robert, jestem cała twoja.
0: Robert! Skiety Meloradia są twoje, gratuluję ci serdecznie. Czy jesteś trochę teraz zestresowany przez nas? Powiedz szczerze.
2: Trochę tak.
0: Ale fajnie było, nie?
2: Fajnie było i ten fiacik to konkretny fiacik sportowy, także...
3: Duży? Tak?
2: Że to...
0: Nie, czerwony.

0: przepyszne 126 uderzeń na minutę. To Alok, Kality, Dive Into Me. Tak, podkręcamy tempo, 28 minut po 13, a w tej godzinie jeszcze no, będzie coś po polsku i to z nawiązaniem do przepięknej klasyki, no do przyboju Pana Krawczyka, na pewno pamiętacie. Ostatni raz zatańczysz ze mną w wersji Tripsa i Kubańczyka. To wszystko do 14.
1: Autopromocja. Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
3: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kaufland jest.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku

0: 4,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
17: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: Tam, tam. No ładnie, Olek, ładnie.
1: Ja lubię śpiewać. Albo być też.
0: Co kto lubi? Czy możesz śpiewać, możesz być, możesz wszystko. Wiesz gdzie?
1: Wiem gdzie, na przykład w studiu radiowym, w którym nie wiem, co robię o tej godzinie, ale jak już jestem, to powiem.
0: No to, stary, jest jeszcze inne miejsce, jest jeszcze Tomorrowland,
1: no
0: Belgii, stary.
1: Bum, bum, bum, bum.
0: Dokładnie, nasi słuchacze mogą tam się wybrać, jeżeli też chcecie, to wbijajcie na meloradio.pl. A dlaczego warto wziąć udział? Ola?
2: Można wygrać takie super nagrody, nawet nie spodziewając się tego i wysyłając przez przypadek w sumie zgłoszenie i jeszcze bawić się tak świetnie z taką ekipą.
1: Mam pytanie, czy myślisz, że Ola jak wygrała, to krzyknęła ole ola?
0: Mam nadzieję. A wy też możecie krzyknąć i zgarnąć możliwość przeżycia czegoś niesamowitego. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.
3: Zgłaszajcie
0: tam.
3: Się.
0: Właśnie, tam się zgłaszacie.
3: Zgłaszajcie się.
0: Jeszcze raz.
3: Zgłaszajcie.

0: To mój drugi ulubiony duet. Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls of Melo Radio. 8 minut.
1: Pierwszy?
0: No to jest świetne pytanie.
2: Znaczy, jeżeli...
0: No i zespoilerowałaś.
1: Jak ładnie.
0: Iga Dudziuk, Mikołaj Kujowiński.
2: Zdobyłeś nasze serca właśnie.
0: Właśnie próbowałem trochę.
2: Wyrwałem
0: was?
2: Tak.
1: Tak, dzięki Adrian, tu masz dwie dychy, jak się omawialiśmy.
0: Dzięki, będzie na kepsa, spoko, super. Dobrze, wszystkiego dobrego wam życzę, dzięki, pa pa.
2: Bajo.
3: A już o 14 zagramy
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Piątka za mało, piękny kawalerze.
1: O, patrz, już inflacja wystrzeliła.
2: No niestety.
0: Dobra, uciekam, bawcie się dobrze, hejka.
2: See you.

0: Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chce.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Odpaliliśmy letni

0: szybko. Pokochaj niskie ceny. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
5: Zbliża się 14, czas na newsy Meloradio.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Zamek Moszna na Opolszczyźnie zerwał umowę z organizatorem festiwalu Techno. O szczegółach Szymon Kastelik.
8: Zarząd zamku tłumaczy, że organizator nie dopełnił wszystkich formalności. Organizator odpowiada, że to zarząd zamku sam zaprosił go do współpracy i że posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Zdaniem organizatora problemy zaczęły się dopiero po aferze związanej z pałacem w Wilanowie i nie ma podstaw prawnych do odwołania imprezy.
7: Organizator szuka teraz nowego miejsca. Są zarzuty za nierzetelne przeliczanie głosów w wyborach prezydenckich w zeszłym roku. Usłyszały je 24 osoby, które zasiadały w komisjach wyborczych w Siedlcach. Na koniec o mundialu. Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy. Naukowcy wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników.
5: Oj, tam złej baletnicy to i rąbek u spódnicy.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14, słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, masz ochotę na lody?
2: Pewnie, zawsze.
1: Zawsze?
2: Zawsze i wszędzie.
1: To jest taka artystka w tym kraju, bardzo ładna, bardzo zdolna, która wypuściła swoje lody.
2: Doda? A nie, to już kiedyś.
1: To już było. Teraz jest nowa blondynka, która ma lody własne. I o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: bla, bla, bla, Armin van Buuren. A tego pana usłyszymy na Tomorrowland i możecie się zgłaszać. I pojechać z nami na Tomorrowland. Wystarczy wejść na meloradio.pl.
1: To jest fantastyczna strona.
0: A Meloradio jest w ogóle fantastyczne, bo Bejba, Blanka.
1: Co z nią? A to ona będzie robić, znaczy wydawać, wypuszczać, sprzedawać lody.
0: A wiesz, jak się nazywają?
1: Jak?
0: Naprawdę.
1: Czy to dobre, dobry chwyt marketingowy. A w ogóle słyszałem plotki takie, tak? Że Blanka to się z Malikiem rozstała.
0: Naprawdę? Czyli jest to jedyny człowiek, który nie będzie miał lodu od Blanki. Talk to you, another, podkręcamy tempo. A za chwilę pogadamy o smutnym, dobra, szczęśliwym Polaku, który...
1: No szczęśliwym, no, no zarobił, pewnie, że szczęśliwym.
0: No tak, tak.

0: Sera w Meloradiu. A teraz porozmawiamy o tym, jak pięknym narodem jest Polska. Każdy chce tu mieszkać, każdy chce tu żyć, każdy chce tu wracać.
1: Co jest niesamowite, bo jeszcze tak z 20 lat temu to każdy chciał stąd wyjechać i już najchętniej tu nie wracać. I być może tak właśnie myślał sobie pan Dawid, który od 25 lat mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii jako konduktor w Crewe w Anglii, ale no właśnie, ponieważ wygrał na loterii posiadłość w hrabstwie Lancashire wartą około 8 milionów złotych.
0: Wow.
1: I wygrał też auto, wow, wartość około 120 tysięcy złotych. I wiesz, co powiedział?
0: Tak?
1: Że on to sprzedaje teraz wszystko i wraca do Polski, bo to jest jego marzenie, żeby wrócić na łono swojego narodu.
0: Czy pan Dawid ma kobietę?
1: Tak, i dzieci ma. I wszystkich zabiera z powrotem.
0: Kurczę!

0: Uwielbiamy tych panów. Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeated, podkręcamy tempo w Meloradiu. Czy mamy tutaj jakichś fanów piłki nożnej?
1: To ja.
0: Aha.
1: Tak, to ja. Dzisiaj rozpoczyna się mundial, moi drodzy. Oczywiście mistrzostwa, które nam trochę latają koło nosa, bo na nie nie pojechaliśmy, ale dzisiaj się zaczynają. Kto zagra, gdzie, o której i gdzie oglądać, o tym powiemy.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Uwielbiam to, jak podkręcamy tempo New Vibe Who Dis. Uwielbiam też piłkę nożną za to, że jest tylu wspaniałych, pięknych piłkarzy ze wspaniałymi kontami bankowymi i brzuchami.
1: I oni wszyscy teraz spotkają się w jednym miejscu, czyli w Ameryce Północnej. No nie powiem, że w jednym miejscu, bo to trzy kraje organizują i hostują tegoroczne Mistrzostwa Świata. Ale dzisiaj właśnie o godzinie 21:00 mecz otwarcia, 21:00 czasu polskiego, to jest dosyć ważne. Meksyk przed własną publicznością zmierzy się z RPA. Będzie to można oglądać za darmo w telewizji polskiej.
0: Chyba oglądamy.
1: Tak, znaczy za darmo, no wszyscy się na nią składamy, więc... W sumie już zapłaciliśmy.
0: Tak pół darmo.

0: Cześć, Tubletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Animalisa, Bad Angel. Tak podkręcamy tempo we Freak Fightzie.
1: Aż mi się szczepy odpaliły.
0: W cyberpunku?
1: No.
0: To niedobrze, bo w ogóle ma być bardzo burzowo. Ja nie wiem, czy nie dostaniesz piorunem.
1: A, no tak, to może mi wysmażyć synapsy.
2: Będzie burzowo, ale nie, wy już wszystko zdradziliście.
0: Nieprawda.
2: O pogodzie w newsach.
0: Tam jeszcze widzę różne inne będą pogodowe newsy.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Galaxy Kungs i Theophilus London.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie.
5: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
6: Ula Harciarek, on the mic.
7: Synoptycy znów ostrzegają przed burzami, zagrzmieć może w zachodniej części kraju, a silnie powieje na północy Polski. A tymczasem za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów. Tak wynika z raportu Agencji Klimatycznej Kopernikus. Powodzie i pożary będą przybierać na sile, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
8: Susze, fale upałów, paradoksalnie powodzi. Mam wysuszony grunt i spadnie na przykład podczas trąby powietrznej powiązanej z burzą czy z frontem duża ilość wody, no to wtedy to spływa.
7: Tegoroczne lato ma być gorące i burzowe. Na koniec pokolenie Z, tak jak wynika z badania ING, ponad połowa pytanych między 18 a 29 rokiem życia nadal mieszka z rodzicami. Wśród starszych milenialsów to 23%.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Godzina 15, słuchacie Freak Fightu i wyjątkowo to w tej godzinie napijemy się.
5: I to już za chwilę.
6: Daj łyka. Mm-hmm. Co do zgarnięcia, panie redaktorze?
5: Niespodzianka.
6: A ty lubisz zaskakiwać?
5: No tak, to będzie taki Melo Mystery Box. Co będzie w środku, dowiecie się, jak odpakujecie.
6: Daj łyka, to za chwilę Galaxy, tak wchodzimy w 15. Iga Mikołaj, siema.

0: 11 po 15. Daj łyka w Melo Radio. A to zaskoczenie. Mamy czwartek, ale dzisiaj pijemy po godzinie 15. Chyba już można to zrobić?
1: Oczywiście, gentleman już może. Po 12 podobno.
0: My pijemy, wy zgadujecie, co to takiego. Jeżeli macie pomysł, to wbijacie na meloradio.pl. Tam znajdujecie odnośnik do WhatsAppa i nagrywacie nam wiadomość głosową.
1: No dzisiaj mamy już rozlane, także efektu dźwiękowego nie będzie.
0: A, to poczekaj, co? Może być efekt.
1: Na zdrowie chyba, nie?
0: Patrz się, nachyl. Nie wiem, czy to...
1: Nie zamachuj się tak nad konsoletą, proszę cię.
0: Było słychać. Pij tam.
1: O, orzeźwiające.
0: Teraz ja. Zimne. Orzeźwiające, zimne.
1: Co by tu jeszcze można o tym powiedzieć? Odświeżające, zimne. Fantastycznie nawadnia.
0: Świetnie i pasuje do wszystkiego. Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. Daj łyka w Meloradiu. A weź jeszcze tak siorbnij.
1: Proszę państwa, przyjęło się.

0: Bliżej Remo Tymek. Dzisiaj wyjątkowo bawimy się w dajłyka po godzinie 15. Mm-hmm. Przypomnijmy nasze napój, nasze doznania.
1: Odświeżające, zimne, fantastycznie nawadnia.
0: Jak taki Robert Makłowicz zrobiłeś.
1: Oglądałem pana Roberta trochę na urlopie.
0: Aha. Mm-hmm. Podaj proszę złe odpowiedzi.
1: No pojawiły się takie jak lemoniada, aloes i kefir.
0: Kefir?
1: Kefir.
0: Nic z tych rzeczy, na szczęście jest ona.
2: Woda z miętą.
0: Brawo! Woda z miętą.
3: Daj łyka w Melo Radio.
0: I to do ciebie ląduje wspaniały, jak to Mikołaj powiedział, mystery box.
1: Pięknie powiedziane.
0: Od Meloradia, czyli różne gadżety niespodzianka. Golden to nasz ulubiony kawałek.
1: To też niezła niespodzianka.
0: A, Huntrix z Meloradiu.

0: A to James Hype w Meloradiu. Wierzę, że James Hype podobno marzy o duecie z Michaelem Jacksonem?
1: Chyba już na to za późno.
0: Ale nie jest za późno na wygranie biletów na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: A James Hype tam też oczywiście zagra na Red Stage i możecie go zobaczyć na własne oczy codziennie po 18:00. Włączajcie Melo i zgarniajcie bilety.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Jedź na tu Noru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Po reklamie.
0: Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Francisco.
1: Słuchacie Melo Radio. Jest drama w internecie, Mikołaj.
2: Wow, nowość.
1: Jan Klosia, raperka znana z takich kawałków jak Baila Ela i Kacper Błoński, znany z tego, że miał duży przebieg i jest polskim crusherem.
2: Co? Co to znaczy?
1: Byli razem, no miał dużo dziewczyn.
2: Aha, ale to znaczy być crusherem?
1: Dystansowcem.

0: kocem.
1: W sensie, że aha, no cóż, no każdy ma swoje problemy, prawda? Ja nie oceniam.
0: Rozstał się z Jankleosią.
1: Albo oni byli razem, okej.
0: Byli razem. To była wspólna decyzja i Jankleosia ostatnio dosyć gorzko się wypowiedziała o Kacprze. Mhm.
2: Moje emocje to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest to, że ty potrzebujesz cheerleaderki swojej.
1: Żeby mu kibicowała, żeby dłużej dawał radę, tak?

0: A ty co tak się cieszysz?
1: Kiedyś Mordor, a dzisiaj Alabama.
0: Ale ty masz poczucie humoru.
1: To Moonlight i Frodo, znaczy Fordo.
0: Mógłbyś założyć streama.
1: Tak, myślisz, że mogę odpalać? Ale nie, bo teraz zakazali pato streamingu.
2: Tak, i o tym będzie w newsach właśnie. O.
3: A już o 16 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: I ten numer, tak pięknie wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają.
0: My już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
17: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
22: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
23: O reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM. Co jest grane w Kielcach?
24: Cześć Wam, z tej strony Wyjna Walczak. Czwartkowy polecajki. Zaczynamy od czegoś, na co bardzo długo czekaliście dziś wieczorem w aplauzie. Kultowy open mic. Na scenie pojawi się 8 komików z całego kraju, którzy przetestują swoje najświeższe, nigdzie nie publikowane żarty, a Wy będziecie ich surowym jury. Jeśli podawcy humoru na żywo macie ochotę na kinowy fotel, to kielecki Helios zaprasza dziś na premierowy straszny film. Stała ekipa po 26 latach znów ucieka przed zamaskowanym mordercą, bezlitośnie parodiując na strzępy wszystkie współczesne horrory. Na koniec przypominam, że wielkimi krokami zbliża się kolejna komediowa petarda. Już 17 czerwca klub w SPAK przejmie Cezary Pontewski. Ten topowy polski stand-uper wraca do Kielc z zupełnie nowym programem.
25: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia.
26: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
0: Prezydent USA grozi Iranowi. Donald Trump ogłosił, że siły amerykańskie najbliższej nocy mocno uderzą w Iran, a w niedługiej przyszłości przejmą kluczową dla irańskiego sektora naftowego wyspę Hark. Koniec z patostreamingiem. Sejm przyjął ustawę, która zakazuje publikowania lub transmitowania wulgarnych i brutalnych treści, mówi poseł PiS Michał Wójcik.
1: Cieszę się, że po różnych perturbacjach udało nam się chyba dojść do wspólnego rozwiązania, jakiegoś konsensusu.
0: Do 5 lat więzienia może grozić za rozpowszechnianie w internecie nagrań przedstawiających łamanie prawa wobec osoby nieletniej. No i jeszcze spadek polskiej piłkarskiej reprezentacji w najnowszym rankingu FIFA jest na 36. miejscu. To spadek o jedną lokatę. Pozycję lidera odzyskał Argentyna.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, zapraszamy Was na wakacje do Włoch.
3: Pojedziemy na plażę, ale jest przypał z tą plażą.
2: Iga Mikołaj.
3: Dosłownie.
2: Hej.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno w Meloradiu, tak się podkręca tempo u nas we Freakfajcie. A my was teraz zabieramy na rajską, piękną plażę, więc proszę się teraz wyczulować.
1: Wow, jak tu pięknie na tej plaży. To chyba Punta Molentis, prawda?
0: Och, masz rację.
1: Południowo-wschodnie wybrzeże Sardynii. Piękne okoliczności natury, no tylko tak? Parasola nie można sobie rozłożyć.
0: Jak to nie można parasola?
1: A no nie można, bo to jest takie piękne miejsce, że lokalsi postanowili, że trzeba coś z tym zrobić, żeby zadbać o ekosystem i teraz tylko dzieci do lat 10 i seniorzy mogą korzystać z parasoli podczas plażowania.
0: Ja jako Polka jestem zbulwersowana, bo jestem mistrzem rozkładania parawanów.
1: No właśnie, co by było, jakby nad Bałtykiem zakazali parawanów?
0: Nie ma szans. No,
1: to by była chyba jakaś tam wojna na piachu. Ale wiesz, co jest jeszcze bardziej oburzające dla mnie jako Polaka? Że za wejście liczą sobie 10 euro.
0: No nie, skandal.
1: Dziś już nie ma dzikich plaż.

0: Nasz słuchacz Adrian napisał, ale to jest sztos, nuta. No właśnie, bo Dimitri Vegas wystąpi na Tomorrowland w Belgii.
1: No będzie niezła impreza, zabieramy was oczywiście na Tomorrowland, zgłaszacie się na maleradio.pl, ale my nie o tym teraz, tylko o czymś, co trafiło do internetu i poniosło się całkiem sporym echem.
0: Selena Gomez, Benny Blanco, to jest para specyficzna. Selena Gomez jest piękna, tak, znana, tak. Śpiewa.
1: A on wygląda, jakby ci zadawał zagadki, jak chcesz przejść przez most, pod którym mieszka.
0: I ostatnio wstawili taką fotę, gdzie Selena Gomez ma biust na wierzchu, a Benny ją całuje.
1: I żeby to jeszcze było u nich w domu, nie? Ale to w restauracji jakiejś, normalnie, tak, przy wszystkich.
0: Może głodny był?
1: No tak, miał ochotę na pierśnie.

0: finale Farmen w Meloradiu zaczynają się Mistrzostwa Świata. I reprezentacja Norwegii wzięła ze sobą zapas swojej żywności. 300 kg ryby, 116 kg sera i 6 tysięcy sztuk pomarańczy.
1: I to tak na dwa dni im starczy, tak?
0: Tak.
1: Mają spust.

autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Rano obudzi największego śpiocha.

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
16: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
17: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
15: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
17: A miałbyś takie piękne życie.
18: No dramat.
16: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
17: Maracin
15: i Daria.
0: Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Cóż to za emocje? Słuchacie Meloradia.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Dobrze usłyszeliście, Meloradio zabiera was na Tomorrowland, do Belgii, do miejscowości Boom.
3: I to jest właśnie ten moment, w którym będziemy spełniać marzenia. Marzenia na przykład Dominiki.
0: Dominika musi odebrać, to jest proste zadanie.
3: Tak, tak, tak. Najważniejsza chyba część tego zadania. Czekamy oczywiście 5 sygnałów, ale już jesteśmy. Halo?
0: Halo?
3: Halo?
0: Dominika? Halo?
4: Halo?
0: Domka! Jest tam kto?
3: Puk, puk! Tu Meloradio.
0: No, niestety oznacza to, że musimy zadzwonić do...
3: Do Izy.
0: Do Izy.
3: Co się dzieje?
0: Potrzebuję numeru telefonu.
3: No tak, nie możemy sobie podać na głos, gdyż RODO. Potem Iza by miała spam od was.
0: Dokładnie. Szkoda, szkoda. Fajne zgłoszenie miała Domka, naprawdę imponujące, ale Iza też fantastycznie sobie poradziła. Mamy nadzieję, że ona od nas odbierze ten telefon. Już wpisujemy numer, już dzwonimy.
3: To już się dzieje.
0: To już się dzieje.
3: Słuchajcie, to jest dowód na to, że tu się wszystko dzieje na żywo.
5: Halo?
0: Cześć Iza. Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
0: Co tam słychać u ciebie?
5: A jestem właśnie na spacerku z psem.
0: Na spacerku z psem. Jak pies ma na imię?
5: Kofi.

0: Dobrze, bo już myślałem, że Łukasz, bo z Łukaszem chcesz pojechać na Tomorrowland, prawda?
1: Prawda, bardzo.
2: A dlaczego z nim?
1: No, mamy już to sprawdzone. Jesteśmy razem 12 lat i od 12 lat co roku jeździmy na festiwale, więc z nikim się lepiej nie bawię jak z nim. Dlatego, że do niego wyszłam.
0: No dobra, to w takim razie zrobimy tak. Zadzwonimy teraz do Łukasza i Iza, zapytasz się go, z kim on się najlepiej bawi. I jak nie powie, że z tobą, to kręcimy Małysza.
1: To jadę z Kofi.
2: Bardzo dobry pomysł. Jasne. W takim układzie wybieramy numer do Łukasza. To się dzieje w tym momencie. I dzwonimy do niego.
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo?
1: Halo, halo?
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo?
0: Halo?
2: Halo? Łukasz?
3: Halo, jestem.
2: Iza Mikołaj, Melo Radio, siemanko.
3: Siemanko, cześć.
0: Łukasz, powiedz, z kim się najlepiej bawisz?
3: No oczywiście, że z moją żoną.
0: Nauczony.
2: Wyszkolony, wytresowany, można powiedzieć. Czy wy jesteście w ogóle gotowi na Tomorrowland?
1: Od zawsze, no pewnie.
0: To bardzo dobrze się składa, że jesteście gotowi.
2: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradiem.
1: Nie wierzę.
3: Ekstra. Zarobiliście, dziękujemy.
2: I to nie koniec atrakcji.
0: Tak, nie koniec atrakcji, ponieważ nie wysyłamy was tam z pustymi rękami. Będą dla was przygotowane specjalne Tomorrow Paki. Tam plecak, bluza, skiety idę w Melo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland.
2: Będzie też zestaw kosmetyków.
0: No i oczywiście zabieramy was razem z ekipą Melo naszym busem prosto do Boom w Belgii.
1: Super, jest, ja zemdleję za.
2: Nie,
1: dziękujemy bardzo.
2: Słyszymy i widzimy się w busie Meloradia.
4: Tomorrowland z Meloradiem. Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Moving to the Sun, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, robimy to najlepiej w całej galaktyce.
1: A już o 17 zagramy
2: Turn the Lights Off, Juste jak Style Jön.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie 17, ale najpierw newsy Meloradia.

0: Select.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
0: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Kierowcach.
1: Cześć Wam, sprawdzamy, co warto wrzucić na radar. No, ja bym wybrała się na Waszym miejscu do kieleckiego Heliosa, bo tak pada i pada, więc warto spędzić czas w miłym miejscu i na przykład w ramach cyklu Replay obejrzeć sobie kultowy Podziemny krąg. Brad Pitt na dużym ekranie i w ogóle ten film Finchera robi wrażenie. A jak już jesteście myślami przy weekendzie i takim weekendowym resecie, to pamiętajcie, że jutro Klub Maska odpala dobrą okazję do tuptania. Marcin S. Za konsolą zapoda Wam najmocniejsze brzmienia techno. Będziecie tuptać do rana. No i też mała zapowiedź na środek wakacji 9 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia. Scenę przejmie Kaśka Sochacka.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Prezydent po raz trzeci zawetował rządową ustawę o rynku kryptoaktywów. Przy dwóch poprzednich argumentował, że przepisy mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Dojedziemy z Warszawy na te słoweńskie wybrzeże. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
5: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru.
4: Start 27 czerwca. No i jeszcze ostrzeżenie dla influencerów jadących na mundial. Mogą być deportowani z USA. Amerykańskie prawo traktuje ich działalność jako nielegalną pracę na wizie turystycznej.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autentyzm zamiast presji.
7: Brzmi poważnie i odważnie.
3: To jest nowy trend w randkowaniu i przyjrzymy się jemu. Iga Mikołaj, siemanko.

0: This is what you came for. Calvin Harris, Rihanna. Krążą plotki, że Rihanna pokłóciła się z A$AP-em i grozi jakimś rozwodem.
1: Wow, to on się nie wypłaci.
0: To prawda.
1: No.
0: Z drugiej strony ja mam szansę dzięki temu, żeby być
1: na
0: z Rihanną.
1: A$AP-a czy... Aha.
0: Na Rihannę. A$AP. Pokolenie Z jest interesującym pokoleniem. Dzięki.
1: Skoro tak twierdzisz.
0: Jest nowy trend w randkowaniu.
1: Jakiż to znowu?
0: Polega na tym, że najważniejsza jest autentyczność, a nie presja.
1: Wow. Wow.
0: Wiesz, na przykład ja mówię autentycznie, że nie mam pieniędzy, tak?
1: No. No tak.
0: No.
1: No.
0: I ty autentycznie...
1: A bo to jest nowość dla was, przepraszam bardzo. Jezu, to wy jeszcze jak się dowiecie, że można się spotykać w realu, a nie tylko przez internet, to w ogóle będzie jakaś rewolucja.
0: Nie.
1: No,
0: można?
1: Normalnie ludzie chodzą po ulicy, wystarczy
0: nie.
1: się do nich odezwać, to jest niesamowite.
0: Wkręcasz mnie.
1: Nie, to jest normalnie jakbyś do NPC-a podeszła,
0: tak?
1: W grze. No, on ma kwestie dialogowe.
0: Ja muszę to spróbować.
1: Bardzo skomplikowane.
0: Wow. WhatsApp Meloradia zaraz się przyda.

0: Catch Melo Radio. A Melo Radio to zabawa.
1: No tak, a meloradio.pl? O! To już w ogóle, tam to beka jest, słuchajcie.
0: A dzisiaj jest dzień zabawy, dlatego przyda się WhatsApp Meloradia. Wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl, szukamy odnośnika do WhatsAppa i nagrywamy nam głosówki.
1: Tak, i pytamy was, jaka była wasza ulubiona zabawa z dzieciństwa?
0: W moim przypadku to chyba był berek.
1: Spoko jest, no taki klasyczny. Mhm. Ja to, no taka zabawa połączona też trochę z rzemieślnictwem, bo w warsztacie naszego dziadka z kuzynem robiliśmy sobie miecze z drewna. I potem tłukliśmy jakieś tam chwasty na ogrodzie.
0: Chwasty?
1: Chwasty.
0: Dobrze, że nie ludzi.
1: Znaczy, no mówię chwasty.

0: tak się podkręca tempo u nas w radiu.
1: A my się z wami świetnie bawimy. I to dobrze, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Antek napisał do nas na WhatsAppie Meloradia, że lubił się bawić w chowanego. To nie jest samo w sobie zabawne, ale tak przypomniały nam się zabawne chwile z naszego dzieciństwa.
0: Jeżeli chcecie się podzielić waszymi ulubionymi zabawami.
1: No to WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
0: Głosówki przyjmiemy.

0: Ale ty ładnie grasz na tej harmonijce. Sorry, papi. To jest fenomenalna wiadomość, ponieważ Łatwo Gang wypuści numer z
1: Robertem Lewandowskim.
0: Nie, z kim powiemy jeszcze w tej godzinie.
1: Okej.
0: Może
1: z Anką Lewandowską.
0: Nie no, z nią to nieważne.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

Dobre tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: podkręcamy tempo w Maloradiu. Pamiętasz, Mikołaj, piękną akcję Łatwoganga?
1: Pamiętam,
0: hajs?
1: Tak, tak. On po niej miał zniknąć z internetu na jakiś czas. Jak mu idzie z tym? Okej, okay, to już wszystko wiem.
0: Dobrze, ale robi teraz fantastyczną rzecz. Mianowicie zajmie się muzyką i obiecał, że nagra piosenkę z Mają, dzięki której w ogóle cała ta akcja tak naprawdę powstała.
1: O, czyli taki kontynuacja, można powiedzieć.
0: Tak, bo Maja zawsze chciała być TikTokerką i on obiecał, że jej pomoże spełnić to największe marzenie.
1: Okej, okay, fajnie, bardzo fajnie. Co Maja wymarzy,
0: jak będzie chciała, to zgadnę jej pary. To jest fragment ich nowego, nadchodzącego numeru.
1: No to czekamy na całość, bo jestem ciekaw. Tutaj dobrze nawija. Zobaczymy, jak... No jak wreszcie utworu, nie? Ale czemu się śmiejesz?
0: Ja się do ciebie uśmiecham.

pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Bardzo mi się podoba ten kawałek. Chcę więcej Fuka i Liwka.
1: Ja chcę go więcej.
2: No to
0: masz.
2: Puścimy drugi raz.
1: A, okej, okay, to poproszę.
0: Okej, okay. Ale to jutro.
1: To tak nie działa, Iga. Ja chcę już teraz.
0: O nie, teraz mogę dać siebie i Mikołaja.
2: No, jak wzgardził w ogóle, co?
0: No my też jesteśmy fajni.
1: Ale wy zaraz pójdziecie do domu i co? Ja powiedziałem, Iga zostań do 22, a Iga...
0: No, mam tak plany.
1: Nie, no nie powiem, co odpowiedziała, bo to nie ta godzina.
3: A już o 18 zagramy...
1: Just the way you are, Milky David Guetta.
0: Ale mogę dać buziaka.
1: To on, to daj.
0: Mua.
1: A to był do kogo? Do ogółu?
0: Do ciebie.
1: A, to a ja dam do ogółu.
0: Mua.

0: Reklama.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Mela Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Ewakuowano część Pentagonu z powodu incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji, podała stacja CNN. Wykryto problem z jakością powietrza. Teraz maksymalne ceny paliw na jutro. Nieco droższa będzie 95, ma kosztować nie więcej niż 5,98, za to tańszy diesel 6,37 za litr. No i jeszcze sport, bo dziś rusza mundial. Wieczorem pierwsze spotkanie Meksyk-RPA.
2: Ole, ole.
1: Ale nie wszyscy mają bilety.
3: I have no tickets, because tickets are...
4: Nie mam wejściówki, były zbyt drogie, ale może mi się poszczęści. Pojadę rano przed stadion z dolarami lub peso i zobaczymy. Jesteśmy z Irlandii, której zabrakło na mundialu. Podobnie jak Polski, tak. Lubimy jeszcze Hiszpanię. Wszyscy mogą wygrać, byle nie Anglia.
1: Mecz otwarcia o 21:00.
0: My też jesteśmy mistrzami świata.
1: O,
0: na
1: słucham.
0: Przykład w olewaniu takich imprez.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: Ja wiem, że pewnie teraz stoicie w korkach i się denerwujecie, no bo pora taka, że wszyscy już by chcieli do domu, no ale nawet jak gdzieś teraz utknęliście, no to ja zagram tak, żeby troszkę was rozluźnić po 18:00, bo weekend już jutro się zaczyna i będzie to czuć, zapewniam. Zagramy Magnetic, będzie Doda, a na początek Milki David Guetta, to Just The Way You Are. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Magnetic, to Bauza w Meloradio. No i to jest numer, który kojarzy mi się tylko z wakacyjnym tripem nad morze. No pewnie w te wakacje często na tej trasie będzie nam towarzyszył. 9 minut po 18. O czym myśli Pychu? To pytanie, które sobie codziennie zadajemy. Pychu, czyli ja, mam coś na myśli, a wy dzwonicie na antenę Meloradia i zgadujecie. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, bo za chwilę wam się on przyda. A dziś myślę o rzeczy. No i moja podpowiedź to może przydać się do oglądania różnych rzeczy. Zaraz będziecie mogli dzwonić, a już teraz Sean Baker w Melo.

0: Fire wystąpi na tegorocznym Tomorrowlandzie. To Fire w Melo. A ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja codziennie myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Już możecie dzwonić. 321-321-777 to jest numer telefonu do mnie, prosto do studia. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a można zgarnąć torbę i pomadkę z logiem Meloradia. No i o czym dzisiaj myślę? Moje podpowiedzi są takie, a w sumie to jedna podpowiedź. Ta rzecz może przydać się do oglądania różnych innych rzeczy. Na przykład, jeżeli wam się nudzi w jakieś popołudnie, to możecie z tego skorzystać, żeby coś obejrzeć. No to co, czekam na wasze telefony. 321-321-777. Tutaj możecie dzwonić, no i próbować wstrzelić się na antenę. Można pytać, można od razu strzelać. No to co, ja odbieram telefon. No i halo, jak masz na imię? Halo?
2: Agnieszka.
0: No cześć Aga, słuchaj, pytasz czy strzelasz?
2: Strzelam.
0: No to dawaj.
2: Tablet.
0: Aj, nie chodzi o tablet. Chodzi o w sumie coś większego, ale niekoniecznie takiego większego. No ale nie mogę wam jeszcze bardziej podpowiedzieć. Dzwońcie, pytajcie albo od razu strzelajcie. 321-321-777. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Agnieszka?
0: No, cześć Aga. Aga numer dwa. Słuchaj, pytasz czy strzelasz od razu?
3: Zapytam.
0: No to dawaj.
3: Czy jest to okno?
0: A to jest strzał czy pytanie?
3: Miałam pytać.
0: Słuchaj, no to strzał czy pytanie, bo okno to strzał.
3: Dobra, będzie strzał.
0: No to niestety nie, nie jest to okno. Słuchajcie, jest to urządzenie, które samo w sobie nie jest ogromne, ale może spowodować, że obraz jest duży. Runda druga już za moment, a już teraz na antenie Meloradia Dubdogs, to How Does It Feel?
1: O czym myśli Pychu?

0: Better Times. To Robin Schulz i Barbs. Jedno z nowości na antenie Meloradia. 25 minut po 18, a moje pytanie jest cały czas aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie myślę o jakiejś rzeczy, a wy dzwonicie na antenę Meloradia i próbujecie zgadywać o jakiej. 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie, do studia. W tym momencie odblokowuję linie telefoniczne. No i o czym ja myślę? Dziś myślę o rzeczy, która może przydać się do oglądania różnych rzeczy, no i może spowodować, że na trochę większym ekranie będziecie mogli te rzeczy oglądać. No to co, ja odbieram telefon, no i pytam, jak masz na imię? Siemano.
2: No cześć.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Jarek.
0: Jarek, no to co, pytasz czy strzelasz, o czym myśli Pychu?
2: No, jak można spytam.
0: No to dawaj.
2: Czy można wyświetlać na ścianie?
0: Można, nawet na suficie można, tak ci jeszcze podpowiem.
2: O, no to projektor strzelam.
0: No bardzo dobrze, ktoś tu jest chyba kinomanem, co?
2: No, zgadza się.
0: Coś sobie obejrzeć lubisz, no to będziesz mógł sobie też pooglądać nagrodę od Meloradia, jak przyjdą od listonosza. Torba i pomadka w tym momencie leci do ciebie.
2: Super, bardzo dziękuję.
0: A do was już za moment...
2: Pozdrawiam wszystkich.
0: Też pozdrawiamy. No i też za moment poleci do was gość, który zagra na tegorocznym Tomorrowlandzie. Calvin Harris i jego Summer w Melo pojawi się za kilka chwil.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
2: masz. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

Cynical, to Colors w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19 i to ma być nowy hit w napojach. Jak czytamy, coś nowego trafia na rynek w Stanach Zjednoczonych. To napój o smaku, cytuję, życia mieszkańców Florydy, czyli ananas i kokosowa yerba mate połączone w jednej puszce. No i nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że został on wypuszczony przez syna Donalda Trumpa. Najmłodszy, 20-letni syn Baron Trump wchodzi na rynek wielkiego biznesu. No swoją drogą, ciekawe, czy te napoje mają pomarańczowy kolor. Tak wiecie, na cześć taty. Ale so, One Republic, to In Your Eyes, nowość na antenie Meloradia.

0: Palce same stukają o kierownicę, aż wokal sam wychodzi, żeby śpiewać ten kultowy sztos. Nie mogę cię zapomnieć. To Agnieszka Chylińska w Meloradiu, a nie do zapomnienia na pewno też będzie przeżycie Tomorrowlandu. Możecie tam z nami pojechać, prosto do Belgii, do miejscowości Boom. No i bawić się razem z nami, z ekipą Meloradia zapewniamy Tomorrowpaki z bluzą, z kietami, książkami o Tomorrowland. Ale też przejazd partybusem, kosmetyki, no wszystko, żebyście byli full przygotowani. Wystarczy, że tylko się zgłosicie. Meloradio.pl, tam więcej szczegółów, no i tam też czekamy na zgłoszenia. A już za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. Ten numer na antenie Meloradia punktualnie o 19 się pojawi, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
8: A flat white?
5: Też.
8: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Idę w Melo.
1: Nie wiem, kto to układał, ale właśnie czytam, że dziś mamy dzień zabawy i dzień komornika sądowego. No ktoś ewidentnie musiał się dobrze bawić, ale u nas zawsze jest dzień na to, żeby powiedzieć sobie idę w Melo. A ja też, jak zawsze, świetnie grałam. Modelki będą w tej godzinie, pojawi się grupa Offenbach, a zaczynamy od numeru Dracula. To Tame Impala i Jenny. 19 wybiła, tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

te to mają nosa. Co nie wydadzą, staje się hitem. Lubię cię jak lato, to modelki Włodarski w Melo. Tak podkręcamy tempo, 7 minuty po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: teraz wszyscy razem możemy zrobić. Jak Sharon Denadel i Armin van Buuren. In and Out of Love of Mela. Taki klasyk za nami, a teraz czas zająć się kasą. Szybka kasa od Meloradia. No i to jest ten moment, kiedy dzwonimy do Dawida. Pierwszy sygnał już za nami, czekamy ich maksymalnie 5, no i miejmy nadzieję, że Dawid telefon odbierze. No a warto, no bo szybka kasa czeka, 200 do zgarnięcia. Dawid, bo to już jest trzeci sygnał, czwarty, no nie rób nam tego i przede wszystkim nie rób tego sobie, chłopie, udało się. Lubisz trzymać chyba w napięciu, co Dawid? Szymano, tu pychu Melo Radio.
1: Cześć, lubię.
0: Właśnie widać, słuchaj, 200, taka szybka kasa od Melo przydałaby ci się na...
1: Na słuchawki.
0: No, a dlaczego akurat na słuchawki? Co się stało z twoimi?
1: No niestety jedna już przestała działać.
0: A do czego te słuchawki są najbardziej ci przydatne? Gdzie ich używasz najczęściej?
1: Na siłowni, w transporcie publicznym.
0: A no tak, no na siłce to trzeba, wiadomo, no bo jakoś na bieżni trzeba biegać i się nie nudzić, jak się biega w miejscu. W transporcie, żeby nie słuchać tych rozmów, co tam pani Jadzia zrobiła, nie?
1: Tak.
0: No to słuchaj, stary, umówmy się tak. Czy ty masz aplikację Meloradio na telefonie?
1: Nie.
0: No to ja ci dam kasę na te słuchawki, ale ty umawiamy się, taka dżentelmeńska umowa, instalujesz apkę Melo, żebyś miał ją zawsze przy sobie, dobra?
1: Dobra.
0: A ten dźwięk oznacza, że 200 też będziesz miał przy sobie i już możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać. Taka szybka kasa, Dawid, leci do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: No i instaluj apkę, już, już. Szybka kasa od Meloradia. A wy możecie zgłosić się po 500 zł. Taka szybka kasa będzie do zgarnięcia już jutro. Meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia. A to Meduza. Can we...

0: Tak brzmiał rok 2013. Dairy to Hardwell i Matthew Coma. W Meloradiu tak podkręcamy tempa, między innymi Hardwella, ale też Jamesa Hype'a, Axwella i Ingrozo, czy naprawdę wielu, wielu innych najlepszych na świecie DJ-ów posłuchacie na Sunrise Festival. To impreza, która przeszła od samego początku niesamowitą metamorfozę. Zaczynali w roku 2003 od jednej sceny, a w tym roku będzie ich aż 6. I to naprawdę napakowanych na full. My też tam będziemy, no i mamy dla was masę wlotek. Jeszcze dziś będzie szansa, żeby je zgarnąć, no i na pewno też jutro po 21 w specjalnym programie Sunrise On Air. Bądźcie blisko Melo, no i łapcie wejściówki, no i po prostu zróbcie sobie wakacje życia. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
9: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Sam Edward, to Dennis Lloyd w Melo. Za chwilę nowość od Cascade się pojawi. Będzie mi to gane. 19 minut do 20 na zgarach. Chodzą na plażę nudystów, której nie ma. To w Gdańsku. Właśnie czytam, że mieszkańcy i turyści skarżą się, że na jednej z plaż są ludzie, którzy opalają się bez ubrań. No bo twierdzą, że no w sumie tam nie ma żadnej oficjalnej plaży nudystów, ale tak się przyjęło i oni już się przyzwyczaili i nie zamierzają tego zmieniać, zamierzają tam chodzić bez żadnych ubrań. No ale chociaż im to wyjdzie na lepiej, przyznacie. Przynajmniej nie będą mieli opalenizny na typowego Polaka z przerwą na majtki.

0: ty masz. To Gips, Kukon i Jonatan w Meloradio, a my chcemy, żebyście wy mieli możliwość na przygodę życia, bo taką zdecydowanie będzie Tomorrowland 2026. Zagrają m.in. David Guetta, Armin van Buuren, Cyril, no cała śmietanka DJ-skiej sceny. Jeżeli wy chcecie być tam z nami, to wbijajcie na meloradio.pl, no i się zgłaszajcie, a już za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: John Summit i DJ Smokers. All the time, ten numer punktualnie o 20 w Melo.

0: idę w Melo.
1: No i 20 już minęła, wysłuchacie Meloradia, a dziś startuje Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. O 21:00 mecz otwarcia, a my będziemy sobie przypominać muzyczne mundialowe sztosy sprzed lat. Ale wcześniej gramy to, co znacie i kochacie, ale Farben i jego hit Body Talk, będzie Imani i kultowe Don't Be So Shy, a na początek All The Time to John Summit i D Chain Smokers. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie, że wy jesteście po drugiej stronie.
0: Meloradio, idę w Melo.

Wow, Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 14 minut po 20, a dziś startuje mundial, trochę smutniejszy i mniej interesujący niż zazwyczaj, no bo bez polskiej reprezentacji. No ale jednak będzie na kim oko zawiesić, o ile przed telewizorem nie zaśniecie, no bo przez to, że to mundial za oceanem, te mecze są naprawdę o chorych dla nas godzinach, ale o 21 jeszcze tak w miarę normalnie, mecz otwarcia, Meksyk kontra RPA, no a z tej okazji przypominamy dziś w Meloradio muzyczne mundialowe sztosy sprzed lat. No i właśnie, w RPA odbywał się mundial 2010, tam też nas nie było, ale zostało nam nucenie tego kawałka, który był hymnem. No i nucimy go do dziś, bo naprawdę jest kultowym sztosem. Waka Waka i Shakira, to już teraz w Melo.

0: w Melo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A ja mam dla was wejściówki na naprawdę mega imprezę. Już w te wakacje odbędzie się Sunrise Festival. To wydarzenie, na którym no musi zjawić się każdy fan muzy elektronicznej, no bo w Kołobrzegu zagrają naprawdę mocne nazwiska. Od Axwella i Ingrozo, przez Jamesa Hype'a czy Urzela, nawet skuter się pojawi. A ja mam dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień tej imprezy. 31 dzień lipca, sam środek wakacji. A żeby ją zgarnąć, no to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia. Dziś pytam o to, jaka była wasza najbardziej odjechana stylówka festiwalowa, no i dlaczego najlepiej ją wspominacie. No może była zrobiona pod jakieś wydarzenie tak specjalnie, może miała jakiś szczególny dodatek. Czekam na wasze historie z najlepszymi stylówkami festiwalowymi, wysyłacie je na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz Mikołajów dwóch, jeden z Czech, drugi z Polski, Mikolas i Trips, Hard to be Humble, nowość w Melo.

0: samba. No i samba.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 19 minut do 21, a my mamy dla was wlotki na Sunrise Festival. Konkretniej na pierwszy dzień tej imprezy, 31 dzień lipca. No i zapytałem, jaka była wasza najbardziej odjechana stylówka festiwalowa? No i dlaczego ją najlepiej wspominacie? No i Daniel między innymi wysłał głosówkę na WhatsAppa. Chwal ty się, chłopie!
2: W zeszłym roku kolegi w Komperze znalazłem strój księdza. No i w tym stroju szedłem na festiwal. Całą noc bawiłem się jako ksiądz i zbawiałem ludzi dobrą zabawą, dobrą emocją, dobrą frajdą.
0: Daniel, ty po prostu chciałeś pokazać Boże Ciało. No tak to musiało wyglądać. Stary, podwójna wlotka na Sunrise Festival na pierwszy dzień tej imprezy w tym momencie leci do ciebie, ale spokojnie, jeżeli wam się dziś nie udało, to jutro tych wlotek będziemy mieli dla was całą masę. O 21 startuje specjalny program Sunrise on Air. Będzie tych wlotek naprawdę dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to Kaigo i Carter Fate, ich nowość już teraz. Mama

0: Mundial 2026. Dziś się rozpoczyna dosłownie za 6 minut mecz otwarcia, no i z tej okazji przypominamy mundialowe muzyczne sztosy sprzed lat. A to był akurat rok 2018 i numer, z którym mam naprawdę, naprawdę pozytywne wspomnienia i ciepło na serduszku mi się zawsze robi, kiedy on leci. Live It Up, Nicky Jam, Will Smith, Era i Strefi. Aż tak sobie spojrzałem, jak tam w naszym wykonaniu wyglądał Mundial 2018. No i tak, porażka z Senegalem 1-2, porażka z Kolumbią 0-3 i porażka z Japonią 0-1. To może dobrze, że nas w tym roku tam nie ma.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Shouty Cube Sport, Only You. No i oczywiście o mundialu sobie pogadamy i pogram kolejne sztosy mundialowe.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już 21 na zgarach, a to oznacza, że startuje mecz otwarcia tegorocznego Mundialu Mistrzostw Świata 2026. Meksyk RPA to na dobry początek, a na dobry początek tej godziny mam dla was między innymi Win od Gipsa. To muzycznie będzie Ella Henderson i Rudimental z numerem Alibi, a zaczynają Szałsi i ich hity Only You. Ale sztosy mundialowe sprzed lat też wam w tej godzinie gęsto pogram. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: and Wait, Bob Sinclair i Kajsa w Melo. Tak podkręcamy tempo i ja się też nie mogę doczekać, bo do studia weszła Ula Harciarek, a to oznacza jedno. Zmieniamy trochę podkład. Bo ten podkład mówi, że czas na propozycje filmowo-serialowe na weekend, który już się zbliża. No to co, Ula, co warto sobie obejrzeć?
1: Więc tym razem mam coś dla fanów kina azjatyckiego. Lubisz?
0: Nie mam za dużego doświadczenia, ale może mnie zaciekawisz.
1: Polecam koreański serial The Eight Show. To coś dla fanów Squid Game. Ośmioro uczestników jest zamkniętych w tajemniczym budynku, no i walczy o coraz większe pieniądze. Im dłużej wytrzymają, tym więcej zarobią. No, trochę takie po trupach do celu.
0: No proszę bardzo, a dawaj coś takiego, skoro mundial się zaczął kilka minut temu dla fanów sportu,
1: może właśnie, słuchajcie, bo mam coś dla fanów sportu. Koreański program dostępny w streamingu Silni i Sprawni Starcie 100. O nagrodę walczy setka zawodników, no i mierzą się z różnymi sportowymi wyzwaniami. Jest naprawdę ciężko.
0: O proszę, no to trzeba to koniecznie zobaczyć. Zobaczyć też będziecie mogli przez najbliższy miesiąc mecze mundialowe, a my z tej okazji przypominamy wam numery, które rozgrzewały nas w trakcie mundiali w latach ubiegłych. No i tak się składa, że ten kawałek w sumie to hymnem mundialu żadnego oficjalnym nie był, ale stał się takim nieoficjalnym hymnem mundialu w Brazylii w roku 2014. No i trzeba mu oddać, ma naprawdę vibe mocnej piłkarskiej imprezy. No i kiedy się go nie słucha, to się go czuje. Magic in the Air i Magic System to już teraz w Melo.

ATB Dopamin w Melo to Don't Stop. Słuchacie właśnie Melo Radia, 29 minut do 22. Trwa mecz otwarcia Mistrzostw Świata 2026. No i mamy na nich pierwszą bramkę. Meksyk walczy z RPA. Na razie 1-0 dla reprezentacji Meksyku. A tegoroczny mundial to w ogóle będzie najdłuższy w historii. Potrwa aż 39 dni. Po raz pierwszy też wystąpi na nim aż 48 reprezentacji, a nie jak do tej pory 32, a rekordowo szybko bramka na mundialu padła w roku 2002, w 11 sekundzie meczu Turcja-Korea Południowa. Ile rekordów zostanie pobitych przez ten przeszło miesiąc, który przed nami, to nie mam pojęcia. Wiem za to, jaki numer jest hymnem tegorocznego mundialu 2026. Dziewczyna, która już zawsze będzie się kojarzyła z wielkimi piłkarskimi emocjami, no mam takie wrażenie, że to już od niej nie odejdzie. Shakira, która i w tym roku otworzyła Mistrzostwa Świata, stworzyła z Burna Boy numer Die Die. I tak brzmi mundial 2026.

ale ja lubię ten numer. Halo, to Iben w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 13 minut do 22 nam zostało, a trwa mecz otwarcia. Meksyk RPA, patrzy teraz na wynik, no i dalej 1-0, 42 minuta tego spotkania właśnie się rozpoczyna, a my dziś, z racji tego, że właśnie rozpoczął się tegoroczny mundial, przypominamy sztosy muzyczne mundialowe sprzed lat, no i tym razem zaglądniemy sobie do roku 2014, ale zanim to zrobimy, no to jeszcze garść ciekawostek o właśnie mundialach, tak ogólnie. Wiecie, kto jest królem strzelców wszechczasów mundialu? Ano Mirosław Kloze. 16 goli strzelił, a rekord bramek w jednym meczu to jest, uwaga, oj, to będzie daleka podróż, rok 1954. Austria-Szwajcaria, 7-5. Tyle goli nastrzelali, ciekawe ile zdobędą w tym roku, a w roku 2014 Pitbull i Jennifer Lopez spotkali się w jednym studiu, no i nagrali hymny mundialu 2014 roku. We are one, ole ola, to Pitbull i J-Lo, przypominamy ten numer już teraz.

Siada ta nowość, co nie? Alabama Ten i Moonlight w Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 22 na ten kawałek i na wiele więcej. Możecie głosować na meloradio.pl w ramach 30 Meloradia. Wasze listy hitów startuje już jutro po godzinie 18. Wspierajcie waszych lubieńców, no a potem słuchajcie, no i przekonajcie się, na jakim miejscu wylądują.

promocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Rano. Obu

0: Melo Radio Kielce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Gdyby ktoś jakiś czas temu powiedział mi, że chce z Polski do Chin podróżować hulajnogą, to złapałbym się za głowę. Teraz już wiem, że to jest wykonalne i możliwe, ponieważ twoją podróż obserwowałem za pośrednictwem mediów społecznościowych i wiem, że można na hulajnodze dotrzeć do Chin. Tomasz Jakimiuk, podróżnik, autor bloga Jak to daleko, z nami w studiu. Cześć, czołem.
2: Witam serdecznie.
1: Powiedz mi, co się wydarzyło w twoim życiu, że postanowiłeś do Chin wybrać się na hulajnodze?
2: Powiem szczerze, że gdyby ktoś mnie kiedyś zapytał o to, czy można w ogóle pojechać na hulajnodze gdziekolwiek, powiedziałbym nie. Co spowodowało? Pomyślałem sobie, że warto mieć jakiś sprzęt, który będzie przyciągał ludzi, bo ludzie potrzebują mieć jakiś bodziec, który po prostu będzie prosty, bo oni mogą podejść, dotknąć, zapytać, co to jest, zapytać, czy mogą się przejechać. I tak pokombinowałem sobie, że fajnie też by było, żeby tego plecaka nie nosić. Więc mam bodziec, który przyciąga ludzi i taki, który jeszcze wozi plecak.
1: Ale chodzi ci o tych tambylców, tak? Którzy mogli zobaczyć coś, co dla nich może być też obce.
2: Tak, tak, właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Jadąc w podróż gdzieś daleko, tak naprawdę cały szkopuł leży w tym, żeby przyciągnąć tych ludzi, bo właśnie od tych ludzi człowiek zdobywa wiedzę i widzi, jak to wszystko wygląda naokoło.
1: Mhm. Ta podróż na hulajnodze to trochę taka metafora, bo oczywiście nie cały czas jeździłeś na hulajnodze, mam nadzieję taką. Jechałeś autostopem bardzo często. Powiedz, jakie to jest wrażenie? Ja nigdy nie jechałem autostopem. Jak to jest? Jak to jest złapać kogoś i pozwolić sobie na taką podróż?
2: Wow, to powiem szczerze, że w swoim życiu spotkałem 75% ludzi inspirujących na autostopie właśnie. Mhm. Pozostałą część na studiach. I tak szczerze powiedziawszy, za każdym razem jest to loteria. Mhm. Ale loteria, w której każdy wygrywa. I to jest najpiękniejsze. Za każdym razem, kiedy łapię, wiem, że spotkam kogoś, kto w jakiś sposób mnie zainspiruje, da do myślenia, bądź rozwiąże w jakiś, nie wiem, niespotykany sposób mój problem, z którym się borykam.
1: Mhm. I zazwyczaj to jest rozmowa, prawda? Podtrzymywanie kontaktu.
2: Za każdym razem. No przejechałem już, nie wiem, ponad 150 tysięcy kilometrów. I za każdym razem rozmawiałem. Tylko raz jadąc do Łodzi, gość powiedział: już co, nie chcę mi się z tobą rozmawiać. To poszedłem spać.
1: Okej, okay, to Polska. Ale zanim dotarłeś do Chin, przemierzyłeś no kawał świata. Co to były za kraje?
2: Kawał Europy, dojechałem też stopem z Siemiatycz, małego miasta, do Maroka. Później pojechałem, zacząłem jeździć po prostu po Europie, ze względu na to, że jest blisko i wydawało mi się, wow, Europa jest bezpieczniejsza. Okazuje się, że im dalej, tym bezpieczniej, im bliżej, tym trzeba bardziej zważać na to, co się dzieje wokół ciebie.
1: Jasne. O samych Chinach chciałbym też chwilę porozmawiać. Co cię urzekło w tym miejscu?
2: Szczerze powiedziawszy, taka inność. Tam było wszystko inne. Ludzie wyglądali inaczej. Ludzie mówili w języku, którego kompletnie do tej pory nie rozumiem. Nawet jak próbowałem powtarzać zdania typu dzień dobry, czyli ni hao, to też nie rozumieli.
1: No to jak ty się z nimi komunikowałeś?
2: Po prostu rysowałem na piasku, machałem rękoma. Najlepsze jest to, że Chińczycy moim zdaniem chyba nigdy nie grali w kalambury.
1: Czyli nie rozumieją tej zabawy?
2: Strasznie nie, czasami było to bardzo frustrujące. Jednak no dało się determinację, dało się dogadać, pokazać, za wszelką cenę udało się wytłumaczyć.
1: Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę język nie jest istotny w podróżowaniu?
2: Szczerze powiedziawszy, w podróżowaniu najistotniejsza jest otwartość i chęci.
1: A jeżeli chodzi o krajobrazy, mógłbyś opisać Chiny w kilku zdaniach?
2: Szczerze, to powiem, to jest dla mnie coś wielkiego. Kiedy jedziesz ta przestrzeń, zwłaszcza miejska, kiedy na początku przekroczyłem granicę mongolsko-chińską, myślałem, że wkraczam do miasta, które ma 300 tysięcy. Okazało się 9 milionów. Mhm. I w ogóle to ten rozstrzał ilości ludzi, którzy zamieszkują i tej powierzchni po prostu mnie zmiażdżył. Chiny tak naprawdę o tej naturze, o tym wszystkim można rozmawiać w aspekcie właśnie Wyżyny Tybetańskiej. Tam po prostu wjeżdżasz i nie wiesz, co się dzieje. Góry, które mają 6 tysięcy, 7 tysięcy, ośnieżone szczyty. Ludzie, którzy wyglądają zupełnie inaczej niż Chińczycy, Tybetańczycy, więc przenosisz się w czasie.
1: A jakbyś to połączył z naszą kulturą europejską? Bo to są dwie inne cywilizacje tak naprawdę i mam wrażenie, że bardzo mocno się różniące. Czy jesteśmy w stanie się w jakiś sposób dogadać?
2: Uważam, że tak, bo tak naprawdę ludzie mówią: o Tomek, ile ty znasz języków? Kiedyś powiedziałam jednej pani, że wszystkie. Ona się zdziwiła i zapytała, co pan jest takim poliglotą? Nie, nie jestem poliglotą, bo z angielskiego trójkę miałem, z niemieckiego miałem dwójkę do tej pory, nic nie potrafię, z rosyjskiego troszkę. Chodzi o to, że jak człowiek nie zna języka, drugi też nie zna, ale obydwoje dwoje chcą, to spokojnie się dogadają. Mhm. Zajmie to 5 minut dłużej, ale dogadają się.
1: W jakiś inny sposób, ale można się dogadać nie tylko używając słów i wyrazów. Chiny to był finał twojej wyprawy, tej, o której myślę i tej, którą obserwowałem intensywnie. Pamiętam, że chyba ciekawym rozdziałem tej wyprawy była też Rosja.
2: Tak jest. Ogólnie Rosja wydawała mi się zawsze taka bliska, nie wiem, Ukrainie, Białorusi. Okazało się, że Rosja jest mieszanką kulturową. Tak dużą, że w pewnym momencie już za Uralem myślałem, że to nie jest Rosja. Ludzie wyglądali nie jak Mongołowie niekiedy. Okazało się, że wędrowali niegdyś z Bliskiego Wschodu. Więc te ludy się wymieszały i im dalej w ogóle na wschód, ci ludzie się zmieniają totalnie, pomimo, że jest się w Rosji.
1: Mhm. A powiedz, miałeś jakieś problemy w czasie tej podróży?
2: Szczerze powiedziawszy, jeden bardzo ciężki. Biegunka.
1: Oho, ale to jest to, z czym czasami się mierzymy na takich wyprawach, prawda?
2: Tak jest. Ludzie zawsze mówią, ej Tomek, przejechałeś 18 tysięcy kilometrów, musiało coś się złego wydarzyć. Nie, nic się nie wydarzyło, oprócz tej biegunki na Murze Chińskim na zakazanej części, która była zagrożeniem życia, autentycznie.
1: No właśnie, bo ty wszedłeś jeszcze na tę część niedostępną na co dzień, wdrapałeś się tam, to też widziałem. A formalnie nie miałeś jakby, to czy takie podróżowanie jest proste, na zasadzie dokumentów, nie wiem, wiza niekiedy, tak, paszporty. Czy tutaj w tym miałeś jakieś problemy?
2: A to jest ciekawe pytanie, ponieważ ja zawsze, kiedy jeszcze nie podróżowałem, patrzyłem na tych ludzi, którzy jeżdżą na wschód i sobie myślałem, wow, wiza, dokumenty, szok, jak to załatwić? Dobra, myślę sobie, nie będę żadnego brać biura pośredniczącego przy robieniu wizy rosyjskiej. Wchodzę do biura, wypełniam papierek, zanoszę, pani mówi, proszę przyjść za 7 dni. Pytam się, ale to co, już dostanę wizę? No tak, za 7 dni proszę przyjść odebrać. Przychodzę za 7 dni, odbieram.
1: I jest wiza.
2: I jest wiza, tylko było trzeba zapłacić. Chociaż no, w moich przypadkach jeszcze się nie spotkałem z jakimś problemem, żeby dostać wizę na przykład na Bliski Wschód, gdziekolwiek indziej.
1: Czyli to jest trochę takie chyba nasze ograniczenie, że może nam się trochę nie chce.
2: Mi się wydaje, że to jest takie powielanie mitów, nie? Jak ktoś tam powie, o, jest ciężko dostać wizę. No i ktoś tam powiela. No jest tak, to jest taki argument. O, jak ciężko, to nie pojadę.
1: Wiem, że kierunków, w które podróżujesz, było mnóstwo, a Europa, które rejony są zdobyte przez ciebie?
2: Powiem szczerze, że Europa to jadąc na przykład na Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania. Kiedyś to był taki prozaiczna taka historia. Kiedyś poznałem taką dziewczynę przez internet. Rozmawialiśmy, mieliśmy się po prostu ćwiczyć na Skype język angielski. Dogadaliśmy się. Ona była na wymianie w Hiszpanii. Ja kiedyś powiedziałem jej, już co? Ja z tobą, Marta, będę rozmawiać po angielsku, ale chciałbym coś dać, bo ty bardzo dobrze ten angielski znasz. I więc ja bym ci wpadł kiedyś umył okna tam w Hiszpanii, gdzie mieszkasz. Ona powiedziała, że mieszka w Walencji. I wyobraź sobie, że jak pojechałem z koleżanką do Niemiec, tak się rozpędziliśmy, że wylądowaliśmy w Walencji.
1: I myłeś te okna?
2: No nie myłem, nie pozwoliła mi.
1: Ale byłeś przynajmniej u celu.
2: Zdziwiła się.
1: A powiedz, podróżujesz po Polsce?
2: Podróżuję i to dużo. Ze względu na to, że tak naprawdę charakter mojej pracy ku temu sprzyja. Ja jeżdżąc po Polsce opowiadam o swoich podróżach, pokazuję zdjęcia, ale i przy okazji zawsze znajdę czas na to, żeby zobaczyć coś ciekawego, nietypowego. Uważam, że ludzie bardzo często nie doceniają tego, co mają blisko siebie.
1: Absolutnie tak jest. A mógłbyś polecić jakieś miejsca w Polsce? Takie właśnie, może nie odkryte do końca, bo mam wrażenie, że właśnie w takich miejscach jest ciebie najwięcej.
2: Powiem szczerze, że polecam z całego serca Podlasie.
1: Ach.
2: Rejon, z którego pochodzę, jednak uważam, jeżdżąc po całej Polsce, że wciąż jest w jakiś sposób taki unikalny. Może taki pewnego rodzaju lokalny patriotyzm, jednak tam czas się w pewien sposób zatrzymuje, ci ludzie są zupełnie inni. Mam takie porównanie, bo teraz mieszkam w Warszawie i tak szczerze powiedziawszy, zawsze tam wracam z takim sentymentem i polecam każdemu, bo kogo bym nie spotkał na autostopie, zawsze pytam, byłeś na Podlasiu? No byłem. I jak było? Super, wrócę tam.
1: Zahaczyłeś o twoją pracę, bo twoją pracą jest podróżowanie w różnym celu, ale generalnie podróżowanie.
2: Tak, szczerze powiedziawszy, ciężko skonkretyzować, bo tak, jestem blogerem, jestem takim fotografem, amatorem, jestem osobą, która opowiada, nie wiem jak to nazwać, mówcą? Nie,
1: mówcą, okej.
2: Okay. Tak, może być mówcą. Kiedyś ktoś powie, czy jestem mówcą motywacyjnym. Nie jestem mówcą motywacyjnym, bo nie wiem, jak to się w ogóle mówi, będąc mówcą motywacyjnym. Jestem takim zwykłym gościem, który po prostu przekłada swoją pasję, dzieli się tym w internecie i jest tego jakiś efekt. Robisz to cały czas, jest coraz lepiej. Coraz lepiej, coraz lepiej. Ludzie się chcą słuchać. No i jeżdżę po szkołach, po bibliotekach, po festiwalach i opowiadam. Pokazuję zdjęcia i mówię, wiecie co, tutaj miałem 2,5 stówy. Ruszyłem łapać jak to stopa. I ludzie pytają, wow, o czym my w ogóle rozmawiamy?
1: A powiedz, takie podróżowanie było w tobie od początku? Jak byłeś mały, to lubiłeś wyjazdy, czy to przyszło z czasem?
2: Powiem szczerze, że gdybyś zapytał mnie 5 lat temu, kiedy ta moja przygoda z podróżowaniem się zaczynała, bym powiedział, nie, nigdy nie miałem nic wspólnego z podróżami. W mojej rodzinie nikt nie podróżował. I ostatnio zostałem zaproszony do swojej podstawówki, gdzie byłem w podstawówce 6 lat i w gimnazjum 3. Pani dyrektor przynosi zeszyt. Zeszyt wygrzebany w ogóle z czeluści, szafki z w klasie z języka polskiego. Otwieramy, a tam wypracowanie. 80 dni dookoła świata. Wow, dalej przewracam. Rysunki, które rysowałem, sami kolorowałem. W ogóle szok, po prostu zdrętwiałem. Później zacząłem analizować. Okazało się, że będąc w podstawówce, kolekcjonowałem Wally zwiedza świat. Takie czasopismo, nie? Gość w okularkach, który sobie jeździł w czapeczce z takim psiakiem, szczekiem i zwiedzał świat. Więc,
1: czyli podświadomie gdzieś to było od początku w tobie, tak?
2: Taka potrzeba odkrywania, tak, tylko nie było kogoś, kto by powiedział, tu możesz zrobić tak, tak i tu pojedziesz i coś zobaczysz.
1: I to chyba ty jesteś teraz takim człowiekiem, który mówi innym, można to zrobić.
2: Dokładnie i myślę, że jestem gościem, który robi coś, co chciałby otrzymać kiedyś, jak był młodszy.
1: Czyli co chciałbyś dawać młodym ludziom?
2: To, że tak naprawdę nie zawsze musisz na początku swojej kariery życiowej wiedzieć, co chcesz w życiu robić. Bo ja nie jestem człowiekiem, który jak szedł na studia, wiedział, na jaki kierunek chce iść. Poszedłem na turystykę i rekreację, bo lubiłem geografię i przyrodę. Okej, odnalazłem się, poszedłem na zarządzanie. Nie wiedziałem, że chcę. Studiowałem dwa jednocześnie. Nie wiedziałem, czy chcę to wszystko robić. Po prostu to się jakoś w jakiś sposób połączyło później. Jednak wiem, że ludzie nawet mając 40 lat odnajdują siebie. I to nie jest nic złego. To jest jak najbardziej dobre.
1: To jest bardzo dobre, tylko mam wrażenie, że chyba problemem jest powiedzenie sobie, dobra, to zaczynam nowe życie. Bo jesteśmy tak bardzo zakotwiczeni w tym, co robimy obecnie, tak? I ciężko nam jest zmienić się o 180 stopni. Jak zacząć? Co zrobić? Masz jakiś złoty środek na to?
2: Szczerze, no to jest chyba najbardziej trudny element, bo kiedy człowiek żyje, ma wszystko poukładane, a tutaj ma zaraz wszystko odwrócić do góry nogami i zaczynać od początku, no myślę, że 95% ludzi powie, nie, po co? Bez sensu, zmęczę się, może się nie uda. No ale tak szczerze powiedziawszy, a jak się uda? I jak, nie wiem, będziesz przez całe swoje kolejne życie spełnionym człowiekiem, dlaczego by nie spróbować?
1: Z podróżowaniem jest tak, że chyba często mamy opory finansowe, na przykład. Myślimy sobie, ach, poleciałbym gdzieś, nie wiem, do Chin na przykład, tak? Ale no już te papierkowe sprawy wiemy, że da się wszystko ogarnąć, ale na przykład przerażają nas kwoty. Ty jesteś człowiekiem, który też pokazuje ludziom, jak podróżować tanio. Da się tak podróżować?
2: Oczywiście, jednak trzeba pamiętać, że tanie podróżowanie to jest wyrzeczenie się wielu, wielu aspektów dotyczących komfortu. To nie jest tak, że jak jadę sobie w podróż 3-miesięczną, 2-miesięczną, załóżmy, nie wiem, autostopem i hulajnogą do Pakistanu, to ja śpię w hotelach.
1: Apartamentach.
2: Tak, pięknych. Oczywiście ja śpię w hotelach, które mają 5 bilionów gwiazd, a może i więcej. Szczerze powiedziawszy, to moje podróżowanie jest takie dość ubogie, bym powiedział. Ubogie, nie wiem jak to określić, ubogie w komfort, ale przebogate milionkrotnie.
1: Czyli poczekaj, ustalmy, śpisz pod gołym niebem.
2: Tak, dokładnie. Biorę namiot, który waży kilogram, 200 gram. Zamówiłem go z Chin, żeby było ciekawiej. I sobie po prostu go rozstawiam, gdzie chcę. Więc to jest taka totalna wolność. Ja jadę i nie muszę się martwić o to, czy mam gdzie spać, bo ja zawsze mam gdzie spać.
1: Okej, rozumiem, że prysznic to jakaś rzeka, tak? Czy starasz się w bardziej cywilizowanych warunkach?
2: Spokojnie, można sobie poradzić. Rzeka, umywalka na stacji, ale bardzo fajnym sposobem jest na przykład szukanie jakichś hosteli bardzo tanich, które kosztują 15 zł. Czasami korzystam, kiedy już 2 tygodnie jestem w trasie i czuję, że jednak wypadało...
1: Potrzebujesz łóżka jednak.
2: Tak, wypadało nie tyle łóżka, co prysznicu.
1: Prysznica.
2: Jednak kiedy łapiesz tego autostopa, no to trzeba w jakiś sposób pachnieć.
1: No dokładnie.
2: I kolejną kwestią, która jest bardzo pomocna, to jest couchsurfing i pokrewne witryny, które dają za darmo nocleg. Czyli to jest takie dzielenie się. Ja podróżuję, więc przyjmę ludzi, którzy podróżują z innych krajów do swojego domu, bo ja jak pojadę do ich kraju, to oni mnie przyjmą. Więc...
1: Jasne, rozumiem, że to możemy przez internet ogarnąć,
2: oczywiście,
1: tak? Dogadać się z człowiekiem.
2: Witryna nazywa się couchsurfing. Wchodzisz za darmo, piszesz, pyk, pyk, pyk, cześć, Sebastian, czy mogę u ciebie dzisiaj się przenocować jedną, dwie noce? Ty piszesz, tak, wpadaj. No i masz miejsce do spania. Nie zawsze jest to łóżko, bardzo często jest to podłoga, ale zawsze cztery kąty, bezpiecznie, jest prysznic.
1: I oszczędzamy.
2: Tak.
1: A jeżeli chodzi o podróżowanie, no bo okej, ty jeździsz autostopem, ale myślę, że też wiele osób ma opory przed tym.
2: Powiem szczerze, że z autostopem jest tak, że spotykam masę ludzi, którzy mówią, autostop jest super, no i drugą masę taką samą, a może i większą, która mówi, nie, autostop jest zły. Na autostopie może.
1: Ja nigdy nie jechałem autostopem, ale ja chyba należę do tej drugiej grupy. Obawiam się tego i chciałbym, żebyś właśnie jakby spróbował mnie przekonać, że to nie jest takie straszne.
2: Ja uważam, że to jest kwestia przyciągania. Kiedy stoję na autostopie, ja nie myślę o tym, czy ktoś mnie zarąbie. Ja myślę sobie, wow, znowu zatrzyma mi się jakiś koleś taki, wow, że po prostu nie będę mu chciał wysiąść. No i się zatrzymuje koleś. Jak myślisz sobie, że zatrzyma ci się jakiś ponurek, to ci się ją zatrzyma. A te wszystkie złe myśli w głowie osób, które gdzieś tam nie próbowały autostopu, są przez media, przez telewizję. Bo tak naprawdę no, ten strach jest ogólnie dostępny. No mówi się, to się stało, tak się stało, źle się stało. I wtedy to gdzieś z tyłu stoi. I trzeba być tego świadomym.
1: My teraz w Meloradiu, mimo tego, że jesteśmy mediami, odczarowujemy ten schemat i ten mit. No dobra, a taki technikalia, powiedz, stajesz na szosie i co?
2: No i najważniejsze co jest, żeby nie zapomnieć kciuka. No jak komuś obcięło.
1: Kciuk musi być, tak?
2: Jak komuś obcięło, no to trochę tak, trochę nie fajnie. W każdym razie większość na pewno z was ma tego kciuka. No i co drugie najważniejsze, to też na pewno macie uśmiech. Kciuk i uśmiech. I po prostu wygrywacie życie, jedziecie do Pakistanu, do Chin, nie wiem, do Afryki, do RPA.
1: A jak o czym rozmawiać z tymi ludźmi?
2: Szczerze powiedziawszy, podróżowanie autostopem uczy elastyczności. Otwierasz drzwi, no i patrzysz na gościa, nie? Ja już w ułamku sekundy, dwie sekundy, ja już wiem, o czym będę z nim rozmawiać. Wiem, czym się mniej więcej zajmuje, wiem, czego się po nim spodziewać, jakiego jest usposobienia. No i po prostu takie flow. Mówię, o, ja tutaj jadę sobie tu i tu, a mówi, o, a skąd jesteś? I tak się zaczyna, tak prozaicznie, od słowa do słowa, a później się okazuje, że wcielasz się jako autostopowicz w psychologa, wysłuchujesz całego
1: problemów
2: życiowych, więc to jest świetne, to tak naprawdę trzeba się ponieść emocjom, bo to się rozwinie samo.
1: No ale tutaj też jeżeli chodzi o język, bo też nie zawsze są to ludzie, z którymi skomunikujemy się w znanym dla nas języku, prawda? To nie są jakieś bariery, bo rozumiem, że, nie wiem, z kobietą na stacji benzynowej możesz się porozumieć, możesz jej coś napisać, narysować, no ale z kierowcą on jednak prowadzi samochód.
2: No to musimy na pewno przytoczyć sytuację, która pojawiała się notorycznie w Mongolii. W Mongolii znałem tylko tak, koń, mur, ob, woda i ger. Czyli jurta potoczna. I tak, op, mur, ger. I Mongol też załapał, że ja to ogarniam. I załóżmy przez 5 godzin, tylko tak, ger, op, mur,
1: kon. Okej, okay, to
2: i
1: na
2: tak
1: zasadzie
2: rozmawiam.
1: Zabawy takiej.
2: No ale z jednym tak rozmawiałem przez 3 godziny, że aż mi się przyjemnie zrobiło. I już tak miałam taką nić porozumienia nawiązaną,
1: jasne,
2: że jesteśmy kumple.
1: Okej, okay, a powiedz mi, częściej zatrzymują się kierowcy dużych ciężarowych aut, czy to są też ludzie prywatnie jedący gdzieś?
2: Wydaje mi się, że jednak prywatnie. Ciężarówki się zatrzymują. Uważam, że ciężarówek jest tak mniej więcej 30%.
1: Zawsze wydawało mi się, że to właśnie ciężarówek jest więcej.
2: Ze względu na to, że kiedyś ten autostop opierał się, było tych aut mniej. Ludzie, którzy jeździli to przeważnie na samochodach ciężarowych i po prostu zatrzymywali się. Wiedzieli, że tych aut nie ma, że łapie, że chce podjechać, więc zabierali.
1: A spotykałeś na swojej drodze innych autostopowiczów?
2: Ojejku, masę. I to jest piękne. Jedziesz sam w podróż, daleką podróż i ludzie pytają, a jesteś w tej podróży sam, nie jest ci smutno? Nie, bo za każdym razem tak, łapiesz autostopa, masz ludzi. Stoisz na wylotowce, ktoś podejdzie, bo jest zainteresowany. Idziesz gdzieś po mieście, patrzysz kolej z plecakiem, okazuje się autostopowicz też, jedzie skądś tam. No i razem podróżujecie przez tydzień.
1: Super. No właśnie tu odpowiedziałeś już na moje pytanie następne, bo chciałem zapytać, ty w tych podróżach często jesteś właśnie sam.
2: Tak, jednak tak naprawdę ta samotność nie jest taka, że jestem sam.
1: Bo ty jesteś bardzo pozytywnego usposobienia i wydaje mi się, że naprawdę chyba jest niewiele sytuacji, które potrafią cię złamać. Mam takie wrażenie i bardzo ci tego życzę. No ale umówmy się, czasami przychodzą jakieś kryzysowe momenty, jak sobie z nimi radzić?
2: Oczywiście i to nie jest tak, że jestem niezniszczalny. Kwestia jest tego typu, że jak jadę w podróż, pierwszy tydzień jest emocjonujący. Drugi trzyma adrenalina. Trzeci wow. Miesiąc jeszcze jest to te emocje są. Jednak w miarę upływu czasu człowiekowi się włącza, przynajmniej dla mnie, tęsknota. Mhm. Tęsknota za taką codziennością, tęsknota za rodziną, za dziewczyną, naprawdę za przyjaciółmi, żeby tak sobie usiąść i spokojnie pogadać, nie machając rękoma. Szczerze powiedziawszy, człowiek jak jedzie w podróż, to docenia właśnie takie proste rzeczy. Później jak wraca, to myśli sobie, o, ale ja teraz jestem takim minimalistą, bo ja wszystko w ogóle doceniam.
1: No dobrze, a jak sobie radzisz właśnie z takimi myślami podczas podróży?
2: Szczerze powiedziawszy, staram się w ogóle tak, dopuszczam je, bo nie można sobie powiedzieć, że tego nie ma, tylko jest tak, układam sobie w głowie, że Tomek, jesteś tutaj, masz możliwość zobaczenia czegoś, co kiedyś, o czym kiedyś w ogóle marzyłeś, to skup się teraz na tym, skup się na tych ludziach. Wrócisz do domu. Może za miesiąc, może za dwa, ale wrócisz spokojnie, więc nie przejmuj się tym. Wszystko jest na dobrej drodze. Delektuj się swoją podróżą.
1: I może właśnie dlatego ludzie mówią, że jesteś mówcą motywacyjnym. Bo zupełnie nieświadomie, chyba mam wrażenie, motywujesz ludzi do fajnego działania. Powiedz, czy Chiny to była twoja najdłuższa podróż?
2: Chiny nie były moją najdłuższą podróżą. Moją najdłuższą podróżą był wypad za 250 zł do Meksyku.
1: 250 zł do Meksyku.
2: Tak jest, autostopem i jachtostopem, żeby było ciekawiej.
1: To jest niewyobrażalne dla mnie. Opowiedz coś o tej podróży. Ile trwała?
2: Trwała 144 dni dokładnie. Mm-hmm. I kiedy skończyłem studia, dokładnie te dwa kierunki magisterskie, o których rozmawialiśmy, to pomyślałem sobie, wow, nie będę zbierać pieniędzy, gromadzić tego wszystkiego na te podróże, bo nie daj Boże wypadek będę mieć, noga mi się złamie, albo kręgosłup, nie daj Boże. A ile mam, tyle mam, zamieniam na 50 euro, jadę. Będę łapać jak to stopa. I z tym jak to stopem jest jak z autostopem. Pytasz ludzi, dzień dobry, czy płynie pan do Brazylii? Nie, nie płynę. I tak ze 150 razy. I za każdym razem, kiedy chodziłem i pytałem, to się śmiałem, bo dla mnie to brzmiało abstrakcyjnie. No bo przychodzi koleś z Podlasia, który nigdy nie żeglował, i pyta, czy ktoś inny go zabierze do Brazylii przez Ocean Atlantycki. Nie? Jakąś łodzią w ogóle. O co chodzi?
1: Niesamowite. A co czułeś, kiedy słyszałeś po raz 149 odmowę?
2: Śmiałem się. Myślałem sobie, o, nieźle. No, nie dziwne, że odmówił, bo ja przecież jak pyta mnie, a co umiesz? Mówię, nic nie umiem. No ale zawsze mówiłem tak, nic nie umiem, ale wie pan co, ja się szybko uczę, więc pan nie mrugnie, a ja już będę umiał.
1: Jestem na pomocnikiem.
2: I się śmiałem, też się uśmiechnął i mówił, nie, ale w końcu się udało.
1: I co w tym Meksyku robiłeś?
2: Po prostu napawałem się wszystkim, co było dookoła. Ta podróż była taką pierwszą, to była moja wyprawa życia tak naprawdę. Mhm. Przepłynąłem Atlantyk, dziękowałem Bogu, że przeżyłem, że w ogóle wszystkie wnętrzności jeszcze pozostały. Po 43 dniach, kiedy postawiłem stopę na lądzie, myślałem, że wygrałem życie. I jeżdżąc, mogłem rozmawiać z ludźmi. Jejku, ja po prostu wtedy czułem takie odizolowanie na oceanie. Ja kiedy rozmawiałem z tym Meksykaninem, chociaż ja po hiszpańsku nie mówię, kiedy machałem rękoma, znałem, nie wiem, kilka słów, co u ciebie, ¿cómo estás, amigo? Ja tak mówiłem, hola, ¿cómo estás, amigo? Tylko tyle umiem, wiedziałem jak powiedzieć. No i ten Meksykanin już się tutaj rozgaduje, a ja si, on się rozgaduje. Po prostu czułem coś takiego niesamowitego.
1: Ile z nim spędziłeś?
2: Ile spędziłem w Meksyku? Powiem szczerze, że jakieś 3 miesiące dokładnie. Mhm. Zmieniłem w ogóle koncepcję podróżowania. Kiedyś myślałem, że warto jeździć tutaj, zaliczać kraje. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Niezależnie od tego, ile przejedziesz, czy to będzie przepłynięcie oceanu, czy to będzie przepłynięcie Wisły na drugą stronę. Tu czy tu możesz poznać fajnych ludzi i zobaczyć fajne rzeczy, dostrzec i przeżyć fajne rzeczy.
1: Czyli ty stawiasz na jedno miejsce, tak? Jesteśmy w jednym miejscu i poznajemy to miejsce od podszewki.
2: Tak i nie, ze względu na to, że kiedyś myślałem, że trzeba skakać, teraz uważam, że trzeba się na chwilkę zatrzymać, rozejrzeć się, poznać ludzi, przybić piątkę i jak poczujesz już, że już ci się nudzi, to trzeba zmienić. Nie tak, żeby gdzieś tam siedzieć i tkwić za wszelką cenę. Ja uważam, że ja będąc w Meksyku 3 miesiące, było już to dla mnie za długo. Mhm. Już poznałem ten Meksyk po 2 miesiącach.
1: Właśnie chciałem zapytać o taki optymalny czas, po jakim czasie da się poznać dane miejsce. Ile czasu na taką podróż musimy sobie zarezerwować?
2: Uważam, że takie optimum to jest 2 tygodnie. Żeby tak liznąć chociaż troszkę, 3 tygodnie jest już spoko, a w moim przypadku miesiąc to już jest naprawdę...
1: Uważam, już jesteś nasycony.
2: Jest, tak. Już uważam, że tak za bardzo nie jest w stanie mnie nic zaskoczyć. Z takich... oczywiście jest w stanie zaskoczyć, ale już to nie jest takie szokujące, bo już czujesz się jak w domu. Czy to Pakistan, czy Iran. Nie.
1: Bardzo chciałbym tak się poczuć w Meksyku na przykład, jak w domu. Przyniosłeś do studia coś bardzo ciekawego. Co to jest?
2: To jest misa modlitewna z dwudziestu kilku stopów metali. Jest niewielka. Mam tutaj taki wałeczek jeszcze drewniany. Mhm. Ta misa mieści mi się w dłoni i ta misa jest i tutaj na ściankach tej misy jest modlitwa w języku tybetańskim. Mhm. I tej misy używają mnisi tybetańscy podczas modłów. I kiedy usłyszałem pierwszy raz tą misę, myślałem, że zemdleję. Miałem takie ciarki, że szok.
1: No to posłuchajmy. Faktycznie jest to niesamowite. Nie wiem, czy nasi słuchacze to słyszą. Mam nadzieję, że tak, ale niesamowite przeżycie. Wiesz, co jest napisane tam?
2: Nie mam zielonego pojęcia.
1: A skąd masz tę misę?
2: Otrzymałem jako prezent. Kiedy gość pokazał, mu tak się popatrzył na mnie i mówi, dobra, to zakręcę ci, nie? Ja tak patrzę, wyciąga coś, o co chodzi, czy on chce mnie tym uderzyć, czy jak? No i położył na dłoni tą misę i zaczął kręcić tym wałeczkiem zgodnie ze wskazówkami zegara. Jak wydobył się ten dźwięk, bo to jest zjawisko rezonansu, odbijania się fal, po prostu zdrętwiałem. Mhm. On jak zobaczył, że zdrętwiałem, powiedział, trzymaj to dla ciebie. A ja tak.
1: Niesamowita kultura, prawda? Tych ludzi.
2: Szok, w ogóle otwartość, ciekawość drugiego człowieka. I co najważniejsze i najfajniejsze w tym wszystkim, na Dalekim Wschodzie i na Bliskim Wschodzie jest, ja bym powiedział, że tam można doznać prawdziwej definicji gościnności. Mhm. Bo prawdziwa gościnność to nie jest dla człowieka, którego znasz, który jest znajomym znajomego, tylko prawdziwa gościnność jest dla człowieka, którego nie znasz.
1: Przygarnąć pod dach nieznajomego, prawda?
2: Nie wiem, z ulicy, totalnie. Mhm. Kiedy ludzie mówią, ej, słuchaj, dawaj do mnie, przenocujesz, pogadamy.
1: To też potrzeba w nas otwartości, prawda? Też musimy być na to gotowi.
2: Myślę, że trzeba ogólnie zmieniać swoje otoczenie, bo ludzie zawsze mówią, uważaj na ulicy. A dzieci, kiedy się bawią na placu, nie rozmawiaj z nieznajomymi, nie bierz od niego, nie wiem, cukierka. W sensie to już się gdzieś kreuje od młodych lat, więc trzeba z tym wszystkim uważać. Trzeba jakoś to tak posegregować w swojej głowie.
1: Oczywiście nie bądźmy zbyt ufni, ale jednak otwarci na innych
2: ludzi,
1: prawda?
2: Tak, bo ta nieufność bardzo często zamyka nam wiele dróg. Mhm.
1: Powiedz tak... Gdybyś miał w jednym zdaniu odpowiedzieć na to pytanie, nie to, żebym cię ograniczał. Czym jest dla ciebie podróżowanie?
2: Podróżowanie to droga, nie cel. Kiedyś zapytano mnie, czy podróżowanie jest dla ciebie celem. Nie, dla mnie to jest droga. Niezależnie, czy dojadę do punktu, który sobie wyznaczyłem, tego celu, bo wiem, że jadąc przez tą drogę, to i tak spotkam niesamowitych ludzi. Zobaczę rzeczy, które ci niesamowici ludzie mi powiedzą, pokażą i opowiedzą o tych rzeczach. I wiem, że to jest niepowtarzalne, bo tego nie da się wyczytać w przewodnikach.
1: Mhm. A czy ta droga jeszcze jest jakoś ukierunkowana? W sensie są jakieś kierunki, które chciałbyś obrać?
2: Szczerze? Bardziej daje się ponieść emocjom chwili i kiedy czuję, że destynacja dana jest pożądana przeze mnie, to jadę. I to jest chyba najfajniejsze w tym niskobudżetowym podróżowaniu i autostopie. Ja nie mam takiego stricte planu. Ja mam plan, jednak kiedy mi się ten plan zmienia, bo ktoś mówi, ej, dawaj do mnie na tydzień, posiedzisz albo przenocujesz, to ja zmieniam ten plan.
1: Okej, a przygotowujesz się jakoś do podróży?
2: Oczywiście.
1: Przed wyjazdem do Chin na przykład?
2: Moja podróż do Chin to nie była taka podróż, wyprawa pierwsza czy druga. To już była któraś tam z kolei po podróżach po Polsce, po podróżach po Europie, po podróżach do Maroka, po podróży do Meksyku, więc jak można się domyślić, to już było doświadczenie. Więc ja nie musiałem się w jakiś sposób... nawet psychicznie przygotowywać do tego, bo ja wiedziałam, że ja sobie poradzę. Jeżeli chodzi o sprzęt, jak najbardziej. Z każdą podróżą, kiedy wracam, uświadamiam sobie, że to jeszcze bym zmienił, to jeszcze bym zmienił. Plecak miał 11 kg. Nie, to jest za ciężki
1: 10.
2: Plecak. Nie, to tak, 10, 9, 8, 7.
1: Każdą podróżą będziesz chodził z taką malutką torebką, nie?
2: Tak, ale teraz w ogóle szok. Teraz zrobili materiał w Stanach, który, nie wiem, namiot waży jakieś 700 gram. Plecak 600 gram. Jakiś super wytrzymały. Więc tą uwagę naprawdę można zniwelować. A wiadomo, jak plecak lżejszy, to i się chce nosić.
1: Powiedz mi, Tomek, jeszcze na koniec, jak byś zachęcił młodych ludzi do tego, żeby nie bali się nie tyle podróżowania, bo mam wrażenie, że młodzi ludzie bardzo lubią podróżować, ale żeby nie bali się tej otwartości właśnie na drugiego człowieka. Bo mam wrażenie, że właśnie twoje podróżowanie to nie jest tylko takie zwiedzanie świata, to jest właśnie misja nauczania otwartości.
2: Kiedyś, zawsze kiedy patrzyłem na drugiego człowieka, postrzegałem go po pozorach. Kiedy zacząłem jeździć autostopem, otwierać te drzwi i patrzeć na ludzi, miałem zawsze w głowie masę takich myśli złych. Wow, koleś ma kolczyk. Wow, on ma tatuaże. Wow, on może coś mi zrobić. Nie, Ja bym powiedział, że każdy, kto tego słucha, nigdy nie powinien postrzegać ludzi po pozorach i zawsze powinien dać szansę człowiekowi, którego spotyka. A następnie po rozmowie, kiedy go pozna, dopiero by wnioskować, czy było warto, czy nie było warto. Ponieważ bez drugiego człowieka nie jesteście w stanie zrobić, moi drodzy, nic.
1: Myślę, że to jest bardzo piękna kropka tej rozmowy. Ja bym chciał ci jeszcze życzyć szerokich dróg.
2: A przydało się.
1: W takim znaczeniu bardzo rzeczywistym, ale też metafizycznym, tych dróg, które właśnie prowadzą cię do twoich celów.
2: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że w Mongolii poszerzą te drogi, bo jest krucho.
1: Jest ciasno.
2: Jest ciasno.
1: Dzięki za rozmowę, do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Dziś wyruszamy w bardzo piękny świat, bo będzie to świat zarówno literatury, ale także świat trochę podróżowania, świat zagranicy. Ze mną w studiu Agnieszka Korzeniewska, autorka bloga, pisarka. Witaj, Aga.
3: Witam, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Aga, od czego się zaczęło pisanie w Twoim życiu? Jak to się pojawiło?
3: Wiesz, trudno mi w ogóle powiedzieć, uchwycić ten moment, bo odkąd w ogóle sięgam pamięcią, to ja zawsze pisałam. Oczywiście nigdy nie sądziłam, że ja będę pisała zawodowo, bądź też będzie to jakaś moja tak ogromna pasja, że wręcz misja pewna. Natomiast jak większość młodych ludzi, jak większość dzieci pisałam coś tam do zeszytów i tak dalej. Natomiast to takie pisanie poważne, po prostu pierwszą książkę napisałam, kiedy wyjechałam do Brukseli. Mhm. Generalnie pisanie wówczas było taką moją autoterapią, ponieważ mój wyjazd do Brukseli wcale nie był taki przeze mnie oczekiwany, ale wiadomo, w życiu stajemy czasami wobec różnych zrządzeń losu, i na które niekoniecznie mamy wpływ, i taka zasada moja, jako że jestem wielką optymistką, zawsze to podkreślam, że jestem mega optymistką, więc pomyślałam sobie, że skoro nie jest to przeze mnie wymarzona sytuacja, że znalazłam się akurat w Brukseli, Bruksela jest bardzo, na pierwszy rzut oka, jest bardzo smutna, jest bardzo deszczowa, szara, więc pomyślałam, że no nie, ja się w tym mieście na pewno nie zakocham i bardzo tęskniłam. Ale pomyślałam, że skoro nie mogę zmienić pewnych rzeczy, no to po prostu muszę zaprzyjaźnić się z tą zastałą sytuacją i postanowiłam pokonać moje uprzedzenia do Brukseli i zaprzyjaźnić się z nią, ale zapewniam, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia.
1: Okej, i tak się zaczęło twoje zawodowe pisanie, ale ja jeszcze wrócę do tych początków. Co wtedy pisałaś? To były wiersze, opowiadania, takie przemyślenia, czy to był pamiętnik, drogi pamiętniczku, dzisiaj wróciłam ze szkoły.
3: Oczywiście, był to pamiętnik, hektolitry wylanych łez, nieszczęśliwe miłości i tak dalej, no ale to się po latach czyta bardzo sympatycznie. Ale były to także takie krótkie formy. Ja pochodzę z Podlasia. Jest to no tak piękna kraina, natomiast w owym czasie, kiedy ja byłam tą małą dziewczynką, nie miało to miejsce dla mnie tak dużo do zaoferowania. Oczywiście nie były to czasy internetu, nie było za dużego wyboru w telewizji, więc co pozostawało takiej dziewczynce z taką wybujałą wyobraźnią, więc po prostu ja pisałam. I czasami były to takie krótkie formy, typu reportaże, troszeczkę z przymrużeniem oka, bo właśnie cechuje mnie bardzo duże poczucie humoru też. Więc pisałam te krótkie formy. Oczywiście panie nauczycielki w szkole bardzo szybko to odkryły i często tam zachwycały się nad tymi moimi wypracowaniami, chociaż ja nigdy w życiu nie pomyślałam, że to będzie jakiś sposób mój na życie.
1: A powiedz, teraz wracasz do tych tekstów z młodości?
3: Z wielkim żalem stwierdziłam, że gdzieś przepadły moje pudła z tymi pierwszymi moimi zeszytami, w których wszystko to pisałam. Natomiast tutaj okazali się bezcenni znajomi, bo okazało się nagle, kiedy zaczęłam pisać, że sporo osób do mnie dzwoniło, bądź coś pisało, słuchaj, ja mam twoje listy ze szkoły. Po prostu mówię, czytam je i padam ze śmiechu, bo one są teraz jeszcze z perspektywy czasu. Czyta to się bardzo fajnie. Także ja każdej koleżance mówię, trzymaj te listy, trzymaj.
1: Kiedyś będą cenne,
3: może nie tyle, ale czasami mogą dostarczyć dla mnie nawet inspiracji.
1: Dokładnie. No dobrze, i potem przyszła Bruksela, czyli emigracja. I jak to się stało? Ty postanowiłaś sobie pewnego dnia, że napiszę książkę o moim wyjeździe z Polski i moim pobycie w Brukseli. Czy to było tak, że pisałaś i w pewnym momencie się okazało, jej, mam materiał na książkę?
3: Właśnie, absolutnie nie myślałam o książce. W ogóle to była ostatnia rzecz, o jakiej pomyślałam. Ja przyznam, że z reguły jestem taka z natury, jestem bardzo leniwa i cała ta procedura związana z pisaniem wydawała mi się jakimś ogromem pracy. Jestem nieregularna w pracy i to też po prostu jak myślałam o tym, że będę musiała
1: dusza
3: coś napisać,
1: artystki.
3: To absolutnie nie. Ale właśnie w związku z tym, że znalazłam się w tej mojej Brukseli, z którą się zaczęłam zaprzyjaźniać, ale także dlatego, że myślę, że każda migracja ma wpisaną w siebie taką tęsknotę, zaczęłam właśnie pisać jak w ramach autoterapii jakieś tam krótkie teksty, miałam więcej czasu niż wcześniej w Polsce i pewnego razu przyjechała moja siostrzenica. Opatrzyła, mówi, słuchaj, ty musisz pisać bloga. A ja, co to jest blog? W ogóle byłam nietechniczna, niezaprzyjaźniona z internetem i tak dalej. No ona mi tam pierwsze szlify, że tak powiem, nadała. Zaczęłam pisać bloga. Był to blog właśnie o miejscach w Brukseli, ale przez pryzmat historii z ludźmi. Ja bardzo szybko nawiązuję kontakt, więc zaczęłam tak chodzić po tej Brukseli, przysiadać na ławeczkach, bądź też w kawiarni, przysłuchiwać się rozmowom. Bardzo szybko zaczęłam do siebie przyciągać ludzi, którzy czasami być może też byli trochę samotni i zaczęli mi opowiadać różne rzeczy. Więc poznałam fantastycznych ludzi i poznałam historię o Brukseli, których nie można znaleźć jakby w żadnym podręczniku. To jest bezcenna wiedza. Ci ludzie, którzy często już w tej chwili nie żyją, bo to było to odchodzące pokolenie, oni mi zdradzali mnóstwo ciekawostek na temat Brukseli. Ja zaczęłam to pisywać. Czytelnicy bloga, czytając to, zaczęli po prostu chłonąć, zaczęli też poznawać tą Brukselę przez mego bloga i zaczęli mnie zachęcać do tego, żeby właśnie napisać książkę. I w końcu tak, no dobra, napiszę tą książkę, wszyscy się ode mnie odczepią, spełnię oczekiwania czytelników bloga, może, nie wiem, zrobię przyjemność rodzinie i tak dalej. Nawet rodzinie powiedziałam, słuchajcie, napiszę książkę i koniec, kropka. Po prostu będzie miła pamiątka. No i tak się zaczęło. Okazało się, że ta pierwsza książka, z którą z wielką nostalgią wspominam i która wyszła jakieś 3 lata temu, Zabiorę cięsienie do Brukseli, to jest moje takie pierwsze dziecko literackie, bardzo niedoskonałe, bo jeszcze taka niedojrzała byłam literacko wówczas. Teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to niektóre te opowieści wydają mi się troszeczkę naiwne, niektóre, co do niektórych rzeczy zmieniłam jakby również zdanie, inaczej na nie patrzę. Natomiast większość tych opowiadań to zachowałabym w tej formie, w której były wtedy napisane.
1: Jest szansa na napisanie, wiesz, drugiego spaceru po Brukseli,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak. Teraz tak, oczywiście.
1: Właśnie, bo to jest twoja pierwsza książka i przyznam szczerze, że bardzo mnie urzekła, ponieważ ja bardzo lubię podróżować. Przeglądam mnóstwo przewodników. Jak wyjeżdżam do jakiegoś kraju, miasta, to zawsze jestem przygotowany kompletnie. Co muszę zobaczyć, co muszę zwiedzić.
3: Właśnie, to jest taki nieformalny przewodnik.
1: A to jest taki nieformalny
3: jakby
1: przewodnik i nie taki,
3: inny,
1: że słuchaj, idziesz tam, tu jest katedra, ona ma tyle i tyle wieków i tak dalej. To jest przewodnik po duszach ludzi.
3: Dokładnie. Bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać miasto przez pryzmat losów ludzkich. Więc właściwie zależało mi bardzo na tym, myślę tak, o różnych rzeczach w każdym mieście, tak jak mówisz, można przeczytać.
1: Przeczytasz wszędzie
3: sobie praktycznie. Wygooglować, poszukać w Wikipedii, w różnych tam przewodnikach, ale pomyślałam, nie, mi chodzi o to, żeby napisać taki przewodnik, żeby ktoś idąc śladami historii tej mojej bohaterki, bądź też bohatera, właśnie wtedy sobie przypomniał te wszystkie fakty, okoliczności, które są wokół tej historii, a więc myśląc o tej bohaterce, właśnie nagle sobie przypomniał, że tam jest fajna katedra, że tutaj można zjeść nie wiem, jakieś fajne śniadanko.
1: O śniadaniach pamiętam i o kawie pamiętam i o czekoladzie też pamiętam.
3: Też.
1: Bardzo mi zapadło to w pamięć. Dobrze, to była pierwsza książka i co się wydarzyło później?
3: I później ta pierwsza książka, jakby po niej nastąpił jakby splot różnych zdarzeń przyczynowo-skutkowych. Zaczęłam jeździć z tą pierwszą książką, zaczęło mi świtać w głowie, że młodzież chętnie sięga po tą książkę. Chociaż ja przyznam tutaj uczciwie, że młodzież byłaby ostatnią grupą odbiorców, której ja pomyślałam, przyznam to szczerze. Nie sądziłam, że to do nich trafi. I później zaczęłam się spotkać z ludźmi. I rzeczywiście, po pierwsze, ludzie zaczęli przyjeżdżać śladami tych moich bohaterów do Brukseli. W ten sposób poznałam mnóstwo fantastycznych osób i czym chciałabym tutaj w tym momencie też obalić mit, jako że internet jest nieprzyjazny, że tam są same różne dziwne osoby i tak dalej. Myślę, że to zależy od naszego nastawienia. Ja poznałam mnóstwo fantastycznych osób, z których wielu stało się moimi bliskimi, znajomymi, bądź też przyjaciółmi. I właśnie ich poznałam z internetu, a oni poznali mnie przez internet, czytając mojego bloga, później książkę. Więc jeżdżąc z tą książką na różne spotkania, zauważyłam, że jest wielka potrzeba powiedzenia, zwłaszcza ludziom młodym, o tym, że ich marzeniom można nadać realny kształt. Bo tak naprawdę niby wszyscy o tym wiemy, ale jak przychodzi taka babka na spotkanie, która w ogóle nie jest przedstawicielką jej grupy wiekowej, i okazuje się, że ona w dość późnym wieku zaczęła pisać, i nagle okazuje się, że mnóstwo drzwi się otworzyło przed nią, no to oni mówią sobie, jejku, jak ona mogła, no to tym bardziej ja, bo ja mam o wiele więcej atutów w ręku, tylko brakuje mi może, nie wiem, pewności siebie, motywacji. Ktoś tam mi w głowie nawkładał, że nie dam rady, że mam za mało zdolności, właśnie zabił tą motywację i pomyślałam sobie, ja muszę napisać drugą książkę właśnie do tych ludzi, zwłaszcza z małych ośrodków, ale to nie dotyczy tylko małych ośrodków. Często jakby jesteśmy zdeprymowani przez to, że dorośli robią taką nam niedźwiedzią przysługę, chcąc nas ochronić przed różnymi zdarzeniami w życiu, jakby pocinają nam skrzydła. Wszystko z troski, oczywiście z miłości. I napisałam drugą książkę, W deszczu tańcz. To jest zbiór niezwykle optymistycznych, różnych takich krótkich form, felietonów, opowiadań, nowelek, coś takiego. Bardzo dużo uwagi poświęcam tam moim psom, bo jestem przeogromną psiarą. W ostatnim czasie również kociarą. Także tam każdy znajdzie coś dla siebie. I to, ta książka głównie trafiła też do ludzi młodych, także zaczęłam również jeździć po szkołach. No i tak się później zrobiło, się popłynęło. Nagle jak otwierasz tą taką puszkę, gdzie tam tłamsiłeś swoje jakby swoje marzenia, swoje możliwości i tak dalej, nagle się okazuje, że masz bardzo dużo do powiedzenia światu i informacja zwrotna, jaką otrzymujesz, jeszcze cię w tym utwierdza, że to jest fajne, jak ludzie piszą. Jeśli ludzie zaczynają pod wpływem twoich książek, jak w moim przypadku, nie wiem, czy muzyki, czy czegokolwiek, zmieniać swoje życie, to nagle czujesz taką wielką moc tego słowa przekazywanego. Mówisz, wow, to raz, że to jest wielka odpowiedzialność wtedy, za słowo się rodzi, ale z drugiej strony jest ogromna, ogromna satysfakcja, że każdy trud podjęty w imię twojej pasji jest tego wart. Oczywiście wylałam ocean łez i potu w tej swojej drodze i wiele razy tłukąc się gdzieś po nocy samochodem, bo trzeba pamiętać, że te przestrzenie pokonuje nie zawsze samolotem, czasami samochodem, zwłaszcza gdy na przykład na lotnisku okazuje się, że mam nieważny dowód i wyskakuje ci informacja, pasażer niezidentyfikowany, a musisz być, nie wiem, za 20 godzin na tam 3, 4 czy 5 spotkaniach, więc wsiadasz w samochód i jedziesz. Gaz do dechy i tłucze się nocą przez tą Europę. I właśnie każdy, i nieraz sobie zadawałam pytanie, po co ci to było? Po co ci to było? A później nagle ta satysfakcja, ten odbiór.
1: Spotykasz tych młodych ludzi i okazuje się,
3: spotykam tych młodych ludzi, się okazuje, że bardzo dużo ludzi czyta, nawet oczywiście nie zostawiając śladu na blogu. Mm-hmm. Kiedy nagle się dowiadujesz, że ktoś zaczyna z tobą dzień. Codziennie rano sięga i patrzy, co tam napisałeś, czy na przykład na Facebooku, bo teraz troszeczkę zdradziłam blog dla Facebooka, bo to są te krótsze formy, łatwiej wrzucać. No ale nawet wczoraj na spotkaniu też wiele osób mówiło, że koniecznie muszę kontynuować te krótkie formy również na blogu, bo często ludzie zaczynają dzień od tego. No więc to jest warte każdego trudu.
1: Ty też wspomniałaś w pewnym momencie, że jesteś tak optymistyczną osobą i o tej motywacji. I faktycznie na twoim Facebooku, którego cały czas przeglądam i który mi

0: tak się zastanawiałam, o co chodzi z tym optymizmem, bo przecież to nie chodzi o to, że ja jestem taką naiwną blondyneczką, która myśli, że życie jest wow, takie świetne, w ogóle nie ma. Sama doświadczam bardzo wielu różnych problemów, nie wiem, życiowych, różnych okoliczności, które takie każdy z nas, czy w rodzinie, czy w pracy, czy na co dzień. I myślę sobie, to nie jest tak, że ja myślę, że tego nie ma i jestem taka naiwna i uważam, że jeśli będę tak zaklinała rzeczywistość, to nic złego się nie zdarzy. Ale doświadczając nawet tych trudnych rzeczy w życiu, mając gorsze dni, tak jak każdy z nas, gdzieś tam na samym końcu tego wszystkiego tli się taka nadzieja i taka pewność, to nawet nie jest nadzieja, to jest po prostu pewność, że każdy człowiek w każdym momencie życia, na każdym etapie jego życia może okazać się i stać się lepszą osobą niż jest. Więc nieraz ludzie mówią, a po co jesteś taka naiwna, bo tak ludziom wierzysz i tak dalej. I ja sobie robię krótką kalkulację, mimo że z arytmetyki nie jestem dobra, to była zawsze moja pięta achillesowa, ale to nie wymaga, to nie jest wyższa matematyka, tylko myślę sobie tak, okej, okay, więc jeśli bym się zamknęła na ludzi, nie była otwarta, owszem, może bym zyskała to, że wiele razy nie potłukłabym sobie głowy bądź też innej części ciała, zawierzając ludziom i na przykład zawodząc się na kimś, ale z drugiej strony, ile by wspaniałych ludzi by mnie ominęło, ile wspaniałych okazji. Więc i tak ten bilans wychodzi na plus, bo ufając ludziom i otwierając się na nowe znajomości, na różne sprawy, więc ja i tak zyskuję. Ja i tak w tym bilansie wychodzę na plus, bo ja poznaję o wiele więcej fajnych ludzi niż niefajnych. Oczywiście margines niefajności musi gdzieś istnieć, bo to dla równowagi, ale generalnie to jest właśnie mój optymizm. I to chyba jest jakiś taki gen dodatkowy, z którym się przychodzi na świat.
1: Z Podlasia.
0: Tak.
1: Gen z Podlasia. Dobra, bo wróciliśmy na chwilę do tych krótkich form i tego optymizmu, ale jest jeszcze trzecia książka, ta najnowsza, która się pojawiła nie tak dawno temu, Witraż. Tak. I co to takiego?
0: Ja się śmieję, tu wyjdzie cała moja hipokryzja. nie, oczywiście tak, bo ta książka Witraż to jest powieść. Mhm. Pierwsza powieść moja, do której ja widziałam, że ona powstanie, bo ja tych bohaterów już, że tak powiem, obłaskawiłam w swojej głowie przed laty, tylko nie miałam czasu jakby się zmierzyć z tą powieścią. Ja widziałam, że ją zawsze napiszę, przyszedł taki moment, kiedy ci moi bohaterowie powyłazili z szuflady. Mhm. Ja ich odświeżyłam, wiedziałam już, kto jest kim i po prostu właśnie tutaj wychodzi to, o czym ja wcześniej mówiłam, to, że ja uważając, że życie jest piękne, zdaję sobie sprawę z jego trudu, bo Witraż nie jest taką powieścią pogodną. Generalnie są trzy bohaterki, każda z nich jest inna, są różne wiekowo, mają różne standardy życia i różne oczekiwania od życia. I na pewno życie każdej z nich nie jest łatwe. To jest młoda dziewczyna, później troszkę starsza i w ogóle starsza pani, także wszystkie trzy zupełnie różnych bajek, powiedziałam. I to jest książka o tym, że życie jest też gatunkowo bardzo ciężkie. Ale znowuż tutaj, nawet pisząc ją, to sobie zdałam sprawę, myślę, matko, ja potrafię pisać, mówię, chyba wylazła ze mnie ta moja ciemna strona mojej duszy.
1: Ten marginesik,
0: który ja po prostu to wszystko wiem, że życie może być takie okrutne, złe i w ogóle do bani, ale znowu zostawiam czytelnika z takim otwartym zakończeniem i tutaj do głosu dochodzi to moje przeświadczenie o tym, że nawet każdy z tych bohaterów, bo ja bronię ich do śmierci całą sobą, że nawet te czarne charaktery, które tam występują, kto wie, może one pewnego dnia okażą się takie bardziej ludzkie, bardziej będą miały twarz pozytywną i zostawiam czytelnika z takim otwartym zakończeniem. Ale generalnie jest to książka, której akcja dzieje się w Brukseli i nawiązuje również do, leciutko do Podlasia, chociaż nie tylko, bo tam bohaterki pochodzą, spotykamy emigrację z Podlasia, natomiast bohaterka pochodzi z Warszawy, inne tam z innych części, powiedziałabym może świata nawet.
1: Ty powiedziałaś też o tym, że wyjazd do Brukseli nie był twoim wymarzonym momentem w życiu. Miłość do Brukseli też na początku nie była prawdziwą, cudowną miłością od pierwszego wejrzenia. Czy to jest trochę tak, że ty w tej książce opowiadasz też trochę nadal o sobie? Że ta emigracja jest ciężka i trudna?
0: Padają pytania, na ile mnie jest w każdej z bohaterek. I te pytania są takie podszyte sensacją, bo te bohaterki są tam różne. Tam oczywiście jest wątek i jakiś emocjonalny, i miłosny, i jest przemoc. Różne rzeczy są. Natomiast powiem tak, może

0: Każda z moich bohaterek ma w sobie jakąś cechę, która mnie urzekła. Może to są kobiety, jakimi ja po części chciałabym być, a że jestem kreatorką, w pewnym sensie to mam ten przywilej i prawo, że stworzę je sobie tak, jak bym chciała. Na pewno są echa mojej emigracji, na pewno są echa miejsc, które odwiedzałam, bo ja tą emigrację zarobkową znam od podszewki, więc nie ukrywajmy, bo pierwszy raz jadąc tam jako studentka, później już jako dojrzała kobieta, więc po prostu znam każdy aspekt tej drabiny emigracyjnej od pracowników sezonowych poprzez ludzi, którzy porobili tam duże kariery. I na pewno się tam przewijają takie różne momenty, które ja sama przeżyłam, ale bardziej dotyczy to właśnie Brukseli i miejsc, a nie przeżyć bohaterek. I często pada pytanie o tytuł, bo tytuł jest Witraż, on nawiązuje do pewnej sceny i do rzeczywiście do witrażu, który tam zauroczył jedną z bohaterek i który znajdował się w jednym z domów, które ona odwiedziła. I ja cały czas tak mówię, no nie, to oczywiście, gdzie jakieś tam są sugestie i tak dalej, ale jedna z czytelniczek powiedziała mi na spotkaniu, ty nie oszukuj, ty znasz ten dom, ty dokładnie wiesz, bo ja zaraz, no jest takie miejsce, jest taki dom, ale to było już tak dawno, że ja zapomniałam, ty dobrze wiesz, gdzie to jest i ja bym chciała też to wiedzieć, więc rzeczywiście był taki dom i to pamiętam na początku mojej emigracji, kiedy ja nie sądziłam, że będę pisała, po prostu zostałam zaproszona do takiej kamienicy secesyjnej, pięknej, znaczy z zewnątrz ona była szara, pokryta kurzem, jak większość rzeczy w Brukseli. I weszłam i się zachwyciłam, bo po prostu właśnie zobaczyłam na półpiętrze wspaniały witraż, który był na wprost moich oczu. Ja wtedy pamiętam tą jedną myśl, jaka mi przyszła. Kiedyś, gdybym była, nie wiem, gdybym pisała cokolwiek, to ta...
1: Muszę to zapamiętać.
0: Ja muszę to zapamiętać. Ten obraz, ja wiem, że ten obraz utkwi mi na zawsze w głowie i po prostu efekt, jaki on wywołał we mnie, ten zachwyt. I rzeczywiście to później życie zaczęło tam układać swój scenariusz. Nie myślałam o tym pisaniu, w ogóle nie myślałam, że coś takiego się w moim życiu zdarzy. I w momencie, kiedy ci moi bohaterowie powieści powychodzili z szafy, z szuflady, to już wiedziałam, że to będzie ten kręgosłup, ta osnowa, ten dom z tym witrażem, on będzie, ale również w sposób symboliczny, bo on symbolizuje również ludzkie losy, które są jak witraż, to są kawałeczki różnych, zlepki szkiełek barwnych, ciemnych i kolorowych. I też życie ludzkie jest kruche, jak taki witraż, że jest piękne, zachwycające, czasami wystarczy moment, kiedy to wszystko jakoś tam zamienia się w gruz.
1: Piękne. A powiedz, teraz młodzi ludzie bardzo często się borykają z podjęciem decyzji, czy zostać w kraju, czy wyjechać za granicę. Powiedz, jak sobie poradzić, kiedy już podejmiemy decyzję, że musimy wyjechać z kraju? Jak poradzić sobie z tą tęsknotą za krajem?
0: Myślę, że teraz o wiele łatwiej jest z tą tęsknotą, ponieważ jak ja wyjeżdżałam pierwszy raz, oczywiście nie było takich narzędzi w ręku jak WhatsApp, Messenger i te inne wszystkie cudowne rzeczy, można rozmawiać przez Skype'a. Natomiast myślę, że na pewno tęsknota jest wpisana w każdą emigrację, bo nagle znajdujemy się w środowisku, wśród ludzi o innych mentalności, o innych zwyczajach i tak dalej. Przede wszystkim ja wszystkim doradzam być otwartym. Być otwartym, bo świat naprawdę jest bardziej przyjazny niż okrutny czy złowrogi. Mieszkam w Brukseli i bardzo często jak jestem w Polsce, to słyszę pytania, czy ty się nie boisz?
1: No tak.
0: Oczywiście. I łapię się na tym, że na co dzień w ogóle coś takiego nie istnieje jak strach. No oczywiście w momentach zagrożenia jakiegoś bezpośredniego, kiedy widzimy, nie wiem, jesteśmy świadkami ataku i tak dalej, myślę, że to bez względu na to, gdzie byśmy nie mieszkali, to jest ten strach, budzi się w nas odruchowo i to jest chyba jak najbardziej naturalne, bo musielibyśmy być, nie wiem, jakimiś głupcami bez wyobraźni, żeby się nie bać. Ale przecież nie trzeba wyjeżdżać z kraju, żeby nie wiem, stać się obiektem jakiegoś napadu i tak dalej. Więc oczywiście Bruksela, na co dzień widać te środki ostrożności wzmożone bardziej, ale ja zdałam sobie sprawę, że na co dzień jakby nie mam tego strachu w tyle głowy, więc chodzę do teatru, chodzę do kawiarni, spotykam się ze znajomymi. Mój syn oczywiście korzysta pełnymi garściami z życia w Brukseli, nie myśląc o tym, że za chwilę się coś wydarzy. Więc
1: możemy się też dać zwariować,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, więc otwartość przede wszystkim. Jeśli jesteśmy otwarci, to zaraz poznajemy też innych ludzi, poznajemy grupę, tak jak na przykład młodzież wyjeżdża, bardzo szybko poznaje grupy młodzieżowe z innych krajów, a że Bruksela jest właśnie tak wielokulturowa. Ja miałam przez pewien czas studentkę u siebie, Zosię, z Warszawy zresztą, i ona zresztą to potwierdziła, że na przykład Bruksela na pierwszy rzut oka wydaje się szara i nudna. Ale ja często też to powtarzam dla wszystkich, że to jest miasto dla wtajemniczonych. Nie można w ogóle ufać swemu pierwszemu wrażeniu. To jest miasto dla wtajemniczonych, to znaczy, że będąc w Brukseli przez dzień czy przez dwa, w ogóle nie poznasz jej smaku, jej atmosfery i możesz wyjechać stamtąd z przeświadczeniem, że to jest najbrzydsza i najbardziej brudna stolica świata, która nie ma nic do zaoferowania. Ale po pierwsze, albo należy szybko poznać kogoś, kto jest w to miasto, kto jest wpisany w to miasto, on ci pokaże te wszystkie ścieżki, bądź też pozostać na dłużej. Bo Bruksela naprawdę daje ogromne możliwości, ta ilość tych klubów jazzowych, różnych innych gatunków muzyki, pubów i tak dalej. I ta wielokulturowość, która na każdym kroku pokazuje ci tę odmienność, odmienne kultury, naprawdę jest z czego wybierać. To jest tak tam naturalne, że ja na przykład przyjeżdżając na przykład do Warszawy, to czasami mi tego brakuje i nie wiem, czego mi brakuje. I tak później sobie zdaję sobie sprawę, że no tam tak ta wielka różnorodność, że aż, nie wiem, zawrót głowy się ma. Oczywiście, że wiadomo, trzeba tak jak wszędzie też dbać o swoje bezpieczeństwo, no wszędzie są złodzieje, wszędzie są różne sytuacje nieprzyjemne i tak dalej, ale po prostu być otwartym i korzystać z tego, co nadaje.
1: No, bardzo ładnie, bo moje kolejne pytanie miało właśnie brzmieć, jak zwiedzać Brukselę. Ty bardzo ładnie już przeszłaś do tego tematu.
0: A jeszcze dodam tylko, bo często to dla młodych jest bardzo kuszące, dla ludzi, którzy zresztą młodych, dla każdych, którzy, bo przecież oczywiście nie wiem, kto to wymyślił, żeby wiek oceniać liczbą jakichś cyferek, to zupełny idiotyzm.
1: PESEL to w ogóle,
0: tak,
1: w ogóle. Możemy wyrzucić do kosza.
0: Tak, bo znam mentalnych starców, którzy nie mają jeszcze dwudziestki i osoby, które są młodzi całe życie, więc przede wszystkim Bruksela to doskonała baza wypadowa. Przecież jesteś w Brukseli, możesz pojechać na śniadanie do Londynu i tego samego dnia wrócić na kolację do Brukseli, bądź też do Amsterdamu, gdziekolwiek. Dwie godzinki, ty praktycznie jesteś w każdej stolicy Europy. No, coś fantastycznego uważam.
1: Bo ja właśnie byłem w Brukseli dosłownie kilka godzin, bo to była krótka przeprawa, prawda, między lotami.
0: No, na pewno nie zauważyłeś uroku Brukseli.
1: Zauważyłem właśnie ten brutto, który widziałeś bardziej. Ale faktycznie ja wrócę do tej pierwszej książki, która właśnie w taki sposób zupełnie inny opisuje to miasto. Ja czytając tę książkę, właśnie przed tym moim wylotem do Brukseli, pomyślałem sobie, kurde, jak to musi być bardzo niesamowicie klimatyczne miejsce. Tylko właśnie, jak te miejsca znaleźć? Bo ty piszesz nie zawsze piszesz o oczywistych punktach Brukseli. To są często jakieś zaułki, że tak powiem, nawet tego miasta. Jak je odnaleźć?
0: Ja myślę, że bardziej należałoby szukać, bo oczywiście oficjalne przewodniki jak najbardziej i tak dalej. Natomiast to też jest sporo możliwości już takich praktycznych. Należałoby szukać blogów, które opisują Brukselę, bo to jest właśnie jakby Bruksela od kuchni poznana. Są czasami takie też również portale, które informują, podobnie jak w Warszawie, o różnych ciekawych wydarzeniach w mieście, typu Visit Brussels czy coś takiego. No i myślę, że właśnie w ten sposób, bo nie wiem, ja sama nie cierpię czytać oficjalnych przewodników, bo one są suche fakty, które mi natychmiast uciekają z pamięci i w ogóle sprawiają, że ja nie mam ochoty nawet zwiedzać
1: tym miejscem.
0: Ja mam taką w pigułce tyle różnych informacji rzeczowych, daty i w ogóle, które są dla mnie nie do zapamiętania. Także ja często też, nawet wybierając się w jakieś miejsce w Brukseli, którego nie znam, szukam właśnie zdanie internautów. Myślę, myślę, że to jest najbardziej takie wiarygodne i najbardziej informacje też z pierwszej ręki. Oni nawet napiszą ci, gdzie są czyste toalety, a gdzie nie, co należałoby. Także ja z tego też korzystam.
1: Ja mam wrażenie, że po naszej dzisiejszej audycji część słuchaczy Meloradii napisze do ciebie. Na początek wejdzie na twojego bloga, żeby zobaczyć, które części Brukseli zwiedzić. Mm. Potem napisze do ciebie, jeszcze zaprosi cię na kawę.
0: A ja bardzo chętnie będę przewodnikiem.
1: O,
0: ponieważ
1: właśnie.
0: Że uprawiając wolny zawód, w tej chwili już mnie jakby na to stać, że mogę dysponować swoim czasem. Także zdarzyło mi się już oprowadzać ludzi, którzy przyjechali właśnie śladami książki czy śladami bloga po Bruges, po Brugi, po Brukseli. Także to były wspaniałe momenty, które do dziś wspominamy i zaowocowały właśnie takim zacieśnieniem tych więzów.
1: To ja umawiam sobie termin, dobrze?
0: O, bardzo proszę. Otwieramy kalendarze.
1: Przyjeżdżam i zwiedzamy
0: ze wszystkimi
1: razem
0: atrakcjami. Ja czasami nawet staram się ludzi, którzy przyjeżdżają, pokazać im również inne aspekty takiego zwykłego życia i zabieram do podbrukselskich miejscowości, bądź też w Brukseli, do różnych dzielnic, żeby popatrzyli nie tylko to, co tam jest śladami przewodnika i tak dalej, po prostu jak żyją jak normalni ludzie. Czyli po prostu, żeby zobaczyli te osady, w których ludzie normalnie sypialnie tak zwane brukselskie i po prostu zwykłe osiedla.
1: Nie wiem jak wy, drodzy słuchacze, ale ja dałem się zaprosić na spacer po Brukseli i z pewnością z tego spaceru skorzystam. Agnieszka Korzeniewska, dziękuję bardzo za rozmowę. A czego ci życzyć?
0: Myślę, że po prostu, żeby doba była dłuższa.
1: Żeby doba była dłuższa.
0: Tylko tego, zresztą sobie poradzę.
1: Wszystkim, tobie przede wszystkim i wszystkim naszym słuchaczom też tego
0: to życzę. Zapraszam was do Brukseli, nie zapomnijcie parasolek tylko.
1: O, właśnie tak. Bo to w deszczu też tam się spaceruje. To wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
0: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Krzysztof Żołądek, witam serdecznie w Mieście Młodości, a dziś moim i waszym gościem jest postać znana wszystkim, którzy buszują po internecie, którzy gdzieś zbłądzili w otchłań YouTube'a, to Cyber Marian. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie, to ja, tak.
3: Skąd wziął się Cyber Marian w internecie?
4: Pojawił się bardzo spontanicznie, po prostu. Zanim byłem Cyber Marianem, to robiłem dużo innych rzeczy. Tworzyłem, kręciłem filmy, nawet muzykę komponowałem. Więc gdzieś ta artystyczna dusza we mnie zawsze była. Więc Cyber Marian był jakby kolejnym takim moim pomysłem. Zaczęło się bardzo ciekawie, ponieważ zremiksowałem swoją babcię do muzyki elektronicznej.
3: To babci się podobało?
4: Tak, babcia nie słyszała tego nigdy. Nie. I ten kawałek sobie leżał i któregoś dnia sobie stwierdziłem, a zrobię teledysk do tej zremiksowanej mojej babci. I powstał tak właśnie Cyber Marian. Wizualnie.
3: Cyber Marian był grzecznym uczniem w szkole, czy też już ponosiło i wtedy jeszcze chyba
4: znaczy,
3: Cyber Marian, nie było
4: zdiagnozowane? Czy ja, bo to są dwie różne, bo jest alter ego i ja.
3: No ale jakoś gdzieś się łączycie w
4: tak,
3: środku.
4: Nie no, Cyber Marian w podstawce był bardzo grzeczny, był taki poukładany, dobrze się uczył.
3: Nie zanosiło się.
4: Może troszeczkę później, tak już w liceum, troszeczkę taki błąd był młodzieńczy, no to chyba każdy przychodził. Ale ta nauka coraz bardziej mi tam, w związku z tym, że jestem taka artystyczna dusza. Bo matematyka, chemia, fizyka to nigdy jakoś. Dla mnie to taka abstrakcja zawsze była.
3: No mi najlepiej wychodziło lanie wody.
4: O, to też właśnie.
3: To język polski.
4: To metoda słonia, to nie wiem czy znasz, ja zawsze tą metodą.
3: A, chyba wiem o co chodzi, tylko ja to znałem z dżdżownicą.
4: A, no że się wykuwa na jakiś jeden temat, na przykład właśnie.
3: I się na niego schodzi.
4: Wiedziałem na przykład dużo o słoniu, nie? Nauczyłem się o nim i nagle dostaję temat o wężu. Tak, o kurczę, no i teraz trzeba tak, że wąż coś tam, a wąż jest długi jak trąba słonia. No i mówię o słoniu.
3: No, więc... I z kolei słoń, tak. Początki w szkole były, podejrzewam, takie jak u innych. Sam powiedziałeś przed chwilą, że byłeś grzecznym uczniem, później się to dopiero zaczęło zmieniać, gdzieś się ewoluować do momentu remiksu babci. A co było później? No pewnie słyszysz to pytanie już po raz 150 liczone w tysiącach.
4: Nie, 113.
3: 113?
4: Tak.
3: Nie, to nie jest jeszcze źle.
4: Potem był drugi teledysk, a trzeci film To był film, który właśnie otworzył mi furtkę do internetu, tak naprawdę. Ukryty polski megamix, ukryte polskie słowa w zagranicznych piosenkach. Wrzuciłem do sieci, w ogóle nie wierzyłem w to co widzę. Milion po trzech dniach, czterech chyba.
3: Spodobało się i...
4: Tak, spodobało
3: i
4: się.
3: I żarło.
4: I dziś to był punkt zapalny, ale to jeszcze nie był moment, w którym Cyber Marian wypłynął, tak jakby. Bo do tej pory, od Megamixa, potem jeszcze wrzucałem różne przeróbki, trailery amerykańskie, przeróbki polskich produkcji w stylu amerykańskim, wrzucałem dalej Megamixy, więc Cyber Marian był znany raczej z takich przeróbek, z montażu, ale fizycznie jeszcze nie był rozpoznawany i dopiero później, jakieś dwa lata później, tak mi się wydaje, po filmie YouTuberzy w macierzy.
3: No, gdzieś tą pozycję trzeba było sobie